0: 5 tysięcy osób. Prawie 17 tysięcy zostało rannych, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. W całym kraju działa ponad 100 tymczasowych obozów, w których przebywa ponad 21 tysięcy osób. Władze obawiają się jednak, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Na listach osób zaginionych wciąż znajduje się blisko 30 tysięcy nazwisk.
1: Fakty z Małopolski.
0: W Krakowie powstaje Małopolskie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Pierwsza tego typu placówka w Polsce będzie częścią Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika przy Strzeleckiej.
2: To centrum, które będzie wspierało dzieci, które mają zaburzenia, ale ja to nazywam kolokwialnie, są uzależnione od telefonów komórkowych, a widzimy, że bardzo często dzieci w domach, czy też na placach zabaw trzymają zamiast w ręku piłkę, czy też książkę, trzymają telefony komórkowe i potrzebują wsparcia.
0: Tłumaczył Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Centrum ma zacząć działać za 3 lata. Nordic Walking wciąż zyskuje sympatyków. W Polsce regularnie chodzi z kijami już ponad 1,5 miliona osób. To jedna z najprostszych form aktywności na świeżym powietrzu, która angażuje nawet 90% mięśni całego ciała i odciąża stawy. Na trening na wrocławskim Ołtaszynie zajrzała wczoraj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Zobacz, stawiasz kij, zaciśnięta dłoń i napinasz mocno brzuch, wychodzisz do przodu, tak? Czyli musisz myśleć o tym, że tym kijem masz się przepchnąć. No dawaj.
4: Podobno to pani pierwsze kroki.
5: Tak, z racji wieku kwestie związane z jakimiś problemami z kolanami, czyli szukam jakiejś aktywności takiej bezpiecznej. No i postanowiłam wrócić do starego treningu sprzed 20 lat.
6: No to kijki w dłoni, idziemy.
5: Tak jest.
0: Powiedziała nam pani Gosia.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, wiceprezesem tej partii, Przemysławem Czarnkiem.
7: A pan już rozmawiał? Wyjaśnił sobie wszystko z prezesem Kaczyńskim? Miałby zostać pan wezwany i wyjaśniać przed...
8: Nie było nieporozumienia.
7: Panie ministrze, pan mówi o logice, więc ja...
8: Tak, dokładnie pan mówi o logice. Tweet pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w swojej początkowej, czyli w pierwszych zdaniach, mówiący o tym, że polską racją stanu jest to, żeby Rosja przegrała z Ukrainą i żeby Ukraina wygrała z Rosją. To jest czymś, co ja mówię zawsze, także w hełmie.
7: Nie, ale to natomiast jest drugie zdanie. Pomoc militarna realizowana także przez złe na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna.
8: Oczywiście,
7: to również napisał
8: że tak.
7: prezes Kaczyński.
8: Że
7: a pan
8: tak.
7: powiedział, nie, trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją, żeby przestać na ten moment finansowania w jakikolwiek
8: bardzo
7: sposób zbrojeń na Ukrainie.
8: Bardzo ważne słowo.
7: Czyli na ten moment tylko, tak?
8: Generalnie... A co zrobił pan premier Kosiniak-Kamysz parę tygodni temu? Wstrzymał dostawę migów na Ukrainę. To jest coś, co występuje w przyrodzie, czy nie?
7: Znaczy, wstrzymał dostawę migów, bo jak sam twierdzi, Ukraińcy nie chcieli ich przed remontem i nie dali nam dronów.
8: O właśnie, Ukraińcy nie dali nam dronów. Ukraińcy czczą banderyzm. Ukraińcy wykluczają nas z różnych koalicji. Czy Ukraińcy, jak robią coś przeciwko Polsce, to my zawsze musimy robić wszystko dla Ukrainy? Nie. Możemy postawić warunek, prawda?
7: Mówi, warunek można postawić? Pomoc Unii Europejskiej. Wszystko ale można, ale nie wszystko przynosi nam korzyść, żeby zacytować autorytet świętego Pawła.
8: Na ten moment.
7: Na jak długi?
8: To znaczy na taki moment, że na przykład Ukraińcy zrezygnują z nazywania jednostki wojskowej najważniejszej na Ukrainie imieniem bohaterów UPA.
7: Na przykład to chcą zrobić panteon bohaterów, a w nich prawdopodobnie będą także bohaterowie bohaterowie z UPA.
8: No, czyli ludzie, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo i bestialstwo na 150 tysiącach Polaków
7: około. Jeśli się nie wycofają, to powinniśmy wstrzymać.
8: Każdy państwo działa w ten sposób, żeby realizować własny interes. Polskim interesem narodowym jest, i dlatego pomagaliśmy Ukrainie także wówczas, kiedy byłem w rządzie, jest, ażeby Rosja poległa w tej wojnie, żeby Rosja putinowska poległa w tej wojnie. I polskim interesem narodowym jest również to, ażeby Ukraina respektowała interesy polskie. Chyba się pan zgodzi z tym zdaniem.
7: Zgodzę się, tylko polskie interesy są skomplikowane, bo z jednej strony mamy interes historyczny, który jest oczywisty, upamiętnienie bohaterów ofiar Wołynia i oczywiście niedopuszczenie, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło, a z drugiej strony mamy interes geopolityczny, którym jest, żeby Ukraina tę wojnę wygrała.
8: Żeby Rosja tej wojny nie wygrała, Ukraina, żeby wygrała.
7: Żeby wygrała. Same dwa interesy i teraz pytanie, jak mówimy, żeby wygrać jeden, to możemy zaszkodzić drugiemu, to pytanie, czy to jest roztropne?
8: No to raz jeszcze powtarzam. Przecież nikt o szczegółach nie rozmawiał. Mówię o pewnej taktyce, którą zawsze można stosować. Czyż Amerykanie...
7: Czyli szantaż, ale niekoniecznie
8: skuteczny. Czyż Amerykanie nie zastosowali tego 1,5 roku temu, wtedy, kiedy pan Zełenski wyskoczył jak z katapulty z gabinetu owalnego i wrócił do tego gabinetu po 2 tygodniach, podpisując od razu umowę na złoża ziem rzadkich?
7: Wydaje się, że nie jesteś już pan premier,
8: no to dobrze, to czyż pan premier Kosiniak-Kamysz nie zastosował tego manewru, nie wysyłając migów na Ukrainę, bo Ukraińcy nie wywiązali się z umowy co do dronów? No przecież to są rzeczy, które występują w przyrodzie. No
7: oczywiście występują w przyrodzie. Ja się tylko pytam, czy prezes się o to pytał, czy nie, bo powiedział, że będzie. No pytał i pan wszystko wyjaśnił. Ale nie ma żadnych sporów.
8: W jednym zdaniu to wyjaśniłem i stwierdziłem także, że tweet pana prezesa był potrzebny po to, żeby przeciąć z kolei agresywną narrację, którą zobaczyłem po pół dnia, bo miałem wtedy dzień wolny, że my jesteśmy promoskiewscy. No to większego absurdu nie ma.
7: No ale zarzuca się panu, że pan mówi językiem Władimira Putina.
8: Ale dlatego powiedziałem panu, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję. No,
7: nie przejmuje się pan? Nie przeszkadza
8: skrajnym,
7: panu, że mówił o panu, że jest pan
8: skrajnym,
7: że mówi pan jak Putin?
8: Przede wszystkim nie mówię jak Putin, to po pierwsze. Po drugie, mam rację i przyznają mi to moi koledzy z klubu, również moi rozmówcy, że trzeba pomagać Ukrainie, a jednocześnie zmusić ją do respektowania naszych interesów. Niech pan zobaczy, co się stało. Nawet Czarzasty utyskuje na Tuska, że Polski nie ma w tej nowej koalicji, która została stworzona, a nie ma jej dlatego, że Ukraina zażyczyła sobie wykluczenie Polski z tego wszystkiego. To jest polski interes i ten Tusk, którego miał nikt nie oszukać na arenie międzynarodowej, no dzieją się rzeczy...
7: Premier Tusk mówi, że sprawa nie jest zamknięta i że na pewno wyjdziemy.
8: No a co ma powiedzieć? No,
7: no a czy akurat w tej sprawie to możemy trochę nacisnąć na Ukrainę, bo to Ukraina jest naszym słabszym partnerem.
8: Widzi pan, co się dzieje. Przecież pan sam to widzi, że Ukraina całkowicie poszła w inną stronę niż respektowanie interesów państwa polskiego, dzięki któremu w ogóle jest jeszcze Ukrainą, bo nie byłoby Ukrainy, gdyby nie Polska w początkowych okresach
7: Tylko
8: wojny.
7: Pytanie, czy to nie jest także efekt naszej polityki? To znaczy oczywiście oni wiedzą, że im to daje w sondażach zyski. Wiedzą.
8: A czy Zełenski wie, że jemu to daje w sondażach zysk na Ukrainie?
7: Tak? No dokładnie tak. W związku z tym jakby im my jesteśmy ostrzejsi, tym on bardziej zyskuje u siebie. To jest może nieroztropna strategia długoterminowo w polityce międzynarodowej, ale i pan, i ja wiemy, że politycy nie zawsze się kierują długodystansowym interesem państwa, a czasami krótkoterminowym interesem.
8: Prawda, tylko że stawiane są dzisiaj jako tematy rzeczy absolutnie zasadnicze. No, ja powtórzę raz jeszcze to, co kilka razy już mówiłem innym dziennikarzom. Panie redaktorze, czy gdyby Niemcy nazwali jednostkę wojskową swoją dzisiaj imieniem Hermana Göringa albo Waffen-SS, to też by pan mówił, może nie podnośmy tego za mocno, ponieważ oni teraz kierują się swoimi wewnętrznymi sondażami, które mówią, że jednak dobrze jest wrócić do tamtej tradycji.
7: Nie, ja mówię o czym innym. Nikt ja mówię w ogóle, o tym, czy nikt to jest w ogóle skuteczna tego... polityka. Tylko o to się pytam, bo politykę oceniamy nie tylko po tym, czy jest szlachetna i słuszna, i ale również panem... po tym, czy jest skuteczna.
8: I tu się z panem zgadzam. Natomiast kwestia UPA, upamiętnienia tych ludobójców i sięgania ponownie do tej ideologii upowskiej, banderowskiej, to jest jedna tylko z rzeczy. A druga rzecz, towarzysząca temu obok, to jest całkowite wykluczenie Polski z czegokolwiek. Także
7: Polska ma być naszym wrogiem, to słyszymy także, coraz częściej.
8: Dlatego my nie możemy siedzieć cicho i nawet patrząc na zyski czy niezyski samego Zełenskiego, mówić, dobra, nic się nie dzieje. Nie, my żądamy respektowania polskich interesów narodowych. Tylko tyle.
7: Skoro jesteśmy przy interesach i przy polityce, pakt senacki z Markiem Wochem to jest game changer w polskiej polityce, bo szczerze mówiąc nie miałem wrażenia, jak prezes Kaczyński z panem Wochem wystąpili, że to jest rzecz, dla której warto zwoływać konferencję prasową.
8: Ja bardzo lubię pana Marka Wocha, jego środowisko...
7: Ja lubię wielu ludzi i niekoniecznie robię z nimi konferencje.
8: Jego środowisko jest wcale niemałe. To, że chce tworzyć pakt senacki z Prawem i Sprawiedliwością, to jest bardzo dobra informacja i myślę, że dobrze byłem przekazać na zewnątrz. Myślę, że gdyby była taka bez znaczenia, to by się ludzie nie zajmowali od lewa do prawa. Jednak tworzenie również przy pomocy mniejszych środowisk prawicowych tego rodzaju wspólnych list senackich, bez których Senat nie będzie wygrany, jest bardzo dobrym kierunkiem.
7: No tak, ale to słusznie, nie wiem czy słusznie, czy nie słusznie, ale Sławomir Wencen zauważył, że jak się chce tworzyć pakt senacki, to trzeba go stworzyć, muszą go stworzyć 3 realnie
8: tak.
7: Formacje i to jest PiS, to jest Konfederacja tak. I to jest Korona Polska.
8: Tak.
7: Marek Woch nie wnosi na tyle dużo, żeby cokolwiek zmienić. Tak jeśli powiedział... się tego nie zrobi, to nie będzie żadnego paktu senackiego.
8: Tak powiedział pan Sławomir Mentzen, który w ostatnim czasie jakby specjalizuje się w ucinaniu wprost i od samego początku jakichkolwiek rozmów i atakowaniu jakiegokolwiek pokoju na prawicy. Więc
7: ale
8: tym się też nie przejmuje. Tym się też nie przejmuje. Będzie, nie będzie, to się zobaczy.
7: No a będzie? Myślę, no jeżeli słowo tak, ale wszystkie trzy formacje będą z Koroną Polską?
8: Wiemy, na czym rzecz polega i na czym polega trudność z samym panem Grzegorzem Braunem i z niektórymi jego kolegami, którzy naprawdę, niektórzy jego koledzy, zachowują się w sposób skandaliczny, także wobec świętego Jana Pawła II, także jeśli chodzi o pomniki czerwonoarmistów, także jeśli chodzi o wprost rozmowę dzisiaj na salonach w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych, to jest ten jegomość, z którym miałem mały zaszczyt rozmawiać w Domostawie i punktując go na temat polityki ukraińskiej. To są ludzie wprost powiązani z salonami moskiewskimi i z tymi ludźmi współpracy nie będzie.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina trzecia i nadchodzą kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Teheran przekazał, że dwa tankowce stanęły w ogniu podczas próby przepłynięcia przez cieśninę Ormus. Iran miał także ostrzelać amerykańską bazę w Arabii Saudyjskiej. Premier przekazał, że nie będzie na razie powrotu do programu ceny paliw niżej. Prezydent z kolei podpisał ustawę dotyczącą usprawnienia rozpatrywania spraw o kredyty frankowe. Sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej staje się coraz bardziej napięta. Według irańskich mediów dwa tankowce eksplodowały i stanęły w ogniu podczas próby przepłynięcia przez cieśninę Ormus. Teheran twierdzi również, że zaatakował kolejne statki oraz wystrzelił pocisk balistyczny w kierunku amerykańskiej bazy w Arabii Saudyjskiej. Doniesień o nowych atakach na jednostki handlowe nie potwierdziły jednak amerykańskie siły zbrojne. Tymczasem Stany Zjednoczone prowadzą siódmą z rzędu noc nalotów na Iran. Według irańskich mediów celem uderzeń były m.in. Bandar Abbas i inne strategiczne obiekty na południu kraju. W atakach miały zginąć co najmniej 3 osoby, a 8 zostało rannych. Powracająca wojna na Bliskim Wschodzie już teraz mocno odbiła się na światowym rynku ropy. To z kolei przekłada się na ceny paliw na stacjach. Rządzący przekonują, że analizują sytuację, ale nie będzie na razie powrotu do programu CPN, czyli ceny paliw niżej.
1: Myśmy z góry zapowiadali, że no, z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Mówił premier Donald Tusk. Przypomnę, pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca.
2: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
0: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta. Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa. W faktach z nami teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Powiedz, w jaki sposób ta ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach.
3: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
4: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
3: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
0: Teraz w faktach sport, bo za tydzień rusza 82. samochodowy rajd Polski. Zgłosiło się na niego prawie 150 załóg, a start już w przyszły piątek w Katowicach. Przez dwa dni kierowcy ścigać się będą na drogach województwa śląskiego.
5: OS-y mają charakterystykę zmian rytmów, które występują na nich, więc są taką kombinacją kilku sekcji, które poprowadzą też bardzo często między domami, z pojedynczymi zakrętami, z 90-stopniowymi zakrętami też, więc jest to taki specyficzny rajd. Powiedziałbym, że odcinek przegibek wydaje się, że będzie czymś innym, czymś nowym. Natomiast ten Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego, czy naturalnie z kierownicy.
0: Z kierowcą rajdowym Miko Marczykiem rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Moda w faktach RMF FM.
0: W Krakowie swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Gorset. Kobiety w nim działające namawiają panie do noszenia elementów tego krakowskiego stroju regionalnego na co dzień. Potwierdzają, że nosząc pięknie haftowany krakowski gorset, można usłyszeć sporo komplementów. Marlena Chudzio pytała Ewę Doktor o to, czym zajmuje się to stowarzyszenie.
6: Sama nazwa już mówi wiele za siebie, chociaż nie wszyscy tak od razu kojarzą, czym jest gorset krakowski,
7: bo wielu kojarzy się on z tym ciasnym, niewygodnym elementem kobiecej garderoby, który robił talie w czasach dawnych.
6: Tak, i ciągle się tak kojarzy, bo to już nie pierwsze takie spotkanie gdzieś z osobami, które mówią, och, kobiety tyle lat walczyły, żeby zrzucić jarzmo tych gorsetów, a tutaj ktoś promuje ten gorset. Kiedyś byłam świadkiem takiej rozmowy dziewczyn, które patrzyły na plakat promujący jakby samą inicjatywę. Jednak gorset krakowski jako gorset ludowy, który w tej chwili mam na sobie, absolutnie mnie nie uciska. A co lepsze, mówiąc o takich pozytywach, on pięknie podkreśla talię i robi taką kobiecość, więc mimo wszystko te ludowe triki też działały.
7: No właśnie, bo to chodzi o element stroju ludowego, który kobiety wkładały na koszule, na różne tam spódnice. I to jest ten najbardziej ozdobny element, prawda?
6: Tak, to jest najbardziej ozdobny. Jest jeszcze taka kurtka katanka tak zwana, ale to już na zimne dni. A ten gorset był jak najbardziej największą ozdobą i też był najdroższy z całego stroju. Mój może nie jest aż tak zdobny, bo ma tylko cekiny, które może nie są najdroższe, ale droga w tym wszystkim jest praca wykonania go. Wykonanie takiego gorsetu najpierw samej formy to około tygodnia, żeby go wykroić, zszyć. Jeszcze wcześniej szyto go ręcznie, później wyszły maszyny do użytku. Natomiast haft potrafi zająć 2 tygodnie, może i więcej. Jeszcze
7: oj, to chyba bardzo wprawnemu rzemieślnikowi,
6: tak.
7: Ponieważ jak patrzę na pani wzór haftowany, to no pewnie bym haftowała rok.
6: I zdradzę rąbkę tajemnicy, bo ja też nie jestem osobą, która świetnie haftuje albo zna się na tym rzemiośle. Ja się po prostu zainteresowałam samym gorsetem, ale też moją pierwszą jakby ścieżką było pójście na warsztaty szycia gorsetów, gdzie dostaliśmy formę tego gorsetu i mieliśmy go sobie ozdobić sami. No i minęło już ponad pół roku i on jeszcze nie jest skończony. Więc tak, jest to pracochłonne. W tej chwili wydaje mi się, że najwięcej czasu zajmuje decyzyjność, bo nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, że te gorsety, ile nie spojrzeć, tyle było wersji.
7: No właśnie. Prowadzą państwo profil na Instagramie i tam, chociaż to wszystko są stroje krakowskie i okolice Krakowa, tak, to każdy z nich jest inny. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że takie były różnice między tymi strojami.
6: I ja też wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy i bardziej kojarzyłam gorset krakowski z tego, który możemy kupić w sukiennicach, mm-hmm, i takie, które noszą dziewczynki do sypania kwiatków w Boże Ciało. Więc bardziej taki cekinowy, z kokardką tutaj z przodu do przewiązania. Więc jak zaczęłam się wgłębiać w ten temat, to można było dostać zawrotu głowy, bo jak się okazuje, każda wieś pod Krakowem, bo gorset krakowski, strój krakowski to nie Kraków sam w sobie, a tak naprawdę wszystko to, co było wokół Krakowa, etnograficznie też podzielone krakowieków wschodnich i zachodnich, ale to może nie wchodźmy w takie
7: szczegóły. Bo był to strój ludowy, a nie miejski.
6: Otóż to. Dopiero później trochę wszedł na salony, bo zrobił się popularny po kościuszkowskich bojach. Wracając do tego tematu tych gorsetów, każda wieś praktycznie miała inny gorset. Tak się tutaj teraz utożsamia, widząc typowy bronowicki albo typowy z Zielonek. Mój, który mam na sobie, z taką niebieską lamówką, jest z Rybnej. Więc to jest tak w okolicach Czerniechowa, za Liszkami daleko. I co tu się dziwić, nawet w dzisiejszych czasach my kobiety nie chcemy wyglądać tak samo, więc nawet i w tej samej wsi każda dziewczyna, kobieta robiła po swojemu, żeby się wyróżnić.
7: No właśnie. I to nam zostało, bo nadal chcemy się wyróżniać takim strojem, taki element zakładając, no trudno się nie wyróżnić z tłumu. Pani ma go dzisiaj do dżinsów, więc bardzo nietypowo.
6: Bardzo nietypowo. Myślę, że to jest taki kierunek, który pozwoli gorsetowi czy elementom stroju ludowego powrócić. Ja myślę, że gorset jest taki wdzięczny, bo on jest też piękny i przykuwa uwagę, więc gdziekolwiek ja czy też koleżanki ze stowarzyszenia lub w ogóle zainteresowane tematem pojawiają się w tym gorsecie, to ludzie odwracają głowy. Jak się pojawiam w dżinsach, trochę jest to jeszcze mylne, bo dostawałam w Krakowie pytania, co to takiego i skąd taka bluzka.
8: Ojej, to chyba
6: kamizelka.
8: Boli.
6: Kiedyś pewnie sama bym zadawała to pytanie, a teraz chętnie opowiadam i dzielę się tym i tak zachęcam do tego, żeby każdy miał swój gorset. Każda.
7: No właśnie, bo to jest taki jakiś element lokalnej tożsamości, prawda? Bardzo lubimy pożyczać sobie od różnych narodów. Wszyscy kojarzą, nie wiem, spódnice flamenco i różne takie rzeczy, które kulturowo są nam bardzo odległe. a zapominamy o tym, że w naszym stroju ludowym są naprawdę fajne elementy, naprawdę modowe elementy, jakby powiedziały stylistki.
6: Dokładnie. Ja myślę, że ten trend wraca, że po tym przełomie, czasach przełomu lat 90., gdzie się zachłysnęliśmy zachodem, wraca ta lokalność i poszukiwanie tej tożsamości, identyfikacji, przywiązania do miejsca, z którego pochodzimy. Z takiej ciekawostki, ja nawet nie pochodzę z Krakowa. Mieszkam tu długo już i przez długi czas tego gorsetu nie widziałam. Odkąd się nim interesuję i bardzo się utożsamiam z Krakowem, tak samo i dziewczyny, które mamy w stowarzyszeniu, więc można sobie też przywrócić bez ciągłości jakby takiej terytorialnej, można się też zakochać w tym miejscu, w którym mieszkamy i w którym się osiedlamy.
7: Ukraińcy mają swoją wyszywankę, bardzo się z nią utożsamiają, mają nawet święto wyszywanki, a w polskim stroju ludowym też są te elementy, które są niezwykle ciekawe, prawda?
6: Tutaj pani wspomniała o tej koszuli wyszywance, soroczce wyszywance i to w sumie było dla mnie taką inspiracją do tego, dlaczego my w Krakowie, czy tutaj w ogóle w Polsce, bo gorset krakowski akurat jakby jest związany z tym terenem, ale jest gorset piotrkowski, rzeszowski, przeworski, podhalański i dlaczego my tutaj w Krakowie, mając takie piękne gorsety, piękną historię, elementy zdobienia, nie nosimy je podobnie jak Ukrainki, które noszą je z jeansami, które pięknie je stylizują, pokazują swoją tożsamość, wręcz stało się to takim elementem też, nie chcę powiedzieć walki, ale takiego pokazania swojej mocy i siły.
7: Wiadomo, oni mają inną sytuację w tym momencie polityczną,
6: tak,
7: ale
6: tak.
7: No jest to sposób podkreślania, to jest moje, ja jestem stąd.
6: I wyglądają pięknie.
7: To prawda. No właśnie, jak ten element można jeszcze zestawić, tak żeby w takim gorsecie iść do pracy, nie wiem, iść na spacer.
6: Właśnie, bo nam w stowarzyszeniu i w tej idei misji chodzi o to, żeby i pielęgnować strój w całości, bo też nie skupiamy się tylko na gorsecie, ale na generalnie stroju krakowskim. I właśnie, chcemy podkreślać tą lokalność i ten cały strój, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie przywrócimy w całości stroju krakowskiego, nie będziemy nagle chodzić w spódnicach i w chustkach, też dlatego, że jest to niewygodne i może mniej praktyczne. Natomiast te drobne elementy, chociaż chustka do przywiązania jako apaszka też świetnie by się nadawała, gorset sam sobie do dżinsów, do spódnicy raczej krótkiej bym nie nosiła. Próbowałam gdzieś tam patrzeć w lustro, ale to nie pasuje, ale do dżinsów, w szczególności w dzisiejszych czasach z tą szeroką nogawką, też materiałowych spodni. Ja dzisiaj mam akurat na sobie koszulę, ale w takie cieplejsze dni, gdy wyjdę na miasto, to noszę go jako taką kamizelkę bez rękawów.
7: Topik.
6: Taki topik. Błyszczący cekinami topik.
0: Do rozmowy Marleny Chudzio z Ewą Doktor o krakowskim gorsecie. Wrócimy jeszcze za godzinę, a już teraz na rmf24.pl w zakładce Regiony możecie podziwiać pięknie haftowane gorsety.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: już niemal czwarta na radiowym zegarze, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Komisja Europejska chce przeznaczyć połowę zysków z systemu ETS na dekarbonizację. Od rana dla wschodniej Polski będą znów obowiązywały alerty burzowe. Śląski klient oszukał już 30 restauratorów. Knajpy odwiedza bez karty, gotówki i bez chęci do zapłaty. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. W Faktach z nami ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
1: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak? By sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
2: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
1: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
0: Sobota płynie nam pod znakiem burz. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla dużej części kraju. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, gdzie burzą mogą towarzyszyć ulewne deszcze oraz grad i porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę. Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności, zwłaszcza po południu i wieczorem, kiedy zjawiska mogą być najbardziej gwałtowne. Możliwe są lokalne podtopienia, uszkodzenia drzew oraz przerwy w dostawach prądu.
3: To są Fakty RMF FM.
0: Śląscy restauratorzy łączą siły w walce z nieuczciwym klientem. Mężczyzna przychodzi do restauracji, zamawia posiłki, je, pije, a kiedy wychodzi i nadchodzi czas zapłaty, okazuje się, że nie ma gotówki, a płatności kartą są odrzucone. Właścicielka jednego z lokali ustaliła, że poszkodowanych przez mężczyznę zostało już około 30 restauratorów. Anna Kropaczek w Faktach. Policja kwalifikuje to działanie jako szalbierstwo.
4: Tak, czyli wykroczenie polegające na wyłudzeniu odpłatnego świadczenia, w tym przypadku posiłku, bez zamiaru płacenia. Niedawno 42-letni mężczyzna został zatrzymany w lokalu w Bytomiu. Personel go rozpoznał i wezwał policję. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Wyszedł już na wolność. Właścicielka restauracji i jednocześnie adwokat Monika Sulewska-Bajkiewicz uważa, że mężczyzna powinien odpowiadać za przestępstwo, a nie wykroczenie.
5: W mojej ocenie właściwym słowem, żeby to określić, jest to oszustwo.
4: Restauratorka dotarła do 31 lokali, w których mężczyzna się stołował i nie płacił.
5: Cel tego mojego działania był taki, żeby zgromadzić dużą liczbę osób pokrzywdzonych po to, żeby złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, żeby po prostu ten proceder ukrócić.
4: Policja podkreśla, że o kwalifikacji czynu decyduje sąd.
0: Nawet kilka osób dziennie trafia na szpitalny oddział ratunkowy w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie z urazami głowy po wypadku na rowerze lub hulajnodze. W wakacje takich przypadków zdarza się coraz więcej.
6: Z perspektywy szpitalnego oddziału ratunkowego widzimy to niemal codziennie, a szczególnie, że jeszcze jesteśmy w szpitalu, który posiada oddział neurochirurgii w swojej strukturze, więc tych pacjentów do nas przyjeżdża naprawdę bardzo dużo.
7: To są osoby, które nie miały najczęściej kasku na głowie.
6: Są to osoby, które nie miały kasku. Mam tak świeżo w pamięci mężczyznę z zeszłego tygodnia akurat, który właśnie jadąc na hulajnodze, bez kasku, w ogóle bez żadnych ochraniaczy, został potrącony przez samochód, także uderzył głową w szybę, potem w podłoże. No i niestety skończyło się to tragicznie, bo trafił do nas w ciężkim stanie.
0: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Cała rozmowa naszej dziennikarki Kamili Konturek-Zięby jest na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie.
3: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: A my w Faktach pozostajemy w Krakowie, bo na ulicę dawnej stolicy Polski powraca gorset. Kolorowy, pięknie podkreśla talię i idealnie pasuje do współczesnych stylizacji. Ale warto przypomnieć, że nie chodzi o dawny element bielizny modelującej pas, a o część stroju ludowego, przepięknie zdobiony serdak. Jak go nosić współcześnie, to podpowiadają członkini stowarzyszenia Gorset Krakowski. Z Ewą Doktor rozmawiała nasza dziennikarka Marlena Chudzio.
8: My Polki zazwyczaj mamy takie spokojne, stonowane typy urody, które bardzo dobrze reagują na podkreślanie żywymi barwami. Mhm. Nie od parady te wszystkie artystki ludowe, wszystkie zespoły ludowe, te dziewczyny są kolorowe, mają czerwone szminki. Bardzo to pasuje do naszego typu urody, prawda?
9: Pasuje, jak najbardziej. Podkreśla. Cieszy też, bo zakładając taki gorset, ja od razu też czuję się piękniejsza. Mhm. Też łapiąc wzrok przez to, że te cekiny tak błyszczą. Trzeba też podkreślić, że gorsety mają też tyle barw i tyle odcieni, że każdy może dobrać do swojego gustu i do swoich ulubionych kolorów.
8: Mm-hmm. Mogą być cekinowe, ale nie muszą być, jeżeli ktoś aż tyle blasku nie lubi, prawda?
9: Oczywiście są, mogą być tak naprawdę i te historyczne stuletnie z okolic Bronowic były, można powiedzieć, takie bardzo współczesnej wersji, bo były tylko z czarnego sukna, z czerwoną lomówką, z ogromną ilością tych tutaj takich kaletek wokół bioder.
8: Które pięknie robią talię.
9: Tak, i były minimalistyczne, więc nawet taki zrobiłby ogromne wrażenie.
8: Trzeba mieć odwagę, żeby taki element założyć, czy potrzebny jest ten pierwszy raz, a potem jak się już zbierze ileś komplementów, to nagle się okazuje, że to przyjemne.
9: Ja myślę, że odwagę trzeba mieć do założenia pełnego stroju krakowskiego. Natomiast sam gorset, ja osobiście nie miałam z tym żadnego problemu, a widząc jak reagują kobiety na nie i gdy się zaczęliśmy pojawiać w mediach społecznościowych, to taki odzew jest. Wszystkie ręce do góry. Ja też chcę chodzić na warsztaty, ja też chcę uszyć swój gorset. Myślę, że to przyciąga i wiele z nas jest.
8: No właśnie, bo stowarzyszenie miało różne pomysły, prawda? Między innymi wypożyczalnie gorsetów.
9: Tak, od tego zaczął się projekt w budżecie obywatelskim miasta Krakowa w ubiegłym roku. Gdy pomyślałam o stroju ludowym, o gorsecie samym w sobie, ja nie wiedziałam, gdzie mogę go znaleźć. I to jest taka nisza, która dziwi w tym miejscu. No jedyne miejsce, o którym mogłam sobie pomyśleć, byłyby sukiennice. Później gdzieś znalazłam, bo jest możliwość w Klubie Kultury Mydlniki, jest wypożyczalnia stroju krakowskiego. Jest to troszeczkę daleko, no i oczywiście ta szafa jest malutka. Bardzo mi zależało na tym, żeby też zwiększyć dostępność tego stroju, bo wydaje mi się, że wraz z dostępnością i popyt się zwiększy. Wydaje mi się, że ten popyt jest, ale po prostu ludzie nie wiedzą, że mogą coś takiego mieć, nawet wypożyczonego.
8: I wypożyczalnia działa, czy jeszcze nie?
9: Jeszcze nie. My jesteśmy tak naprawdę bardzo młodziutkim stowarzyszeniem. Spotykamy się już od kilku miesięcy, legalnie, formalnie jesteśmy zarejestrowani od 2 miesięcy, co nas bardzo cieszy. Już też bardzo tak aktywnie działamy i pokazujemy naszą moc i nasze działania. Więc wypożyczalnia w trakcie, staramy się o przeróżne środki dofinansowania, bo strój sam w sobie, tą przeszkodą, nawet w gorsecie, jest to, że on jest stosunkowo drogi.
8: No, jest to praca ręczna.
9: Jest to praca miesięczna praca ręczna. Poza tym, ja zawsze to tak tłumaczę, że tak często chodzimy do galerii, sieciówek, kupujemy drobne ciuszki, 100 zł tu, 100 zł tam, a po kilku miesiącach chcemy się tych ciuchów pozbyć. Taki gorset może i nie jest tani, ale biorąc pod uwagę też historycznie, że panie miały je na całe życie
8: i przekazywały wędrowały.
9: Przez pokolenia wędrowały te gorsety, to jest to inwestycja na całe życie plus.
8: Czym jeszcze się stowarzyszenie, jakie są jeszcze pomysły stowarzyszenia? No bo skoro jest tak młodziutkie, to trudno pytać o efekty działań, ale jakie są jeszcze pomysły?
9: Przede wszystkim popularyzacja stroju krakowskiego, gorsetu. Chcemy zwiększyć podaż, więc tworzyć miejsce dla uczenia się szycia gorsetu i zdobienia poprzez warsztaty, różne zajęcia edukacyjne, ale takim chyba największym, najmocniejszym punktem jest zbudowanie społeczności wokół gorsetu. Nie chcemy być tylko takim chwilowym produktem, towarem, a raczej takim produktem lokalnym, długotrwałym. Niech on powróci nie tylko w formie gorsetu, ale całego stroju, bo czapka krakuska też jest wdzięcznym tematem i
8: właśnie,
9: też jej nie ma.
8: Jest też coś dla panów, tak? To nie jest tak, że oni, no w gorsecie trudno mi sobie ich wyobrazić, ale czapka krakuska też niewidoczna na co dzień.
9: Też niewidoczna i też jakoś nie wyobrażam sobie w noszeniu jej w codziennym życiu do pracy, chociaż czemu nie, ale brakuje jej nawet w takie święta gdzieś państwowe, patriotyczne, czy tam obrzędowe. Brakuje
8: nam tego. Pan Domański z Biblioteki Polskiej Piosenki.
9: Otóż to.
8: Promuje ją od jakiegoś czasu.
9: On co roku prosi.
8: Co roku jest i prosi.
9: Ale wie pani, nad czym ja się zastanowiłam przy tej jego prośbie, że może gdybyśmy grzebali w internecie, taką czapkę znajdziemy, ale ona nie jest dostępna, nie wiem, na każdym rogu w sklepie, albo w sklepie odzieżowym, albo nawet, dobra, w sukiennicach na pewno jest. Ale brak tej podaży, brak tej dostępności produktu.
8: To nie jest też tak, że z każdego rogu ulicy ona do nas krzyczy i na przykład kupują ją sobie turyści jako pamiątkę z Krakowa.
9: Szkoda.
8: A szkoda, bo jest to element piękny. Jakie pani komplementy usłyszała, mając to na sobie?
9: Jakie komplementy? To, że jest bardzo twarzowy, że się pięknie wygląda. Ja też noszę z kapeluszem, więc to takie daje efekt boho, mówiąc językiem nowoczesnym. Dziewczyny z naszego zespołu stowarzyszenia mówią, że dzieci odwracają głowy i proszą mamy, mamu, ja też chcę mieć taki. Więc myślę, że zarażamy. Posiadając taki gorset, zarażamy pozytywną oczywiście tego słowa znaczeniem innych do tego, żeby też sobie coś takiego sprawić i trzymać w swojej skrzyni drogocennej w domu.
8: Albo całkiem nowoczesnej szafie.
9: Albo całkiem nowoczesnej szafie.
8: Ja myślę, że nawet do tej osławionej przez stylistki garderoby kapsułowej taki element by bardzo pasował.
9: Oczywiście. Taki jeden gorsecik, dwa, może trzy. Chcemy też tak edukować historycznie, ratować też stare gorsety, które ja na przykład ten, który mam, to jest 50-letni zakupiony na portalu sprzedażowym z drugiej ręki, bo ktoś się go pozbył i smutne jest to.
8: Smutne, ale dzięki temu wyszedł z szafy.
9: Ja się cieszę, tak sobie tłumaczę, że trafił w dobre ręce, a przynajmniej promuje dobrą ideę. Najciekawszy udało mi się zdobyć gorset w antykwariacie. Pożarty troszkę przez mole, zresztą chyba w artykule jest o tym wspomniane. Pożarty przez mole, a drugi należał do Anny Krakowianki. Ja wierzę, bo to pan Sosenko przekazał mi ten gorset, więc ja wierzę, że to jest dobre źródło informacji. Do Anny Libera Krakowianki. To była jedna z pierwszych poetek, krakowskich, która drukowała swoją poezję i też była autorką takich pieśni, prześpiewek ludowych. No i ten gorset, co jest fajniejsze w nim, ona zmarła pod koniec XIX wieku, więc on jest ponad stuletni, on jest jakiś 120-130-letni. I to, co jest ważne w tych gorsetach, że patrząc na nie, widzimy, że one żyją albo żyły i nie były tylko zamknięte gdzieś tam właśnie w tej skrzyni czy w gablocie, tylko pani zmieniła swój rozmiar i wtedy musiała go powiększyć, więc tu są takie elementy poszerzone na tym gorsecie. Okay. Tylko nie wiadomo, czy to było u pani Anny Libera robione, czy może już kogoś, kto odziedziczył ten gorset. Więc one są takim świadkiem czasu. O, nazwijmy to tak pięknie.
0: Mówiła Ewa Doktor w rozmowie z Marleną Chudzią. Na rmf24.pl w zakładce Regiony możecie zobaczyć pięknie haftowane gorsety. Są tam też propozycje, jak nosić ten element w codziennych stylizacjach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF24.

0: To już prawie godzina piąta, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykanie zakończyli siódmą noc ataków na Iran. Uderzono przede wszystkim w podziemne składy broni i infrastrukturę wojskową. Prezydent zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej. Niepokojące doniesienia z Krakowa. Ponad 1000 absolwentów podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły. Fakty o piątej rozpoczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej numer 91 między Toruniem a Ciechocinkiem. W pobliżu Brzozy samochód osobowy uderzył w drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Kierowcy powinni korzystać z objazdu autostradą A1 od węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Utrudnienia mają potrwać około 3 godzin. Utrudnienia także na S7, między węzłami Cedry Małe i Dworek w Pomorskiem. Są utrudnienia po nocnym wypadku w pobliżu Kiezmarka. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Elbląga. Amerykańskie lotnictwo i marynarka zakończyły siódmą z rzędu noc uderzeń na Iran. Jak podało dowództwo centralne USA, celem były m.in. obiekty rozpoznawcze, podziemne składy broni i infrastruktura wojskowa. Jednocześnie Waszyngton utrzymuje blokady irańskich portów. W odpowiedzi Iran informuje o atakach na amerykańskie cele w Kuwejcie, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. W kilku krajach Zatoki Perskiej ogłoszone alarmy przeciwlotnicze, a w Kuwejcie i Bahrajnie uruchomiono systemy obrony powietrznej. Mimo eskalacji Biały Dom podkreśla, że rozmowy z Teheranem nadal trwają. Donald Trump zapowiada jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, Stany Zjednoczone rozszerzą ataki na kolejne cele w Iranie.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Prezydent zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Tak uzasadniał swoją decyzję Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że jest gotowy na kompromis.
2: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwu.
0: Ta ustawa już była kompromisowa, tak mówi z kolei pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula podkreślała, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
3: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
0: Jednocześnie wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy zapowiedział, że rząd złoży po raz kolejny ustawę o statusie osoby najbliższej. Zawalony most w Dębowcu będzie odbudowany. Taką decyzję podjęły władze powiatu cieszyńskiego. Most na rzece Knajce, przypomnijmy, runął miesiąc temu. Okoliczni mieszkańcy muszą teraz korzystać z wyznaczonych objazdów. Kiedy ruszy budowa? O tym reporter RMF FM Marcin Buczak.
4: To będzie długi proces, bo samo przygotowanie przetargu i projektu budowy nowego mostu oraz zdobycie odpowiednich decyzji administracyjnych może zająć nawet około roku, a dopiero gotowa dokumentacja będzie podstawą do określenia harmonogramu prac. Ale zapadła już decyzja o zabezpieczeniu na ten cel pieniędzy. Most ma mieć nośność około 100 ton. Rozważano budowę mostu tymczasowego, analizowano również ewentualne przygotowanie tam przeprawy przez wojsko, ale to byłoby jedynie tymczasowe rozwiązanie, na realizację którego też potrzebny byłby czas. Do tego doszłyby dodatkowe koszty, dlatego ostatecznie postanowiono, że powstanie tam nowy most. A sprawą starego, zawalonego zajęły się policja i prokuratura. Jedna z hipotez zakłada, że niewielki most runął, bo jeździły tam za ciężkie samochody.
0: Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To ma być efekt wysokich progów punktowych oraz dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
5: Znaczy, to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
6: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy, ja byłam tam wychowawcą i już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała, część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
7: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
0: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dodajmy, że we wtorek rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 6:00 to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Resort Zdrowia sprawdzi, ile dokładnie zarabiają lekarze. Prezydent podpisał ustawę. Powrotu rządowego programu ceny paliw niżej na razie nie będzie. Premier przekazał, że budżet państwa by tego nie wytrzymał. Polscy siatkarze rozbili Brazylię i tym samym awansowali do finałowej fazy rozgrywek. Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm umożliwia nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Nowość, która jest w podpisanej przez prezydenta ustawie, polega na tym, że zebrane dane będą dotyczyć łącznie zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz. Będzie to możliwe dzięki temu, że dane gromadzone będą na podstawie numeru PESEL i numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Za zbiór tych informacji odpowiadać będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Prezes agencji Daniel Rutkowski zapowiada w rozmowie ze mną, że będzie można sprawdzić na przykład, ilu lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie więcej niż 100 tysięcy złotych. Obecne dane nie są pełne.
3: Jeżeli chodzi o ten przedział, czyli powyżej 100 tysięcy złotych, to nam wychodzi, że to jest od 1,2 do 1,5% lekarzy. No, ale my mamy te dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie z jednego miejsca pracy. Gdybyśmy to zsumowali, zliczyli, no wtedy szacuję, że to mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
2: Tak, dokładne dane o wynagrodzeniu lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków medyków.
1: Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej. Jak podkreślił Donald Tusk, budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
4: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny.
1: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. A program CPN zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: A w nich ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła objazd przez Łęki, Poremkę Iwowską i Pczchów. Połowa przychodów ze sprzedaży praw do emisji CO2 ma trafić na dekarbonizację. W zamian przemysł będzie mógł liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień w najbliższych latach. To propozycja Komisji Europejskiej na reformę systemu ETS. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy Polska może zaakceptować taki plan?
6: Polsce, a także grupie 9 innych państw zależało szczególnie na zwiększeniu uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
7: Robimy ten pierwszy, ale milowy krok w kierunku łagodzenia systemu ETS funkcjonującego od wielu lat.
6: Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, ale w zamian przemysł czeka wyzwanie. Po roku 2030 sektor nadal będzie mógł liczyć na darmowe uprawnienia do emisji, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację. 80% uprawnień trafi do firm, ale dopiero po przedstawieniu planów na zmniejszenie emisji CO2.
1: Teraz w faktach wiadomości sportowe, bo polscy siatkarze są już pewni gry w turnieju finałowym Ligi Narodów. W Chicago biało-czerwoni pokonali Brazylię 3-0 i przypieczętowali tym samym awans do decydującej fazy rozgrywek. Na zakończenie fazy zasadniczej Polaków czekają jeszcze mecze z Francją i Stanami Zjednoczonymi. A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej 13-wiecznej warowni. Każdy za kamarek krył jakąś tajemnicę, mroczną niespodziankę lub tajne przejście, a przewodniczki odgrywały niemal teatralne role. Ale na Ninie, Jasiu i Patrycji największe wrażenie zrobiła jednak Baba Jaga.
8: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście, czy nie?
9: Nie, tylko Baba Jagi się bałam. Tylko dała nam cukierki, ale ja nie chciałam.
8: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
9: No, ale chciała nam dać.
8: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
9: Ale ja nie chciałam.
10: A Baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
8: A co, kot do kucza?
10: No, nocy to łapie za stopy i ciągle ci wszystko rozwala.
8: Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy?
10: Tak, bardzo.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zwiedzanie skończyło się widowiskowym pokazem Tańca z ogniem, a kolejny taki spacer 29 lipca.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Wychłodziło nam się to lato po upałach. Patrzę teraz w mapy pogodowe i deszczowy mamy poranek w większości kraju. Na zachodzie i południu i południowym wschodzie teraz opady deszczu. Na północy natomiast w okolicach Gdańska i Olsztyna burzowo. Najcieplej teraz w Lublinie i Warszawie po 21 stopni. 20 w Rzeszowie, po 19 w Kielcach i Łodzi, a 16 w Szczecinie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin. RMF 24. Radio informacyjne.

0: 6.30, fakty RMF FM i Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Są zarzuty dla 4 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. 3 podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami w faktach Krzysztof Zasada.
2: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływanie na umowy na zakup od spółki Retisbet, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych. Z kolei 3 szefów Fundacji BGK ma zarzuty doprowadzenia do zawarcia umów z Fundacją Retisbet na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Według śledczych te pieniądze były wydane na cele niezgodne ze statutem, a przeznaczono je na finansowanie kampanii politycznej PiS i Solidarnej Polski. Chodzić miało o opłacenie osób, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytowaniem członków ówczesnej opozycji. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Jedna z osób odmówiła składania wyjaśnień.
1: W przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Według prognoz analityków benzyna może zdrożeć o 20 groszy, a olej napędowy nawet o 57.
3: Średnia ta cena benzyny według naszych badań wyniosła 7,09, natomiast prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te średnie poziomy mogą wzrosnąć do 7,30 zł. W przypadku oleju napędowego obecny średni poziom to 7,33. Tutaj wzrost szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7,90 średnio.
1: Mówiła w radiu RMF24 analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce walczy ponad 20 osób. No i jeszcze sport, Francja i Anglia. Przed nimi dziś ważny mecz, bo zagrają o brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata. Obie reprezentacje marzyły o finale, ale po porażkach z Hiszpanią i Argentyną pozostał im mecz o 3. miejsce. Dla Francuzów będzie to także pożegnanie z selekcjonerem, który po 14 latach kończy pracę z kadrą. Początek spotkania w Miami o 23 czasu polskiego. Ode mnie to już wszystko na dziś. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie Faktów o 7 zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 7:00 zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Michał Zieliński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się. A zaczynamy od zwrotu Kijowa w sprawie rzezi wołyńskiej. Włodymyr Zełenski zapowiada zgodę na więcej ekshumacji i na otwarcie ukraińskich archiwów. Donald Trump ma być na finale mundialu. Szef FIFA Gianni Infantino mówi o nadziei, że amerykański prezydent razem z nim wręczy zwycięzcom puchar. Wzmożony, bo wakacyjny ruch w portach lotniczych. Nasz reporter wybrał się z mikrofonem na lotnisko Chopina. Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, te, które dotyczą rzezi wołyńskiej. W porannych faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Co jeszcze wynika z oświadczenia ukraińskiego prezydenta?
2: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Wołyniu. Prezydent tego kraju spotkał się wczoraj m.in. z szefem swojego gabinetu Kryło Budanowem i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, aby omówić politykę wobec Polski. To po tych rozmowach Zełenski oświadczył, że wspólnie z polską stroną należy zapewnić, tu cytat, większą zdolność do prowadzenia prac ekshumacyjnych. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które budowane są na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Te deklaracje skomentował Donald Tusk, który stwierdził, że przyjął ją z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, stwierdził szef polskiego rządu.
1: Ustawa frankowa z zielonym światłem od prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządowy projekt, który ma usprawnić procesy w sprawach kredytów frankowych. Na linii z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadza ta ustawa?
3: Kluczowa zmiana to automatyczne zabezpieczenie roszczeń konsumenta, czyli płatności rat kredytu zostaną automatycznie wstrzymane.
4: To wstrzymanie płatności będzie następowało z chwilą doręczenia pozwu do banku, czyli jak sąd otrzyma pozew frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten konsument przestaje płacić raty kredytu.
3: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach, w złotych lub euro, nie zostały objęte ustawą.
1: Dobiegające końca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są rekordowe pod niemal każdym względem, powiedział Donald Trump w czasie przyjęcia FIFA zorganizowanego w jego wieżowcu na Manhattanie w Nowym Jorku. Pochwał amerykańskiemu prezydentowi nie szczędził Gianni Infantino, czyli szef Federacji Piłkarskiej. O szczegółach za oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
5: Panie prezydencie, nie potrzebuje pan komplementów, ale te Mistrzostwa Świata nie byłyby tak ogromnym sukcesem bez pana, zachwalał Trumpa Infantino. Ocenił też, że są to najlepsze Mistrzostwa Świata w historii. Brzmiało to trochę tak, jakby organizatorami mistrzostw były tylko Stany Zjednoczone, a przecież mistrzostwa współorganizowały Kanada i Meksyk. Stwierdził, że amerykański sen stał się rzeczywistością. Ten mundial przekroczył wszystkie oczekiwania. Pełne stadiony, miliony ludzi na stadionie, dziesiątki milionów w miastach w Ameryce, w Kanadzie, w Meksyku, miliardy przed telewizorami. Wszyscy cieszą się grą z radością, z euforią, spokojem, wyliczał m.in. szef FIFA. Finał Mistrzostw Świata już jutro. Prezydent Trump ponoć nalega, by był współwręczającym puchar.
1: Zanim dojdzie do finału, dziś wieczorem mecz o trzecie miejsce. O 23:00 naszego czasu w Miami zmierzą się drużyny Francji i Anglii.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: W kalendarzu 18 dzień lipca to środek wakacyjnego sezonu, co widać m.in. na lotniskach. Część osób rozpoczyna urlop, no a część wraca do domu.
7: Jeszcze dużo przed nami, nie odczułam, żeby już coś tam zleciało z wakacji.
8: W sierpniu kolejne.
7: Polskie morze tym razem. Ja jestem pierwszy raz generalnie na lotnisku i wakacje za granicą. Pierwszy raz, więc wszystko przykuwa uwagę.
9: Wszystko nowe?
7: Tak, dokładnie.
9: I w jakich nastrojach?
7: Dobry, aczkolwiek zaczynam odczuwać już troszkę lekki stres.
9: Jaki będzie przepis na te wakacje?
8: Zabawa, zabawa. My się nastawiamy na zabawę.
9: A zabawa, czyli?
8: Tańce, swawola. Hulanki.
9: Jest coś, co w bagażu absolutnie musiało się dzisiaj znaleźć?
8: No, oczywiście letnie ciuchy.
9: Krem do obalania?
8: No, raczej. Bez kremu nawet się nie ruszamy.
1: Usłyszał na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrowicz. A dla tych, co spędzają wakacje w kraju, ostrzeżenia pogodowe na dziś. Fakta za pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
0: O pogodzie parę słów już teraz. Patrzę w mapy pogodowe i po ostatnich upałach, no dziś nie zostanie już ślad, ale nie będzie jeszcze chłodno na szczęście. I mimo niższych temperatur nie odpuszczą burze, które cały czas mogą być gwałtowne, z gradem, silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Według prognoz tym razem im dalej na wschód i południe, tym aura zapowiada się groźniej. Na razie burzowo na północy, a reszta kraju deszczowa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze.
11: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 7.30 na Fakty RMF FM. Zapraszam, Michał Zieliński.
1: Na niebie nad Polską znów może dzisiaj zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Najgroźniej może być w południowej części Podkarpacia. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Przywrócony ruch na krajowej drodze numer 91 w Brzozie koło Torunia. Trasa była zablokowana przez kilka godzin po tragicznym wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Nowe utrudnienia w związku z wielką przebudową węzła kolejowego w Katowicach. Chodzi o wiadukt nad ulicą Lwowską i trasę dojazdową z centrum do dzielnicy Szopienice. Z nami w Faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co to oznacza dla kierowców i pieszych?
2: Kierowcy będą teraz musieli jeździć wyznaczonymi objazdami. Z kolei dla pieszych wyznaczono nową trasę przejścia pod torami. To przebudowywane obecnie przejście podziemne na przystanku Katowice-Szopienice Południowe, ale w przyszły czwartek ruch pieszych wróci na ulicę Lwowską. Będą również zmiany w kursowaniu autobusów. Zmieniają się trasy 8 linii, wyznaczone zostają dodatkowe przystanki, uruchomiona zostanie też dodatkowa linia zastępcza. Jedynie pociągi w rejonie remontowanego wiaduktu mają kursować zgodnie z rozkładem jazdy.
1: To wszystko teraz o faktach za pół godziny. Między innymi wakacje pod chmurką, a właściwie pod koronami drzew w lesie.
3: Nie trzeba do tego zbyt wielkich formalności.
1: Więcej o tym w faktach za pół godziny.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach godzina 8. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Michał Zieliński.
1: A w tych faktach kradzież paliwa z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. O szczegóły dowiadywał się nasz reporter. Paliwo będzie jeszcze droższe. Premier mówi, że program CPN nie wróci, mimo że wróciła wojna na Bliskim Wschodzie. To była już siódma z rzędu noc ataków na Iran. Władze w Teheranie grożą pełnoskalowym odwetem. Sześć osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
2: Chodzi o żołnierza i pięciu cywilnych pracowników 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przyznali się do winy. W czasie przesłuchania wzajemnie się obwiniali. Wobec całej szóstki zastosowano już środki wolnościowe. Wojskowe oddziały gospodarcze zajmują się m.in. zabezpieczaniem finansowym jednostek wojskowych w regionie i zaopatrzeniem, dostarczaniem m.in. żywności czy paliwa.
1: Rosną ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7,10 zł, a oleju napędowego 7,30. Mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie z części podatków zawartych w cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
3: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem cen ropy naftowej, związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5%. Amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran. Ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Na linii studio RMF FM w Waszyngtonie i nasz korespondent Paweł Żuchowski. Co wiadomo o tych atakach?
4: Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa. Dowództwo poinformowało również, że w ciągu pierwszych trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły cztery statki handlowe, unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu jednego statku. Wysoki rangą przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu ostrzegł Stany Zjednoczone przed ofensywą na pełną skalę, jeśli ataki będą kontynuowane. Jak powiedział, w przypadku dalszych uderzeń Iran wejdzie w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Fakty na lato w RMF FM.
1: Nie trzeba pieniędzy i nie trzeba rezerwacji hotelu, by przenocować w oryginalnym miejscu. Darmowe noclegi pod chmurką oferują Lasy Państwowe. Na Lubelszczyźnie wyznaczone do spania miejsca znajdują się w każdym nadleśnictwie.
6: Możemy ten namiot rozbić w lesie i zanocować. Nie trzeba do tego zbyt wielkich formalności, bo jeżeli mówimy o dwóch noclegach bądź o grupie do 9 osób, to wystarczy znaleźć taki obszar na stronie nadleśnictwa, po prostu się do niego udać i bez żadnych formalności spędzić ten czas w lesie.
7: A to bezpieczne? To nie jest tak, że w nocy mi do namiotu jakiś dzik przyjdzie?
6: To w pełni bezpieczne. Pamiętajmy o tym, że większość dzikich zwierząt nie dąży do kontaktu z człowiekiem.
1: Zapewnia Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Nasi siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. To na początek faktów sportowych, mistrzowskich faktów sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Biało-czerwoni w nocy rozbili Brazylię 3-0. W naprawdę świetnym stylu, wygrywając do 22, 26 i do 19. Przy okazji postawili kropkę na D w kwestii awansu do turnieju finałowego, na który szanse tracą powoli Canarinhos.
10: Wiadomo było, że rzucą wszystko, co mają, natomiast wytrzymaliśmy ten dobry początek z ich strony. Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy. To pokazuje też wynik, no bo 3-0 to z Brazylią, to jest zawsze właśnie bardzo cieszyć.
9: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Ostatnie spotkania turnieju w Chicago Polacy mogą już zagrać bez presji. Jeszcze dziś o 23:00 zmierzą się z mistrzami olimpijskimi Francuzami, a potem czeka ich starcie z gospodarzami USA. Tymczasem na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i na Florydzie rozkręca się mundialowe szaleństwo. W Miami późnym wieczorem mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata. Francja, Anglia. W Nowym Jorku, gdzie jest teraz nasz specjalista, specjalny wysłannik na Mundial Wojciech Marczyk, widać coraz więcej kibiców Argentyny i Hiszpanii, którzy szykują się już na niedzielny finał.
11: Jestem pewny, że wygramy 3-1, a to dlatego, że mamy lepszy zespół. Mamy dużą wiarę, że na koszulce pojawi się kolejna gwiazdka za mistrzostwo. Spodziewam się, że Lamin Yamal zagra mistrzowski mecz.
12: Lamin Yamal va a salir el partido del campeonato.
11: Yes! Tak, mamy dwa bilety na to spotkanie. A ile zapłaciliście? Wygraliśmy je w programie, mamy więc je za darmo.
9: Najlepiej. Finał mundialu w sąsiadującym z Nowym Jorkiem East Rutherford jutro o 21:00, natomiast starcie o brąz na stadionie w Miami dzisiaj późno o 23:00.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Przejaśnia się teraz w centrum kraju, na północnym wschodzie też i tam nawet przyjemnie, bo po 21 stopni, reszta kraju pod chmurką i z deszczową aurą, a w ciągu dnia możliwe burze. Najgroźniej może być w południowej części Podkarpacia, tam obowiązują alerty drugiego stopnia. Te burze mogą nadciągnąć już po południu, a wieczorem jest szansa na przejaśnienia. Jutro cieplej i bez deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin. RMF 24. Radio informacyjne.

0: 8.30, fakty RMF FM i Michał Zieliński.
1: Kuwait, Jordania i Bahrajn celami ataków. Iran odpowiada na kolejną noc amerykańskich nalotów. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni i w stacji ocalania wody. Takie informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie Kuwait Airways zmieniają harmonogram większości lotów w następstwie irańskich ataków rakietowych i dronowych. A irańskie siły zbrojne podają, że celami ataków były również instalacje do tankowania okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie, a także baza amerykańskiego lotnictwa i centrum wywiadowcze w Bahrajnie. Apel o unikanie podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prawie 600 strażackich interwencji w związku z burzami, które w nocy przechodziły nad Polską.
2: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
1: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Granec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Będą obowiązywać do wieczora.

0: Natomiast jak widzimy po tych statystykach, najwięcej miejsc też jest w technikach i sugeruję, żeby jak najwięcej w tej rekrutacji uzupełniającej, która się zacznie 21, wskazywali tych miejsc w oddziałach, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
1: Co się wydarzyło, że nagle mamy grupę 1300 uczniów, którzy nigdzie się nie dostali?
0: Warto jest podkreślenia to, że w szkołach ponadpodstawowych nie ma rejonizacji. Mogą brać w rekrutacji osoby spoza Krakowa i ich jest ponad 38%. Stąd jest troszeczkę więcej chętnych niż mamy miejsc. Teraz mamy 84 miejsca w liceach, 538 w technika i 302 w szkołach branżowych pierwszego stopnia.
2: Tłumaczył Jerzy Gąsiorowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rekrutacja uzupełniająca zacznie się w najbliższy wtorek, 21 lipca i potrwa tydzień. A już za chwilę w Radiu RMF24 Fakty o 10.00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów w RMF FM. To już 10:00 w studiu faktów przy mikrofonie Michał Zieliński.
1: A w tych faktach zamknięta trasa Poznań-Zielona Góra. Usuwanie wagonów wykolejonych na trasie kolejowej nad Popradem, rady agencji wywiadu dla turystów wyjeżdżających za granicę i wielka inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. A w mistrzowskich faktach sportowych oczywiście o przedostatnim meczu mundialu, po której stronie kanału będą się cieszyć z trzeciego miejsca. Dowiemy się już po północy naszego czasu. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu trzech samochodów na krajowej drodze numer 32 w pobliżu Kotowa w Wielkopolsce. To odcinek Ptaszkowo-Granowo. Trasa z Poznania do Zielonej Góry jest tam teraz nieprzejezdna i powstały duże zatory. Te utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej i usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni, informuje nasz reporter Maciej Połachicki.
2: W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wykolejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły do Popradu bądź oparły się na skarpie, potrzebny jest trzeci dźwig kolejowy, który nie może dojechać z powodu uszkodzenia torów. Dopiero po ich naprawieniu będzie można podnieść pozostałe wagony i udrożnić kolejowy szlak.
1: Agencja wywiadu w służbie turystom. Ta służba specjalna przygotowała cykl poradników dla osób wyjeżdżających na wakacje za granicę. Krótkie filmiki z poradami, jak bezpiecznie wypocząć poza Polską, znalazły się w sieci. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z tymi materiałami, na co zwraca uwagę agencja.
3: Przypomina m.in., by przed wyjazdem zapoznać się z przepisami i warunkami panującymi w państwie, do którego się wybieramy. Radzi też, by zwrócić uwagę na zachowania, które pomagają się komunikować za granicą.
4: W krajach Bliskiego Wschodu należy uważać, pokazując kciuka do góry. Taki gest może być odebrany w sposób obraźliwy. Z kolei położenie prawej ręki na piersi to wyraz szacunku, szczerości i serdecznego powitania.
3: Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem pamiątek.
4: Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
3: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie Odyseusz, a także śledzić ostrzeżenia MSZ dotyczące wybranych na wypoczynek państw.
5: Fakty i weekend w RMF FM.
1: Po południu na polach bitwy pod Grunwaldem odbędzie się wielka inscenizacja tej średniowiecznej bitwy z 1410 roku. Weźmie w niej udział prawie 1500 rekonstruktorów z kilku krajów.
6: Inscenizacja będzie oparta na kanwie historycznego oczywiście dokumentu, jakim to w kronice Nales opisał bardzo dokładnie Jan Długosz. Wszystko jest już przygotowane, próby trwały przez cały czas naszych dni Grunwaldu. Jesteśmy po próbie generalnej.
7: Organizacyjna informacja, dojeżdżając tutaj na pole bitwy, pamiętajmy, żeby nie jeździć na pamięć, bo organizacja ruchu jest inna.
6: Tak, już tutaj są policjanci wystawieni i kierują ruchem, ale wszystko jest pod kontrolą. Jeżeli Państwo chcecie zdążyć na naszą inscenizację, która rozpoczyna się o godzinie 15:00, proszę co najmniej 2 godziny wyjechać wcześniej.
1: Prosił Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Błakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mistrzowskie fakty sportowe. Zaczynamy od meczu o brąz na mundialu i ponownie w studiu Cezary Dziwisza.
9: Francja-Anglia, czyli starcie dwóch zranionych europejskich potęg. Szczególnie Anglicy byli blisko finału, ale za mocna okazała się w końcówce Argentyna. Wyspiarze wciąż mają jednak o co grać, bo w historii Mistrzostw Świata zdobyli zaledwie jeden medal. Złoty u siebie równo 60 lat temu. Najbliżej brązowych medali byli w 90 roku w Meksyku i 8 lat temu w Rosji, ale nie udawało się. Może w końcu tym razem, jeśli mocno krytykowany za półfinał selekcjoner Anglików, Thomas Tuchel, znów nie wystawi 6 obrońców.
10: No, I don't regret my decisions.
9: Nie żałuję moich decyzji. Czułem, że prowadząc w półfinale staliśmy się zbyt bierni, że losy meczu zaczynają się odwracać. Próbowałem pomóc.
10: I tried to help my team.
9: Tłumaczy się Thomas Tuchel, który na pewno liczy na Harry'ego Kane'a. Dotąd na mundialu strzelił 6 goli i wciąż jest w grze o tytuł króla strzelców. Bliżej są jednak Kylian Mbappé i Leo Messi, mający po 8 trafień. Pierwszy gwizdek w meczu o brąz mundialu o 23:00. O tej samej godzinie rozpocznie się spotkanie siatkarskiej reprezentacji Francji z Polską. W nocy biało-czerwoni rozbili Brazylię 3-0 i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Czasu na odpoczynek nie ma wiele, przyznaje selekcjoner Nikola Grbicz.
11: 24 godziny to jest nie za długo. W jednym dniu 2 mecze, ale mieliśmy te podobne sytuacje w Filipinach. Ostatni sezon jest jak jest. Staramy się odpoczywać, regenerować się ile możemy. Nie będziemy robić po trening.
9: Francuzi, podobnie jak Brazylia, po porażce z Polską stracili szansę na grę w turnieju finałowym.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Tak, to już niestety w ten weekend ostatnie mecze mundialu, wieczorem mecz brąz, Francja-Anglia. I już za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika do Stanów Zjednoczonych. Zostańcie z nami, to jest przedpołudnie z Radiem RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Wracamy do sportu w Radiu RMF 24. Dziś późnym wieczorem, bo o 23:00 polskiego czasu mecz o brązowy medal piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Anglią, ten mecz w Miami, a w niedzielę wielki finał rekordowego mundialu w New Jersey. Hiszpania zmierzy się z Argentyną. W sąsiednim Nowym Jorku jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Sporo w mediach, Wojtku, mówiło się ostatnio o zadymieniu, które panowało nad miastem. Jak wygląda teraz sytuacja? Czy mecz może zostać przeniesiony?
1: Zadymienie tutaj w Nowym Jorku i w New Jersey nie jest już tak naprawdę problemem, bo nawet te stacje mierzące jakość powietrza pokazują, że jest ona tutaj w okolicy bardzo dobra. No, sprawił to pewnie wiatr, który pojawił się. No więc tak naprawdę mowy raczej o przeniesieniu tego spotkania już nie ma. Takie zagrożenie było, bo te normy były dość znacząco przekroczone. Zresztą w wielu stanach one nadal są przekroczone, więc to nie jest tak, że ten problem zniknął w całych Stanach Zjednoczonych, on po prostu jakby troszkę się przeniósł dalej. Także no, wszystko wskazuje na to, że mecz finałowy normalnie się odbędzie, tym bardziej, że na dziś zapowiadane są jeszcze deszcze i to ulewne, bo co ciekawe, jeszcze wczoraj wieczorem otrzymałem na telefon ostrzeżenie o tym, że możliwe są powodzie, podtopienia tutaj w Nowym Jorku, więc ten deszcz ma padać intensywnie, mają pojawić się burze, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało, czy na przykład strefę kibica, które tutaj w Nowym Jorku są, a jest ich kilka, między innymi w Central Parku, czy w Rockefeller Center, a także w Brooklynie, czy one nie zostaną zamknięte z powodu deszczu i burzy, bo wiemy, że te przepisy prawa amerykańskiego są pod tym względem nieubłagane, no i przy takich trudnych warunkach te strefy po prostu muszą być zamykane z powodów bezpieczeństwa.
0: Wojtku, wczoraj też pojawiła się informacja dla nas niedobra, bo przyznam, że liczyliśmy, że Szymon Marcinak ma jeszcze tą szansę na sędziowanie finału mundialu. Prowadzi to spotkanie jednak Slavko Vincic i to trochę kontrowersyjny wybór, prawda?
1: No jest to kontrowersyjny wybór, bo wiemy, że Slavko Vincic, arbiter ze Słowenii, w ostatnich meczach dużych, które prowadził między innymi w Lidze Mistrzów, czy też przypomnimy sobie baraż Polski ze Szwecją, który przecież też ten arbiter prowadził, no nie uniknął błędów. Ma on też za sobą takie historie, bym powiedział, pozaboiskowe, bo 6 lat temu został zatrzymany przez policję w czasie jednej z imprez w Bośni i Hercegowinie, no i tam wtedy na tej imprezie pojawiły się między innymi narkotyki, była też broń, oczywiście żadnych zarzutów ostatecznie arbitrowi Vinciciowi nie postawiono, no ale samo to w jakimś takim niekorzystnym lekko świetle go oczywiście stawia, więc ten wybór budzi kontrowersje. No, Szymon Marciniak, liczyliśmy na to, że posędziuje więcej meczów w tej fazie pucharowej, no ale mówi się też, że właśnie dlatego, że sędziował poprzedni finał Mistrzostw Świata z Argentyną, także no to też między innymi dlatego nie dostał tego meczu do poprowadzenia i chociaż byłby pierwszym arbitrem w historii, który prowadził 2 finały mundialu po sobie. No ale jest też drugie tło tego wyboru. Prezesem UEFA jest Čeferin, to też Słoweniec. No i może być tutaj, wiele wskazuje na to, taki lekki ukłon także w stronę UEFA, w stronę samego Čeferina. A wiemy, że Gianni Infantino z Aleksandrem Čeferinem ostatnio nie są w najlepszych kontaktach, szef UEFA z szefem FIFA, więc no to pokazuje, że to może być taki ukłon w stronę właśnie Europejskiej Federacji, że to właśnie Vincic się będzie prowadził ten niedzielny finał, który rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu pomiędzy Hiszpanią a Argentyną.
0: Dziś jednak mecz o brąz i trudno o nim nie wspomnieć, chociaż pojawiła się taka narracja, że oba zespoły nie chcą w nim zagrać.
1: Wydaje się, że było coś na rzeczy. Oba zespoły przecież przegrały półfinały, a no były typowane jednak do tego, że to one zagrają ten mecz finałowy, więc były to jakieś porażki faworytów na pewno i jest ogromne rozczarowanie w obu kadrach. Pojawiły się takie głosy, że trochę bez sensu rozgrywać ten mecz, wszyscy by już chcieli wrócić do domu. Zupełnie innego zdania jest oczywiście Thomas Tuchel, który mówił, że trener Anglików mówił o tym, że no oczywiście jesteśmy załamani, fajnie, ale musimy jeszcze zagrać ten mecz i jest tu jeszcze o co walczyć. Takie samo podejście ma Didier Deschamps, który mocno motywował swój zespół, nie pozwolił nawet na wyjście w jeden wieczór na miasto piłkarzom, a oni przecież są już w Miami, więc powiedział, że nie ma czegoś takiego, w ogóle nie ma tego w planach, trzeba skupić się na tym, żeby ten brązowy medal wygrać, tym bardziej, że Didier Deschamps to jest dla niego ostatni mecz z reprezentacją Francji, bo po mundialu mają objąć Zinedine Zidane, no więc nie będzie to jakieś takie zwieńczenie tej historii Didier Deschamps, a pamiętajmy o tym, że to selekcjoner, który ma szansę na trzeci medal z rzędu, bo on zdobył Mistrzostwo Świata z Francuzami, on 4 lata temu w Katarze przegrał finał po rzutach karnych z Argentyną, no i teraz trzeci medal z rzędu to byłoby nieprawdopodobne osiągnięcie dla tego szkoleniowca na 3 mundialach z rzędu, zdobyć medale, no to jest naprawdę duży wyczyn. Faworytami dzisiaj są Francuzi, zobaczymy, czy z tej roli się wywiążą i zobaczymy, jak obie drużyny poradzą sobie mentalnie po tych porażkach w półfinale. Przypomnijmy też, że przecież Kylian Mbappé wciąż bije się o koronę króla strzelców w mundialu, także on też ma takie jakieś osobiste cele na ten mundial, bo on, tak jak Leo Messi, ma przecież 8 bramek na tym mundialu. Messi ma co prawda więcej asyst, więc to on jest teraz na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tytuł króla strzelców. No, ale zobaczymy, jak to się zakończy po dzisiejszym meczu i jak będzie to wyglądało po finale, bo przecież Leo Messi będzie grał w niedzielę.
0: Nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk w Nowym Jorku i w Radiu RMF 24. Dziękujemy. Przypomnę, dziś o 23:00 baraże o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Francja zagra z Anglią, a jutro o 21:00 finał. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w sobotnim programie w Radiu RMF 24. Studentka z Poznania szuka osób, które brały udział w kręceniu filmowej adaptacji Ogniem i Mieczem. Marta Michniewicz zbiera wspomnienia statystów oraz osób zaangażowanych nawet w najmniejszym stopniu w produkcję tego filmu. Docelowo studentka chce stworzyć taką jedną zbiorową publikację o dziele Jerzego Hoffmana, ale z perspektywy tych, którzy często nie są w ogóle wymieniani w napisach końcowych.
2: Zaczęłam rozmawiać właśnie z osobami, ze statystami z mojej miejscowości i nie mogłam uwierzyć, że oni w domu ukrywają tak niesamowite wspomnienia i że nie ma możliwości podzielenia się z, no powiedzmy tutaj z tą całą Polską. Nie zdawałam sobie nawet sprawy, ile osób brało udział przy tym filmie i że było aż tylu tych statystów i uznałam, że to nie może zostać tylko dla mnie, tylko że trzeba zrobić z tego jeden taki wielki zbiór. A że niestety w internecie, no to nie był czas internetu, żeby zrobić dokument dokumentu i jeszcze zrobić pokazać kulisy, no to uznałam, że w tym przypadku najlepsza jest książka i zebrać po prostu wszystko na ten temat.
3: Co już udało ci się zebrać?
2: No nie powiem, że są niesamowite wspomnienia od strony ekipy produkcyjnej. Nie dziwię się, bo domyślam się, że dla nich ten film to też taka miłość i takie małe ich dziecko, może nawet nie takie małe. Od strony też statystów i osób, które brały może udział bardziej z boku, też mam przepiękne wspomnienia, gdzie niektórzy wysyłali też swoje dzieci, żeby tam ktoś podpisał im książkę, więc no, ludzie naprawdę wciąż myślą i kochają ten film.
3: Tutaj przy sobie masz taką teczkę, w której też znajduje się kilka skarbów. Co takiego w niej jest ukrytego? Co tam się znajduje? Takie może trochę ekskluzywne materiały.
2: No nie uwierzyłabym na pewno w to, że ludzie mają aż tyle skrawków z gazet, z wywiadami. Też ukrywają się tam wywiady ich może przyjaciół, którzy udzielali odpowiedzi, ale też jakieś wejściówki na plan, wjazd na przykład samochodu, różne jakieś plakaty, gazetki, nawet jakąś krzyżówkę znalazłam na temat Ogniem i Mieczem. W domu jeszcze ukrywają się różne jakieś zdjęcia, kadry. Nawet zdarza się tak, że statyści mi oddają swoje książki i w tym przypadku niedoceniona książka to jest na pewno 100 dni Hoffmana, autorstwa Krzysztofa Łukaszewicza, czy też jakieś inne, na przykład pana Zenona Żyburtowicza, portret filmu Ogniem i Mieczem. To jest coś, gdzie można naprawdę wejść w ten świat Ogniem i Mieczem. A nie, są już dostępne w internecie.
1: Mówiła Marta Michniewicz, z którą rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 sprawdzamy teraz najnowsze informacje z 1606 już dnia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 6 osób zginęło, a 26 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodach donieckim i chersońskim na wschodzie i południu Ukrainy. Przekazał dziś rano portal Ukraińska Prawda. Według regionalnych ukraińskich władz uszkodzone zostały m.in. wielopiętrowy budynek mieszkalny, 8 domów prywatnych, maszt telefonii komórkowej oraz samochody. Z kolei w wyniku ukraińskich ataków dronów na obwód moskiewski miało zginąć 7 pracowników magazynu, a także miało zostać rannych kilkadziesiąt osób, tak twierdzą tamtejsze władze, cytowane przez agencję Reutera. 24 osoby miały zostać ranne w wyniku ataku Kijowa na bazę tak zwanego rosyjskiego Amazona. Piszemy o tym w naszym portalu rmf24.pl. Tymczasem w Kijowie trwają protesty przeciwko odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy. Wczoraj uczestniczyło w nim co najmniej 10 tysięcy osób. Tu Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 czas na wakacyjny temat, czyli turystykę. Wybierzemy się teraz w Góry Świętokrzyskie, gdzie nie brakuje gospodarstw agroturystycznych i prywatnych kwater. Zaglądamy tam z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem, który w Bodzentynie rozmawiał z panią Kazimierą Grzejszczyk i dopytywał o możliwość spędzenia tam czasu.
1: Jeżeli mamy jakieś wolne terminy, to niewielkie. No teraz udało mi się na 3 dni wyjechać, bo już od jutra znowu jest grupa. Ale przeważnie wakacje są obłożone ładnie.
2: Ten szczyt sezonu turystycznego tutaj w Górach Świętokrzyskich dopiero przed nami? Już blisko? Czy to już?
1: Już, bo my to już wycieczki szkolne od maja praktycznie już. W kwietniu były wycieczki 2 szkolne i maj, czerwiec. No w maju było troszkę wolnego, bo egzaminy były 8 klas, to na ten czas było troszkę wolnego. Ale jak jest wolne z wycieczkami, to seniorzy jacyś wskoczą, to na weekend, to wiadomo. Zawsze ktoś jest. Może nie pełna obsada zawsze, ale zawsze mamy.
2: Jeśli chcielibyśmy teraz znaleźć wolny termin pod koniec lipca albo na początku sierpnia, udałoby się, czy na razie jest wszystko zapełnione?
1: To znaczy, wszystko może nie zapełnione. Jakieś 3-4 pokoje gdzieś by się wygospodarowało.
2: Ale trzeba szukać i dopytywać i kombinować.
1: Trzeba kombinować, bo nie wszystkie grupy, wiadomo, zajmują cały obiekt. Jak jest 30 osób, no to zawsze mi parę pokoi zbywa, prawda?
2: Ile kosztuje nocleg w gospodarstwie agroturystycznym tutaj w okolicy? Z jakimi cenami trzeba się liczyć?
1: Z takimi cenami się trzeba liczyć. Jeżeli jest jeden nocleg, to 90 zł brutto liczymy dla dorosłej osoby. Jeżeli jest minimum 2-3 noclegi, to po 80 zł
2: brutto. Z wyżywieniem?
1: Brutto. Nie, to jest nocleg. A z wyżywieniem, ze śniadankiem 120 zł brutto, z obiadu, kolacją i ze śniadankiem 180 zł.
2: A skąd przyjeżdżają goście? Z daleka?
1: Przeważnie z Polski, ale z całej Polski. Poznań, z Pomorza. Ja powiem tak, że my ostatnio to z Pomorza mamy dużo gości.
2: Oni z Nadbałtyku, tutaj w Góry Świętokrzyskie.
1: Ze Śląska, z Krakowa dużo mamy.
2: A z zagranicy też?
1: Też, czasami są.
2: Skąd?
1: Z zagranicy. Niemcy, no z Anglii. To jest tak. Ja językiem nie operuję biegle angielskim. Syn musi tutaj właśnie wtedy zajmować się rozmówkami. Ja z rozmówkami pod pachą biegam. Rzadko są ci goście, ale jak są, to na pewno staramy się sprostać, żeby wyjechali zadowoleni. To jest najważniejszym w tym wszystkim, całym tym biznesie, to jest to, żeby gość wyjechał zadowolony, wie pan. Bo jak wyjedzie zadowolony, to wróci i jeszcze powie 10 innym gościom.
0: Mówiła pani Kazimiera Grzejszczyk ze Świętokrzyskiego Bodzentyna. No to udanych górskich wędrówek.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: A w najbliższym odcinku przyjrzymy się temu, jak dolar amerykański pomaga Stanom Zjednoczonym dominować nad światem. Zastanowimy się też, czy chiński yuan może przejąć tę rolę od dolara. I czy Chiny w ogóle tego chcą, czy mają takie ambicje.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ponownie przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. To już 11, a w Studiu Faktów Michał Zieliński.
1: Nawet miliardy strat, nie tylko dla uczelni, ale dla całej polskiej gospodarki. To konsekwencja utrudnień dla studentów z zagranicy. Szykują się kary dla Messiego i kolegów. FIFA prowadzi dochodzenie w sprawie transparentu pokazanego światu przez piłkarzy Argentyny po wygranym półfinale z Anglią. Would You Play? Festiwal o tej pomysłowej nazwie odwiedzimy w Faktach Kulturalnych RMF FM. Gwałtownie spadła liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W stolicy, na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje?
2: To jest efekt zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów z zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
3: Studenci zagraniczni to są długoterminowi inwestorzy. Przy tej liczbie to są po prostu miliardy. Szacuje się, że w Polsce to jest około 7-8 miliardów złotych rocznie mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz...
2: Czesne i nie tylko. Tak?
3: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania, student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji.
2: Eksperci zwracają też tu uwagę na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej, specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy, by próbować zahamować ten odpływ.
1: O tych propozycjach opowiemy w kolejnych faktach. Reprezentacja Argentyny, która jutro zagra w wielkim finale mundialu, grożą kary. Jej piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami, trzymając transparent Malwiny są argentyńskie. W Faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
4: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja, tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci, Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie, Falklandy, nazywane przez Argentyńczyków Malwinami, należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę.
1: I teraz ważna informacja dla mieszkańców Opolszczyzny i wypoczywających w tym regionie turystów. Sanepid wyłączył z użytku kąpielisko w Kluczborku, a także popularne kąpielisko na Jeziorze Nyskim. Powodem zakwit glonów. Obecnie na terenie województwa opolskiego można korzystać z 11 innych kąpielisk. Szybkie samochody, ostre zakręty i walka z czasem na wymagającej trasie. W Faktach wracamy teraz na start wyścigu górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Na miejscu jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku,
5: zgadza się, witam ponownie.
1: Przejazdy próbne. Jak kierowcy oceniają warunki?
5: No, tutaj na starcie ciężko złapać w ogóle myśli, jest bardzo gorąco, ale tu zaparkował nasz wóz satelitarny. Słońce co jakiś czas mocno przygrzewa, jest gorąco, ale trasa wyżej w kierunku Przełęczy pod Ostrą jest śliska i mokra.
6: To są strasznie zmienne asfalty i dość śliskie, więc trzeba uważać, po prostu punkty hamowań, po prostu cokolwiek, tak się zmieniają.
7: No, na razie jest mokro, no, ale zazwyczaj rano tak jest, jeszcze w nocy padał deszcz.
6: Trasa jest mega śliska. Ja tu jeżdżę już sporo lat i tak śliskiej trasy jeszcze nie widziałem na własne oczy. Pierwszy przejazd jest odczucie tak, jakby się po szutrze jechało. Nieważne, jakie opony się założysz, deszczowe czy sliki, tak samo wodzi po całej drodze. Od bariery do bariery się praktycznie jedzie.
5: Tak powiedzieli mi kierowcy w parku serwisowym, a tutaj przy starcie coraz więcej kibiców. Przed nami kolejne przejazdy próbne. Ze Starej Wsi koło Limanowej Maciej Sołtys.
8: Poznaj fakty kulturalne.
1: A w Faktach Kulturalnych RMF FM na początek propozycja dla graczy. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Setki planszówek, ogólnopolskie turnieje, quizy z wiedzy o Harrym Potterze i spotkania z twórcami gier bez prądu. Dziś i jutro w łódzkim EC1 trwać będzie festiwal Would You Play. Na uczestników czekają również gry fabularne, RPG oraz gry terenowe na żywo, czyli LARP. Będzie także LARP z udziałem publiczności. Można również wziąć udział w warsztatach malarstwa, ceramiki, druku 3D oraz projektowania planszówek. Taneczny korowód przejdzie jutro przez centrum Lublina. Można będzie na to patrzeć, a kto poczuje się na siłach, może też dać upust swoim emocjom.
10: Będziemy tańczyć, wchodzić w przestrzeń miejską, w architekturę, wejdziemy w fontannę, będziemy używać rzeczy, które spotkamy na swojej drodze, żeby jakoś z nimi współpracować.
9: Mówiła Anastazja Jembułajewa z Krajowego Centrum Choreograficznego, sprzed którego niedzielny korowód startuje o 16:00. Do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu Alpha Gang. Na fotografii jest część tytułowej grupy kosmitów, podszywających się pod gang motocyklistów z lat 50. W obsadzie m.in. Kate Blanchett, Lily Rose Depp i Chris Pine, a światowa premiera we wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak już mówiliśmy w faktach RMF FM i w radiu RMF 24, sądy mykają w szwach od spraw, które dotyczą sankcji kredytu darmowego. I o tym za chwilę w rozmowie z radcą prawnym. Będzie też kolejna relacja z wyścigu górskiego Limanowa i jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest sobotnie przedpołudnie z radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy, sądy pękają w szwach od spraw, które dotyczą sankcji kredytu darmowego. Obecnie toczy się ponad 20 tysięcy spraw w sprawie kredytów konsumenckich do kwoty 255 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami, taki kredyt może zostać pozbawiony odsetek, jeśli bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych. Czy warto iść z kredytem do sądu? O tym z radcą prawnym Marcinem Szołajskim rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Posłuchajmy.
1: Jeśli moglibyśmy zacząć od kompletnych podstaw, bo nie każdy się tym interesuje, a być może powinien się zainteresować, bo może to go dotyczyć, czym w ogóle jest sankcja kredytu darmowego.
2: Sankcja kredytu darmowego to możliwość skorzystania z prawa, które przysługuje konsumentom, polegającego na tym, że jeżeli w umowie potwierdzimy, że nie były wykonane przez bank odpowiednie obowiązki informacyjne przy umowie kredytu, to taki konsument może powołać się na właśnie sankcję kredytu darmowego i skorzystać z tak zwanego kredytu 0%, czyli że nie będzie musiał zwracać do banku żadnych odsetek, żadnych opłat, a rozliczy się z bankiem tak, jakby dostał po prostu gotówkę i tą gotówkę bez żadnego oprocentowania zwrócił.
1: I na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli nieszczególnie się tym interesowaliśmy, ale mieliśmy jakiś kredyt, jeśli chcemy otworzyć szufladę, wyciągnąć tę dawną umowę, na co zwrócić uwagę, zanim jeszcze skorzystamy z pomocy prawnej?
2: Warto zastanowić się nad tym, czy jak podpisywaliśmy umowę kredytu, to czy bank informował nas o wszystkich kosztach związanych z tym kredytem. Czy bank na przykład nie pobrał czasami oprocentowania od kwoty powyżej kredytu, na przykład od kwoty z tytułu prowizji za udzielenie kredytu, czy też od kwoty jakichś dodatkowych opłat, które pobrał i doliczył do kwoty kredytu, no bo przecież będzie łatwiej spłacić całą sumę, a nie tylko samą kwotę kredytu. I jeżeli rzeczywiście nagle okaże się, że w naszej umowie kredytu jest zapisane, że bank oprocentował również prowizję za udzielenie kredytu, co było najczęstszym błędem banków, to mamy prostą drogę, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do unieważnienia takiej umowy kredytu. Oczywiście mówimy o tych kredytach do 255 tysięcy złotych.
1: Jeśli kupiliśmy coś na raty w formie de facto kredytu, to tu też sankcja darmowego kredytu może mieć zastosowanie.
2: Tak, sankcja kredytu darmowego dotyczy wszystkich kredytów konsumenckich, czyli takich pożyczek konsumenckich, czy kredytów konsumenckich. Nawet jak kupiliśmy dużą wieżę, czy wielki telewizor na raty w jakimś markecie, to też był to kredyt konsumencki, który można będzie zastosować wobec niego sankcję kredytu darmowego, jeżeli rzeczywiście była tutaj naruszone przepisy ustawy w okresie konsumenckim.
1: A w obecnych realiach jakie są szanse powodzenia? To znaczy, wiadomo, trudno je oceniać, każda sytuacja jest indywidualna, każdy przypadek trzeba rozpatrywać oddzielnie, ale jak to w tej chwili wygląda w sądach? No i też ile to trwa? Czy gra jest warta świeczki?
2: Więc jeśli chodzi o to, ile trwa taki proces, to zacznijmy od końca. On potrafi trwać około 2-3 lat. Niestety ze względu na to, że te sądy są zajęte tymi sprawami, to rzeczywiście do 3 lat trzeba przewidywać. Natomiast jeśli chodzi o szanse na sukces, to trzeba przyznać, że po tych wyrokach TSUE, które zapadły w zeszłym roku i w tym roku, oraz opinii rzecznika generalnego TSUE też z tego roku, sądy zaczęły zmieniać całkowicie optykę, jeśli chodzi o sankcje kredytu darmowego, i w tej chwili stanęły po stronie konsumentów. Tak jak TSUE stanął po stronie konsumentów polskich, tak i teraz polskie sądy zaczęły stawać po stronie konsumentów polskich.
0: Z radcą prawnym Marcinem Szołajskim rozmawiał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. W temacie ekonomii dodam jeszcze jedną informację. Dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej o wysokości stóp procentowych będą zależeć od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak uważa Piotr Kamiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodał, że stopy mogą spaść w tym roku, jeśli wojna się zakończy, a sytuacja na rynkach surowców energetycznych będzie stabilna. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę sport i wyścig górski Limanowa.

0: jak już mówiliśmy w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24, wielkie święto sportów motorowych rozpoczęło się w Małopolsce. Na starcie wyścigu górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą stawił się komplet 130 kierowców z 15 krajów. To jest jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu europejskich wyścigów górskich i starty obserwuje w wodzie satelitarnym RMF FM.
1: Dokładnie
0: nasz
1: tak.
0: Reporter Maciej Sołtys. Dzień dobry,
1: jestem.
0: Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Maćku, jak warunki na trasie?
1: No, przez cały poranek i całe przedpołudnie było tutaj bardzo słonecznie i bardzo gorąco. Kierowcy jednak trochę narzekali na trasę, bo tam wyżej w kierunku Przełęczy pod Ostrą jest już nieco chłodniej. Trasa prowadzi częściowo przez las i nawierzchnia cały czas była po prostu mokra.
2: No dzisiaj jest ślisko przez to, że mamy połowę trasy suchą, połowę mokrą w lesie, jest bardzo, bardzo ślisko, trzeba bardzo uważać. Nieważne jakie opony się założysz, deszczowe czy sliki, tak samo wodzi po całej drodze, od bariery do bariery się praktycznie jedzie. Także zawsze te pierwsze dwa przejazdy trzeba poświęcić, bo potem samochody to już przetrą i powiedzmy na pierwszym wyścigu już można iść wszystko.
1: A ta mokra nawierzchnia nie przeszkadza? Tam na górze słyszałem, że jest trochę gorzej.
3: No na razie jest mokro, no ale zazwyczaj rano tak jest, jeszcze w nasy padał deszcz, ale póki co pogoda ładna, no i jak tak będzie dalej świeciło słońce, to zaraz będzie sucho.
1: Słuchaj, jak się przygotowuje takie auto do takiego wyścigu? Co wy musicie przed tym wyścigiem sprawdzić, żeby wyjechać w ogóle na trasę?
3: No dość wszystko, no oleje, klocki, płyny, czy wszystko jest dokręcone, pozałatwiane. Tutaj jeszcze chłopaki akurat mi skrzynie zmieniali, praktycznie całe zawieszenie.
1: Jak ta trasa w tym roku? Ona trochę się różni od tej ubiegłorocznej?
4: No różni się tyle, że jest mokra u góry. Niestety w tamtym roku miałem jakieś tam małe spotkanie z barierką, także, no ale znam tą trasę trochę, bo przejeździłem, wczoraj pojeździłem, tamten rok przecież startowałem, więc znam tą trasę. Trasa jest identyczna, troszeczkę jest meta bodajże w innym miejscu, ale ogólnie trasa jest szybka bardzo i no, wymagająca względu na te asfalty tutaj. To są strasznie zmienne asfalty i dość śliskie, więc trzeba uważać po prostu punkty hamowań, po prostu cokolwiek tak się zmieniają, że naprawdę trzeba uważać na te wszystkie asfalty.
1: Tak mówili mi kierowcy w parku serwisowym, ale uwaga, to było jakieś pół godziny temu, teraz zaczęło padać, więc ta trasa jest mokra. Właśnie zakończyły się te kolejne przejazdy próbne.
0: Maćku, słyszałem, że podobno wsiadłeś do jednego z samochodów i przejechałeś trasę. To jak ją oceniasz, kierowco rajdowy nasz?
1: Powiem tak, nie siedziałem za kierownicą, to jest pierwsza rzecz,
0: jednak.
1: Bo jednak Lamborghini Huracan, no to dość drogie auto, trochę się bałem, ale przewiózł mnie mistrz Polski, Daniel Stawiarski.
5: No ma to auto buta.
6: Mamy sobie.
5: Auto płynie, jak zauważyłeś?
6: Tak.
5: Opona nie trzyma.
6: Czuję, że ucieka czasami.
5: Ucieka, bo to jest opona seryjna, wiesz?
1: No i jak pewnie słyszycie, oczywiście dojechaliśmy na metę i to uwaga, z czasem tylko kilka sekund dłuższym od jednego z czołowych zawodników.
0: Brawo ty! Nie
1: Dziękuję.
0: Miałeś stracha?
1: Trochę miałem, tak czułem taki, w pewnym momencie musiałem tak napiąć się cały, żeby się utrzymać w tym fotelu, chociaż to był fotel kubełkowy.
0: Wgniata w ten fotel?
1: Wgniata strasznie, to ma takie przyspieszenie, to ma 700 koni, to w ogóle jest nie do opisania.
0: To ile to ma do setki?
1: Nie wiem, 3 sekundy? 2,8?
0: 3,5, no. Dobrze. Maćku, co dalej? Jaki jest harmonogram imprezy?
1: No teraz mamy przerwę. Jeszcze są zaplanowane kolejne przejazdy próbne, no bo kierowcy muszą sprawdzić każdy metr tej trasy, no i wyciągnąć wnioski. Także te techniczne dotyczące przygotowania samochodów startujących w tym wyścigu. O 13 zaplanowano natomiast pierwszą czasówkę.
0: No i te starty obserwuję w wozie satelitarnym RMF FM.
1: Tak jest, nim też się przejedziemy po trasie na pewno.
0: Właśnie miałem pytać, Maciej tak. Sołtys. Bardzo dziękujemy, Maćku. Zakochałeś się w tych rajdach górskich,
1: oj,
0: wyścigach?
1: Tak. Oj tak, no jest tutaj przede wszystkim pięknie ta dolina i ta tak. droga, no prowadzi, tak malownicza jest ta trasa, że no warto. Po prostu warto tutaj przyjść, oglądnąć, może się nawet kiedyś przejechać, jak już się ten wyścig skończy.
0: Żeby tylko nie lało. Maciej Sołtys, wielkie dzięki, pozdrawiamy.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Przedpołudnie z Radiem RMF 24 i wakacyjny temat u nas teraz. Lasy Państwowe oferują turystom darmowe noclegi na łonie natury. Nocować można w specjalnie wyznaczonych miejscach na terenie kompleksów leśnych. Wygód może i nie ma, ale jest za to piękna przyroda i nietypowe wrażenia. Nie trzeba nawet takiego noclegu rezerwować, zapewnia Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a rozmawiał z nim nasz reporter Dominik Smaga.
1: Można sobie wejść do lasu i położyć się spać?
2: Tak, można. Od kilku lat taką możliwość daje program Zanocuj w lesie.
1: Dzwonić gdzieś, prosić o klucze do lasu?
2: Nie, są wyznaczone obszary, które można znaleźć na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach oraz na stronach internetowych nadleśnictw. Jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, mamy 25 nadleśnictw i w każdym z nadleśnictw mamy taki obszar wyznaczony właśnie do programu Zanocuj w lesie.
1: Przyjeżdżam, rozbijam namiot i tyle?
2: Jeżeli planuję spędzić w tym lesie do dwóch nocy, to tak, to wystarczy, że przyjadę i nie muszę powiadamiać nadleśnictwa.
1: Żadnych telefonów, żadnych maili, nic.
2: Dokładnie tak. Oczywiście wcześniej muszę znaleźć ten obszar, żeby wiedzieć, gdzie się udać, więc w tym celu właśnie sprawdzamy stronę internetową bądź aplikację Banku Danych o Lasach, bądź też telefonujemy do nadleśnictwa. Tam uzyskamy też szczegółowe informacje odnośnie wskazówek dojazdu.
1: A są jakieś bardziej i mniej popularne lokalizacje?
2: No myślę, że to zależy też od natężenia turystycznego, bo Lasy Janowskie czy Puszcza Solska są łakomym kąskiem dla turystów w okresie wakacyjnym. Te kierunki są częściej wybierane z pewnością, choć warto podkreślić, że program Zanocuj w lesie jest aktywny nie tylko w wakacje, lecz także przez cały rok.
1: Czyli można sobie w zimie rozbić namiot?
2: Oczywiście, jeżeli ktoś chce spędzić w trudnych warunkach noc, to jak najbardziej można to również uczynić zimą.
1: A latem warunki są trudne?
2: No tak, jeżeli mówimy tutaj o sytuacjach, w których mieliśmy 38-39 stopni Celsjusza.
1: To... No to w lesie jest klimatyzacja.
2: Tak, to szukamy wtedy schronienia pośród drzew i to był dobry wtedy moment, żeby z tego programu skorzystać, więc jak najbardziej trzeba też podkreślić, że pewnych udogodnień tam nie będziemy mieć. Nie będziemy tam mieć bieżącej wody, kranu.
1: Toaleta przenośna?
2: Nie ma toalet przenośnych.
1: Oj.
2: Musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi zasadami, z poszanowaniem dla otaczającej przyrody, czyli nie pozostawiamy po sobie żadnych śladów.
1: A jeżeli dzika zwierzyna nagle zapragnie kontaktu z człowiekiem nocującym w lesie, to co wtedy?
2: Oczywiście bezpiecznie oddalamy się, nie dążymy do konfrontacji z taką zwierzyną.
1: Ale tam namiot został.
2: Zachowujemy spokój, bezpieczna odległość i to wystarczy. Na pewno będziemy mogli później swobodnie wrócić do tego miejsca, w którym nocowaliśmy. Wartym podkreślenia jest również, że osoby decydujące się na nocleg w lesie muszą same zadbać o to, w jakiej formie ten nocleg spędzą, więc czy to będzie hamak, czy płachta biwakowa, czy namiot, to już będzie zależało od wyboru osoby, która się decyduje na taką formę aktywności i wypoczynku na łonie natury. Jeżeli zdecydujemy się na rozbicie namiotu, no pamiętajmy, aby robić to z poszanowaniem otaczającej przyrody, czyli bez szkody dla runa leśnego i rozgarniania ściółki.
1: Czyli tam nie można sobie udeptać, żeby igły nie kłuły.
2: No nie, to jest właśnie ten szacunek do przyrody. W lesie jesteśmy gości.
1: Grubsza karimata.
2: Tak, grubsza karimata też się sprawdzi. Hamak czy ta płachta biwakowa, o których mówiłem. Pamiętajmy, że w lesie jesteśmy gośćmi i my się musimy dostosować do warunków tam panujących. Mieszkańcami lasu są tam przede wszystkim zwierzęta.
1: No ale z tym hamakiem to też chyba tak ostrożnie, żeby nie obdrapać kory.
2: Dokładnie, ale są takie teraz możliwości, że ten hamak można bez szkody dla drzew zawiesić i spokojnie zanocować.
1: Ile nocy mogę tak spędzić bez zgłaszania komukolwiek?
2: Do dwóch nocy bez zgłaszania. Jeżeli planujemy dłuższy pobyt noclegowy w lesie, wówczas na dwa dni robocze przed planowanym przejazdem powinniśmy powiadomić drogą mailową właściwe terytorialnie nadleśnictwo. Takiego maila należy wysłać również, gdy do lasu na nocleg wybiera się grupa powyżej 9 osób, więc są to dwa takie przypadki, gdzie musimy wtedy powiadomić nadleśnictwo. Czekamy po prostu na maila zwrotnego z potwierdzeniem i akceptacją.
0: Z Pawłem Kurzyną z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Jak dodał ekspert, nie zdarzają się sytuacje braku miejsc na taki nocleg. Tu Radio RMF 24.

Jeszcze więcej informacji mam dla Was w sobotnim programie Radia RMF24. Izraelski parlament przegłosował wczoraj samorozwiązanie przed wyznaczonymi na 27 października wyborami. W minionym tygodniu Kneset uchwalił m.in. ustawę ograniczającą władzę niezależnego od rządu prokuratora generalnego. Tamtejszy parlament rozszerzył kontrolę gabinetu nad organem nadzorującym media, rozluźniając jednocześnie regulacje, które dotyczą tego sektora. Przyjęto również ustawę tymczasowo wstrzymującą aresztowania ultraortodoksyjnych Żydów, którzy uchylają się od obowiązkowej w Izraelu służby wojskowej. To jest realizacja wyrażanych od dawna żądań partii, które reprezentują tę grupę wyznaniową. Opozycja gwałtownie skrytykowała nowe przyjęte ustawy i złożyła wniosek o skierowanie ich do Sądu Najwyższego, który w izraelskim systemie rządów pełni rolę takiego polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dodam, że poprzednie wybory odbyły się w roku 2022 i wyłoniły kierowaną przez Netanjahu koalicję, która stworzyła najbardziej prawicowy rząd w historii Izraela. Najnowsze sondaże nie dają większości ani obecnej koalicji, ani najwyższym i najważniejszym partiom opozycyjnym. Jeżeli po wyborach nie udałoby się wyłonić stabilnej większości, wówczas Netanjahu pozostałby na czele rządu tymczasowego do czasu przełamania politycznego impasu. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 12:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Powoli zbliża się 12, to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Studiu Faktów przy mikrofonie już jest Michał Zieliński. Posłuchajmy razem.
1: Skuter wodny na dachu stacji paliw o wypadku z udziałem 11-latka. Na początku faktów. Potem informacje z dróg, są utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem i na Krajowej Dziesiątce na Mazowszu. Poza tym o meczu o trzecie miejsce na Mundialu, a także o fryzjerze gwiazd pochodzącym z Sieradza. Skuter wodny wpadł w dach nawodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach. Ranne zostały 3 osoby, w tym 11-letni chłopiec. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Błokowski. Piotrze, co ustaliłeś w sprawie wypadku, do którego doszło wczoraj późnym popołudniu?
2: Skuterem wodnym sterował 11-latek, za nim siedział jego ojciec. W pewnym momencie, będąc przy stacji, chłopiec dodał gazu. Mężczyzna wpadł do wody, a skuter podbił się na przycumowanym do stacji housebocie i na wysokości około 3 metrów uderzył w dach. 11-latek z urazem głowy i nogi helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Ranne zostały też 2 osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja.
1: Na naszej stronie rmf24.pl zobaczycie zdjęcia z tego niebezpiecznego wypadku. 4 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiej między węzłami Tużno i Lubicz. Dachował samochód na jezdni w kierunku Łodzi. Nieprzejezdny jest jeden pas, przez co powstał już kilometrowy korek. 4 osoby zostały też ranne w wypadku na Krajowej Dziesiątce w pobliżu miejscowości Góra na Mazowszu. Między Drobinem i Płońskiem z jezdni wypadł bus. Na miejscu są służby, które puszczają ruch wahadłowo. Utworzyły się kilkusetmetrowe korki. Piłkarze Francji i Anglii zmierzą się o 23 polskiego czasu w meczu o brązowy medal piłkarskiego mundialu. To spotkanie zostanie rozegrane w Miami. A w Nowym Jorku, nieopodal którego jutro finał mundialu, jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Oba zespoły na początku trochę ten mecz o brąz lekceważyły.
3: Wszystko dlatego, że obie celowały w złoto i porażki w półfinale dla obu były dotkliwe, a szczególnie dla Anglików. Thomas Tuchel, selekcjoner ekipy z Wysp, zaznaczył, że podejdą do meczu profesjonalnie, a swoją drużynę stara się zmotywować też selekcjoner Francji.
4: Ciąży na mnie odpowiedzialność za ten mecz, który rozegramy. To nie jest spotkanie towarzyskie, nie takie jakbyśmy chcieli, ale jest to mecz o trzecie miejsce, więc mamy obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostatni cel. Mówił Didier Deschamps, dla którego będzie to ostatni mecz w roli selekcjonera trójkolorowych. Anglicy 2 ostatnie mecze o brąz przegrali. Francuzi mogą zaś wywalczyć 3 medal Mistrzostw Świata z rzędu. Z Nowego Jorku Wojciech Marczy.
1: Temat mundialu szerzej już za chwilę w Radiu RMF 24. Kto ma największe szanse na wygrane w meczach dziś i w wielkim finale jutro? Opowie o tym gość Krzysztofa Urbaniaka, Philips Urbans, Kanal Plus Sport. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
5: Są i takie fakty.
1: Czesał Edith Piaf czy Brigitte Bardot, to on stworzył fryzurę na chłopczyce, a pochodził z Sieradza. Antoine Cierplikowski, bo o nim mowa, jest najsłynniejszym mieszkańcem tego miasta i to jemu poświęcony jest trwający od wczoraj Sieradz Open Hair Festival. Do barberów na rynku w Sieradzu ustawiają się kolejki, o czym przekonała się nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
6: Boki i tył trochę dłuższe, ale mogę ci zrobić na tym, co masz. Tylko nie będzie idealnie tak jak na zdjęciu, nie?
7: Taką też dopasowaną bardziej fryzurę.
5: To jest nowa pana odsłona?
8: Tak, zawsze jak jest taka możliwość, zawsze się oddaje tutaj rękom specjalistów. Tak obcinają bardzo perfekcyjnie i dobierają kontury włosów, wszystko do kontury twarzy, wszystko włosy, brody i tak dalej, żeby człowiek mógł normalnie wyglądać.
5: Jakie są te nowe trendy, jeżeli chodzi o fryzjerstwo męskie u barbera?
9: My tu proponujemy dobre rzemiosło. Jeśli chodzi o światowe trendy, to wiadomo, że to są teraz dłuższe włosy, inny ruch na włosach.
1: Akcje strzyżenia na rynku w Sieradzu potrwają jeszcze dziś i jutro od 13 do 18. U nas punktualnie o 13 kolejne wydanie Faktów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Potwierdzam to, o czym mówił przed chwilą Michał Zieliński w Faktach RMF FM. Za chwilę o finale tegorocznego piłkarskiego mundialu porozmawiam z gościem. Będzie z nami Philips Urbans, Kanał Plus Sport, ale powiemy również o rolniczych stratach spowodowanych przez gradobicia i suszę. To Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Wielki sport w radiu RMF 24. Po ponad 5 tygodniach zmagań, niestety już jutro zakończą się piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku. Ostatnim akcentem będzie pojedynek najlepszych zespołów Europy i Ameryki Południowej, Hiszpania, Argentyna. Finał odbędzie się w East Rutherford koło Nowego Jorku. Sędzią na tym spotkaniu, jak już mówiliśmy w radiu RMF 24, będzie Słoweniec Slavko Vincic. Z kolei jeszcze dziś reprezentacje Francji i Anglii powalczą o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Porozmawiam o tym teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pan Filip Surma z Kanał Plus Sport. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie.
0: Co my będziemy robić bez tego mundialu? Jak żyć?
1: Ja już powiem, za tydzień rusza Ekstraklasa, czyli...
0: Będzie co oglądać.
1: Jest najbliżej ciału, więc ją kochamy najbardziej.
0: Jak oceniasz ten dotychczasowy przebieg mistrzostw świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku? Ile było niespodzianek?
1: Bardzo dużo, bardzo zróżnicowany turniej. Wynikało to z tego, że mieliśmy rekordową liczbę drużyn, 48. Wiele drużyn pierwszy raz w historii w ogóle pokazało się światu na mundialu. Przyjechały z ogromnym zaangażowaniem, z ogromną determinacją, jako taka szansa życia, jako takie okno wystawowe na świat, jako coś takiego, co było spełnieniem ich marzeń, więc stąd też również niespodzianki takich drużyn jak Republika Zielonego Przylądka, które no, oddały kibicom bardzo dużo serca, radości i to też się w drugą stronę oczywiście oddziaływało. Natomiast co do samego już mundialu, koniec końców i tak ci najlepsi awansują do półfinałów, do finałów, więc tutaj mamy status quo, ponieważ nigdy żadna drużyna spoza Europy bądź Ameryki Południowej nie zdobyła tytułu mistrza świata.
0: No a jak będzie w finale? Jakie masz przewidywania? Hiszpania czy Argentyna? Która drużyna ma większe szanse?
1: Wydaje mi się, że Hiszpania. Że to jest drużyna, która udowadnia, że takie stwierdzenie, które było modne, że posiadanie piłki jest przereklamowane, no w ich przypadku nie ma znaczenia, nie obejmuje ich, ponieważ to jest ich DNA, to jest ich styl gry, drużyna, która kocha być przy piłce, która będąc przy piłce potrafi zamęczyć przeciwnika. I tak to wyglądało czasami. Tiki-taka. Czasami to wydaje się nudne, bo mało się dzieje, bo ta piłka bardzo szybko chodzi, a piłkarze stoją w miejscu, natomiast przeciwnik musi za tą piłką bardzo dużo biegać. I dlatego wydaje mi się, że Hiszpania jest taką drużyną, która gra najrówniej, która ten kryzys miała na początku mundialu, a z meczu na mecz to wygląda coraz lepiej i w tym półfinale z Francją było to najlepiej widać, co nie zmienia faktu, że na przeciwko stanie Argentyna z geniuszem Leo Messim. I tutaj ewentualnie możemy upatrywać zwycięstwa Argentyny, właśnie jeżeli coś ekstra pokaże nam po raz kolejny Argentyńczyk Messi.
0: No na przykład jego dwa genialne podania i z nich dwie znakomite bramki. Czy wybór Slavko Vincicia na sędziego finału jest uzasadniony? Dlaczego nie wybrano Szymona Marciniaka?
1: To nigdy się tak nie zdarzyło, żeby ten sam sędzia prowadził finał Mistrzostw Świata. To po pierwsze. To wydaje mi się, że to jest sytuacja, gdzie każdy sędzia marzy o tym, o występie w finale i szef sędziów też bierze to pod uwagę, że chce znów nominować kogoś. Skoro Szymon Marciniak już ten finał prowadził, to dajmy szansę innym, pokażmy, jakich innych sędziów mamy w arsenale, kto według Federacji Sędziowskiej zasłużył na to, by ten finał poprowadzić, a dwa, jest Argentyna, to znów byłby mecz, gdzie prowadziłby Szymon Marciniak. Pamiętamy tę sytuację z Lionelem Messim, tak. Według wielu ekspertów, no tam powinna zostać pokazana czerwona kartka, ale wydaje mi się, że ten pierwszy argument, że to zaważyło na tym, że każdy z sędziów po prostu chce w historii mieć zapisany ten zaszczyt prowadzenia finału, a tylu jest sędziów, tylu wchodzi młodych sędziów, tylu nowych, no i Vincic też dostaje jako takie ukoronowanie też jego kariery taką szansę.
0: A kto ma większe szanse na trzecie miejsce, Francja czy Anglia?
1: Według mnie Francja, ze względu na to, że będzie to pożegnanie Didier Deschamps'a, czyli trenera, który 14 lat prowadzi tę reprezentację, który najpierw zdobył złoto, później srebro i teraz ma szansę na brąz, to w historii tak trzy razy z rzędu się tylko zdarzyło dwóm reprezentacjom, czyli Brazylii i, i Niemiec. I wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej podrażnieni są Francuzi, bo ich najbardziej stawiano w gronie faworytów. Tamtych gwiazd indywidualnych jest najwięcej i będą jednak chcieli pokazać to swoje, te swoje umiejętności, to ego, które jest bardzo mocne w każdym z nich, wyjdzie na wierzch, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że będą jednak chcieli pokazać, że powinni być w finale, tak się nie stało, ale zakończą ten mundial z brązowym medalem. Ja tak to widzę. Mhm.
0: Pod warunkiem, że Mbappé zacznie wreszcie trafiać w bramkę, bo w tym ostatnim meczu to mu trochę nie szło.
1: No, wiadomo, to jest piłka. Wydaje mi się, że w tym spotkaniu z Hiszpanią Francja nie realizowała tego, co chciała grać. Po prostu chcieli odbierać piłkę wysoko, chcieli grać tak jak z innymi przeciwnikami, natomiast Hiszpanie troszeczkę ustawili ich do szeregu. No i to denerwowało przeciwników, takich wielkich piłkarzy, bo oni myśleli, że pewnie będzie im łatwiej, że będą grać w finale. I wtedy pojawia się też niepewność, złość, zdenerwowanie, a wiadomo, że emocje nie pomagają na te złe, nawet w tym momencie, kiedy trzeba piłkę skierować do bramki.
0: To nawet widać było po zachowaniu Mbappé pod koniec tego spotkania, prawda?
1: Zdecydowanie. I po zachowaniu Mbappé, po zachowaniu też innych piłkarzy, też Didier Deschamps, no czuł, że on już więcej w tym spotkaniu zrobić nie może, że Hiszpania jest dzisiaj poza zasięgiem. Naprawdę bardzo dobry, no jak wtedy, jak w 2010 zdobywała po raz pierwszy tytuł mistrza świata i jest też taki ogromny w Hiszpanii z trenerem, który bardzo dobrze zna tych piłkarzy, bo poprowadził niektórych w młodzieżówce. Teraz znów ma szansę na to, żeby wpisać się do panteonu tych największych trenerów, ale pamiętajmy a propos tego finału, że trener Argentyńczyków Scaloni może z kolei po raz drugi w historii zostać najlepszym trenerem na świecie. Argentyna po raz drugi z rzędu. To też byłaby wielka historia, jeżeli chodzi o futbol, bo w tym XXI wieku to się nikomu nie udało, bo jest tak wielka konkurencja, to musielibyśmy się cofać do Brazylii, do lat przełomu 50., 60., czy do Włoch lata 30., więc tutaj przed Argentyną też takie epokowe wydarzenie, gdyby udało im się jednak zdobyć tytuł najlepszych na świecie.
0: Prezydent FIFA Gianni Infantino, przemawiając wczoraj na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, ocenił, że mundial spełnił swoją misję jednoczenia ludzi z całego świata. Tak było na pewno, bo nie brakowało tych kontrowersji, prawda? Ty już wspominałeś, między innymi czerwona kartka wobec amerykańskiego piłkarza, potem jej zawieszenie i udział Iranu na mundialu.
1: O kontrowersji dosyć sporo. Na pewno tych kibiców piłkarskich nie zjednoczyło hydration break, myślę. To wszystkich rozłościło, tak. że nie było tego spektaklu.
0: Może podzielmy to na kwarty po prostu, już no.
1: Tak, to się nie podoba, tak jak nie będzie się podobało to, co wydarzy się zapewne w przerwie mundialu, czyli zbyt długa ta przerwa między połówkami, czyli tych takich zagorzałych kibiców, którzy najbardziej czują piłkę nożną, to raczej mocno złości i denerwuje. Natomiast o tyle jest to interesujące pytanie, że przez to, że pojawiły się inne nacje na mundialach, tak jak wspomniałem, pierwszy raz, taki Uzbekistan załóżmy, no to w tym kraju to jest szaleństwo, że mogą zobaczyć taką drużynę wśród najlepszych na świecie i wśród takich kibiców, tych drużyn, tych zespołów, o Gianni Infantino wygrywa. On jest tam uznawany za człowieka, który dał im szansę właśnie pokazania się, zjednoczenia, że my też należamy do tego grona, że możemy poczuć się w tym elitarnym towarzystwie. Natomiast wszystkie inne rzeczy związane właśnie z amerykanizacją futbolu, z Trumpem, z obsadą właśnie tych sędziów dotyczących anulowania czerwonych kartek i tak dalej, i tak dalej, tej ogromnej komercjalizacji, no to większość, myślę, patrzy na to krzywym okiem. No i suma summarum te zdania są podzielone, bo jedni się cieszą, drudzy troszkę złoszczą, ale najważniejsze jest to, co się dzieje na zielonym prostokącie.
0: O 23:00 na zielonym prostokącie Francja-Anglia, mecz o brąz. Jaki wynik obstawiasz?
1: 2-0.
0: Dla Francji.
1: dla Francji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był Filip Surma z Kanał Plus Sport. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego dnia i cudownych sportowych emocji wieczorem.
1: I dziękuję wszystkim fanom RMF FM również tego życzę. Dziękuję pięknie.
0: Wielkie dzięki, do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to nasz sobotni program, a w nim teraz temat pieniędzy, a dokładnie odszkodowań dla rolników, którzy skarżą się na duże straty wywołane pogodą. W naszym weekendowym programie z nami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Jakie są najważniejsze informacje? Jak obecnie wygląda sytuacja, o której mówią rolnicy?
1: Dzień dobry. Najważniejsze informacje, które uzyskałem w Ministerstwie Rolnictwa, są takie, że są duże szanse, że już w sierpniu uruchomiona będzie pomoc dla rolników, czyli te pierwsze odszkodowania. Tutaj mówimy o różnego rodzaju odszkodowaniach, bo także przyczyny problemów są różne, są co najmniej trzy. To są po pierwsze, patrząc najwcześniej, wiosenne przymrozki i potem fala upałów, która była 3 tygodnie temu. To był wtedy rekordowo jeszcze gorętszy weekend niż ten. Wtedy ta temperatura sięgała nawet momentami prawie 40 stopni Celsjusza w wielu miejscach w Polsce i do tego jeszcze w podobnym okresie, na początku lipca, pojawiły się gradobicia, które także wyrządziły sporo szkód, jeśli chodzi o uprawy kukurydzy, ale także owoców, także warzyw sezonowych, od czereśni, przez wiśnie, aż po jabłka między innymi. O tym rozmawiałem także z rolnikami. Dzisiaj najważniejsza informacja jest taka i taki też apel pojawił się w tym tygodniu z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, aby jak najszybciej szacować straty, aby jak najszybciej składać wnioski o odszkodowania. Tutaj mówimy o różnym typie i różnych sposobach zgłaszania tych strat, bo z jednej strony, jeśli chodzi o suszę, jest specjalna aplikacja suszowa, gdzie elektronicznie można wprowadzić dane dotyczące tego, co wydarzyło się na plantacji, czy też na polu, a z drugiej strony są także specjalne komisje gminne najczęściej, które szacują jeszcze w wielu miejscach do początku nowego tygodnia straty w terenie, te wywołane gradobiciami, silnym wiatrem, burzami, ale także tymi przymrozkami, które były kilkanaście tygodni temu i których efekty wciąż niestety widać, o tym mówią rolnicy.
0: No właśnie, Michale, ty rozmawiałeś o obecnej sytuacji z rolnikami, sadownikami z okolic Grójca na Mazowszu. Co usłyszałeś? Na co zwracają uwagę?
1: To dokładnie miejscowość Belsk. To jest zagłębie owocowe, jabłkowe i nie tylko. Tam rzeczywiście rozmawiałem z rolnikami z Mazowsza, południa właśnie tego województwa i pytałem o to, w których uprawach te straty są w tej chwili największe.
2: Czereśni, wiśni trochę jest.
1: A te upały ostatnio i burze też przeszkodziły?
2: No tak.
1: Ta susza jest widoczna?
2: Tak, bardzo. Widzi pan tutaj, nawet tutaj to wszystko suche.
1: Jakie to są uprawy wokół nas?
2: No przeważnie to jabłonie, no to wie.
1: Tutaj też ta susza jest widoczna?
2: Tak. Jak to nie ma nawodnienia, tu ma nawodnienie, to widzi pan, to jeszcze tak, ale... Jak gdzieś nie ma, to bardzo ciężko.
1: Duży smutek i nie tylko smutek słychać w głosie rolników, ale także wycofanie, ale także pewną ostrożność co do tego, co czeka ich dalej. Mam przed sobą najnowsze dane Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W tej chwili, w obecnej temperaturze i przy obecnej pogodzie, suszą zagrożonych jest ponad 350 gmin w całej Polsce. To jest prawie co siódma gmina w naszym kraju. Czerwono jest na mapie, jeśli chodzi o zagrożenie suszą i to oznacza, że to ryzyko i poziom zagrożenia jest najwyższy w południowo-wschodniej Polsce. To jest i Lubelszczyzna, a także duża część województwa podkarpackiego. Tam właśnie ten alert i tam ten problem, jeśli chodzi o uprawy w zbożach jarych przede wszystkim, jest najbardziej widoczny. Krótko mówiąc i podsumowując, dzisiaj najważniejsza rada dla rolników jest taka, aby zainteresować się złożeniem jak najszybciej wniosku o odszkodowanie. Jeśli chodzi o suszę, aplikacja suszowa i elektroniczne wnioski. Jeśli chodzi o przymrozki i gradobicia z przełomu czerwca i lipca. Tu są specjalne komisje, które pracują i wiem, że mają w nowym tygodniu wznowić także terenowe prace i one na miejscu będą szacować straty. I tutaj wnioski można składać do 15 października, jeśli chodzi właśnie o te odszkodowania.
0: Michał Dobrołowicz, bardzo dziękujemy za ten zestaw praktycznych podpowiedzi. W sierpniu ruszyć może pierwsza część wsparcia dla rolników, którzy mają straty spowodowane przez gradobicia i susze. Tu Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. We'll be right back.

Tak, wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24 w sobotnie przedpołudnie jeszcze, nie, już popołudnie. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji, 12.40. Rząd Iraku podpisał wczoraj dziesiątki umów z zachodnimi firmami naftowymi, w tym pozwalających Bagdadowi na eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormuz, przekazała agencja Reutera. Umowy o współpracy w sprawie odbudowy nieczynnego od dawna rurociągu biegnącego z bogatego w ropę regionu Kirkuk w północnym Iraku do syryjskiego portu Banias nad Morzem Śródziemnym podpisały Irak i Syria. Agencja prasowa z Bagdadu informuje z kolei, że ten projekt zrealizuje amerykańska firma energetyczna Chevron. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych oświadczył, że rurociąg będzie miał początkową przepustowość 2 milionów baryłek ropy naftowej dziennie. Amerykański resort dyplomacji nazwał to przedsięwzięcie, cytuję, kluczowym korytarzem energetycznym łączącym iracką produkcję ropy ze śródziemnomorskimi rynkami eksportowymi. Z kolei ambasador Stanów Zjednoczonych w Turcji, Tom Barak, ogłosił, że w rezultacie powstanie projekt, który, kolejny cytat, sprawi, że cieśnina Ormuz stanie się kwestią drugorzędną. Oprócz projektu rurociągu do Syrii, Chevron podpisał z Irakiem dwie inne umowy, których celem jest zwiększenie produkcji ropy naftowej. Rząd Iraku zawarł również oficjalne porozumienie z firmą Starlink, należącą do SpaceX Elona Muska, w sprawie formalnego prowadzenia działalności w kraju, o czym informują irackie media państwowe. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 temat wakacyjny, weekendowy, letni, sezon na borówkę amerykańską rozpoczął się na dobre. W zachodniopomorskim owoców jest bardzo dużo. Jaka powinna być taka porządna borówka, sprawdzała nasza reporterka Anna Pałamar.
1: To może być trudny, ale bardzo dobry sezon. Tak po pierwszych dniach zbiorów ocenia Mateusz Wdowiak, plantator borówki z Pilchowa pod Szczecinem.
2: Na razie sezon zapowiada się bardzo dobrze, mamy bardzo dużo owoców. U nas na regionie wygląda to różnie, bo na wiosnę mieliśmy tutaj dosyć silne i długotrwałe przymrozki, więc te plantacje, które akurat tak jak u nas nie mają instalacji przeciwprzymrozkowej, no to te straty mogą być dosyć znaczne. Natomiast no, u nas udało się uratować, także jak tutaj na nas na plantacji widać, owoców jest bardzo dużo. W tym roku też dotknęła nas dosyć duża fala takich kilku dni bardzo gorących. Wtedy, jeżeli ta temperatura borówki tutaj liczona, powiedzmy może i w cieniu, przekroczy 32 stopnie, no to tutaj dochodzi już do takich dosyć poważnych poparzeń. My tutaj właśnie stosowaliśmy takie podlewanie nadkoronowe, no i udało się uratować, poparzeń praktycznie nie ma. Powiedziałbym, że ten rok był bardzo trudnym rokiem, ale też jest dobry, bo generalnie warunki takie do wzrostu wegetatywnego, jeżeli chodzi o same krzewy, no są znakomite w tym roku, tylko trzeba je jak gdyby dobrze wykorzystać.
1: Dojrzałe owoce borówki powinny mieć jasno niebieską barwę, pokrytą tak zwanym woskowym nalotem. To znaczy, że owoce są świeże i nie były zbytnio obijane podczas zbioru. Ten woskowy nalot ma kilka funkcji. Chroni owoc przed infekcjami i poparzeniami słonecznymi. Dobra borówka powinna być też jędrna, mieć twardą skórkę i ważne, żeby nie robił się z niej taki dżem. Jeśli pogoda dopisze, sezon na borówkę potrwa nawet do końca sierpnia.
0: No i będzie pysznie. Nasza reporterka Anna Pałamar w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. U nas jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 13.00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 13 i najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zapraszam Michał Zieliński.
1: Potrzebna cierpliwość, jak przy poszukiwaniu bursztynów. Autostrada bursztynowa A1 dziś pełna korków. Kierowcy skarżą się na to, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Potem pytania o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, o sporach w głównej partii opozycji opowie nasz dziennikarz. W tych faktach odwiedzimy również kolejny raz trasę wyścigu górskiego Przełęcz pod Ostrą. Duże korki na autostradzie A1 w Pomorskiem i Kujawsko-Pomorskiem. Powodem są remonty na kilku odcinkach i zwężenia jezdni, a do tego duże natężenie ruchu. Nasi słuchacze, którzy jadą tą trasą, dzwonią na gorącą linię RMF FM, chcąc ostrzec innych kierowców.
2: Na wysokości Nowego Dworu w kierunku Gdańska A1 jest zablokowana. No półtorej godziny mi pokazuje mapa, że tutaj będę stał. Lepiej niech ludzie uciekają, niech tu nie jadą, niech nie wjeżdżają nawet na bramkę na A1, bo niech jadą innymi drogami, bo to nie ma sensu. Ja wjechałem, no niestety, już nie zawrócę.
1: Alarmuje nasz słuchacz pan Arek. Remonty również m.in. w okolicach Warlubia i Pelplina. Jeśli jesteście teraz w trasie i macie ważne informacje nie tylko z A1, przypominam numer naszej gorącej linii
3: 600 700 800.
1: A wracając jeszcze na chwilę do autostrady A1, od węzła Gdańsk Południe do Grudziądza podróż w tej chwili zajmuje 2 godziny. W przeciwną stronę jest niewiele lepiej. Być może tylko kilka dni dzieli Prawo i Sprawiedliwość od rozłamu. W najbliższą środę upływa bowiem termin ultimatum, które władze PiS postawiły kilkudziesięciu parlamentarzystom skupionym w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Członkowie Rozwoju Plus, bo tak się to stowarzyszenie nazywa, mają złożyć oświadczenie o wystąpieniu z niego pod rygorem usunięcia z partii. Na linii z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jest szansa na zażegnanie tego sporu?
4: Takiej nadziei nie dało piątkowe spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim. Według Przemysława Czarnka jednak szansa oczywiście jest.
5: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, wypełnią oświadczenie, to wszystko będzie w porządku.
6: My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy.
4: Odpowiada natychmiast jeden z członków stowarzyszenia, Krzysztof Sztucki. Ludzie prezesa jednak nie ustępują.
7: To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając tak naprawdę i podkopując nasze poparcie.
4: Mówi rzecznik PiS i zapowiada, kto oświadczenie nie złoży, automatycznie będzie już poza partią.
6: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
4: Odpowiada poseł Sztucki i te dwa osobne monologi potrwają co najmniej do środy.
1: A to fakty RMF FM, 13:02. Wrócimy teraz w okolice Limanowej w Małopolsce. Trwa tam wyścig górski Przełęcz pod Ostrą. Od rana na starcie imprezy jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Maćku,
8: dzień dobry,
1: za nami
8: witam ponownie.
1: Próby, a kiedy pierwsze przejazdy
8: tak
1: na
8: jest.
1: Czas?
8: No właśnie, kierowcy właśnie zjechali z Przełęczy pod Ostrą i lada chwila, jak powiedzieli mi organizatorzy, start za około 15 minut. Tu wokół naszego żółto-niebieskiego wozu zgromadziło się mnóstwo kibiców. Są ludzie z całej Polski, ale też okoliczni mieszkańcy.
9: Niedaleko mieszkamy, więc jak nie skorzystać?
10: Poglądać super szybkie samochody. Głównie przyjechaliśmy dla syna, bo jest fanem motoryzacji, szybkich samochodów i ogólnie czekamy na 13, na pierwszy wyścig.
8: To które auto Ci się najbardziej podoba?
11: No nie wiem, wszystkie są fajne.
8: A które jest najszybsze?
11: Te bolidy. No te bolidy są bardzo niskie niż te inne auta. Mają taki wydech, taki bardzo głośny niż te inne.
8: Pogoda sprawia tutaj trochę kłopotów kierowcom. Przed południem było słonecznie, potem ulewa mocno zmoczyła trasę. Jak widziałem, na leśnych fragmentach jest bardzo ślisko. Teraz znów wyszło słońce. Przypomnę, mamy tutaj 130 kierowców, a więc wypełniono limit, jaki może przejąć górska trasa ze Starej Wsi aż na Przełęcz pod Ostrą.
1: Za godzinę w Wołdrzychowicach Kłodzkich, miasteczku zniszczonym przez wielką powódź, zacznie się wakacyjny oddech. To wydarzenie, które łączy w sobie zabawę i pomoc psychologiczną dla rodzin, które 2 lata temu straciły poczucie bezpieczeństwa i swoje domy. Zapraszają wolontariusze Hania, Natalia i Krystian.
12: Byliśmy tu rok temu, widzieliśmy te straszne skutki powodzi. Program Oddech, którego celem jest pomoc psychologiczna na terenach popowodziowych, rozpoczęliśmy właśnie tu. Rok temu, w Dniu Dziecka, razem z radiem RMF FM.
13: Trenerzy, trenerka oddechu, interwent kryzysowe, psycholożki realizowały warsztaty grupowe dla rodziców i dzieci. Mamy nadzieję, że udało nam się odbudować poczucie wartości, poczucie spokoju.
14: Dla uczestników dzisiejszego wydarzenia przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Dla najmłodszych gry, zabawy, dmuchańce, piana, party, a w międzyczasie rodzice będą mogli skorzystać z indywidualnych porad psychologicznych i oddechowych.
1: To wszystko w Szkole Podstawowej w Wołdrzychowicach Kłodzkich. To wydarzenie i pomoc dla potrzebujących jest wspólnym dziełem Fundacji Rodziny Maj i Fundacji Akuratna.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Radio RMF 24.
17: Zaczynamy w stylu Krychowiaka. Dziś ze mną legenda sportu. Brał udział w 12 mistrzostwach świata, w 11 mistrzostwach Europy. Pierwszy mecz odbył się w 1976 roku. Nie mówię o zawodniku. Mówię o legendarnym komentatorze, moim gościem Dariusz Szpakowski.

0: tu.
1: Tu Grzegorz Krychowiak, tak, ten od piłki nożnej, a ze mną w studiu dziś Dariusz Szpakowski, tak, legenda mikrofonu.
2: Kiedy zagłębiłem się w całą historię, zdałem sobie sprawę, że naprawdę rozmawiam z legendą, ale nie, mówię poważnie, z legendą polskiego sportu.
3: Wiesz,
2: 12, to jest... ja tutaj, 12 mistrzostw świata, 11 mistrzostw Europy, 18 igrzysk olimpijskich.
3: Wszystko prawda. Tak, to wierzyć się nie chce, czas płynie nieubłaganie, ale tak to jest. No to są fakty i powiem szczerze, no, 12 mundiali, jak w tym Katarze, wiesz, pojechałem odebrać ten, zresztą bardzo pięknie, bo to nie jest jakaś wydmuszka chińska, tylko to jest rzetelnie zrobiony puchar świata. No i tak sobie myślę, tam takie minimum wejścia to jest 8 mundiali. No 8, dobra, 9, no dobra, 10, no, 12, no to się poczułem, ale okazuje się, że ja nie jestem żadnym rekordzistą. 13, 14, 15, nie było Niemca, który miał 18, był Urugwajczyk, który miał 16. Oczywiście to już byli mocno starsi panowie, chociaż ja też do młodych nie należałem wtedy nawet, czy dzisiaj nie należę, ale no nie byli dziennikarzami, nie byli komentatorami, to byli dziennikarze piszący, fotoreporterzy i tak dalej, ale to jest też przetrwać tak długo, powiem szczerze, no bo tak, odszedł ten, który był dla mnie wzorem, prawda, czyli Bohdan Tuszyński, odszedł Janek Ciszewski, długi czas był z nami, Bohdan Tomaszewski, no to były legendy, tak jak tu powiedziałeś. Ja chłonąłem, ja pamiętam, nawet bez twoich pytań, wracam do pierwszego mundialu, 78 rok, Cię nie ma w planach rodziców jeszcze. I ja siadam na komentatorskim stanowisku przed meczem z Argentyną z człowiekiem, na którego patrzyłem, który był dla mnie wzorem, gdzie się uczyłem. I Bohdan Tomaszewski zaczyna mecz z Argentyną. Mówi, jakby jakiś wulkan wyrzucał lawę, leci to konfetti. I w końcu, wiesz, kończy cały wstęp, piękny wstęp działający na wyobraźnię, no bo to radio. I mówi, panie Darku, proszę bardzo. I czujesz się taki malutki, bo raptem siedzi obok siebie ktoś, kto jest guru, kto jest wzorzec, sewr, powiedziałbym, komentatorstwa polskiego. Już nie mówię o Tuszyńskim, czy o Janku Ciszewskim. No wiesz, ja jeździłem z radia, to był mundial, wielcy panowie, bo Janek też komentował, zostali po tym. Ja wracam, ja to opisuję w książce z kierowcą sam, ale była hierarchiczność w tym zawodzie i to było ważne i też byliśmy, myślę, pokoleniem, które chciało słuchać i uczyć się. To jest szalenie ważne dla młodego człowieka. Myśmy tutaj rozmawiali przed studiem, ja wiem, zaraz cię dopuszczam głosu. Powiedziałeś, syn mojego brata, brat mój poprosił, żebym ja z nim porozmawiał, bo on tam nie bardzo się chce zaangażować w trening i tak dalej, bo dla młodego człowieka, jeśli ma taki wzorzec jak Grzegorz Krychowiak, który zagrał 100 meczów reprezentacji, grał w tylu i w tylu klubach, strzelał takie i takie bramki, zdobył to, co zdobył w piłce klubowej i w piłce reprezentacyjnej, to jeśli jestem młodym człowiekiem owładniętym futbolem, to dla mnie nie tata, nie mama, nie trener, Grzegorz Krychowiak. Wiesz co? Ja potem wchodzę już w rolę zupełnie inną, bo to mi zapada w pamięć. Mało tego, ile osób gdzieś podpytuje Grzegorza Krychowiaka o analizę, o ocenę, a potem bierze to jako swoje.
1: Tu cały czas Grzegorz Krychowiak. Dziś w audycji mistrz komentarza i król metafor Dariusz Szpakowski. A ja tylko jestem drugim do tańca. Say

0: cały czas program Grzegorza Krychowiaka. Dziś w audycji mistrz komentarza i król metafor Dariusz Szpakowski. A ja tylko przyniosłem mu kawę.
1: Jako młody komentator, ktoś mu otworzył drzwi i wpuścił go do środka, do szatni. Jakie to jest odczucie?
2: Wiesz co, zacznijmy uczucie. Od tego, że kiedyś to jest, uczucie jest niebywałe, ale też jest odpowiedzialność. Zaraz na to pytanie odpowiem, ale powiem szczerze inaczej. Dostanie się kiedyś do radia, które było jedno jedyne i ograniczyło z cudem. Redakcja sportowa, hermetyczna, mająca tam, nie wiem, 6-8 ludzi. Po co im ktoś więcej, prawda? No to jest trochę tak, jak masz, wiesz, zespół, który gra, po co ci... No nie masz rezerwowych, nie zmieniasz, gramy tym składem. W związku z tym dostanie się do redakcji radia, jednego radia, to w ogóle był wyróżnik. Dzisiaj jest troszkę inaczej, bo zobacz, ile jest stacji telewizyjnych. Mówię o Polsce, tak? Masz telewizję polską, TVP Sport, tak? Masz mnóstwo Polsacie, masz Eurosport, masz Kanał Plus, masz Eleven, tak? No to, a jeszcze do niedawna było Viaplay czy Viaplay, jak to woli. To było 6 stacji, czyli rynek ma zapotrzebowanie i musi być podaż na ten rynek, a nie zawsze starcza. A wtedy była tak, duża chęć i dopiero ten... Ja pamiętam, jak poszedłem do radia, był Tadeusz Pyszkowski, świętej pamięci, posadził mnie tam w studiu radiowym, zrobił mi egzamin, wiesz, czy mam pojęcie w ogóle o sporcie, zaprosił mnie na mecz Gwardii nomen omen. Ja wszedłem na ten mecz, mówię, panie redaktorze, jak ja wejdę, wprowadzą tam pana, wszedłem, usiadłem i wiesz, ja wiedziałem, że w radiu zawsze oni to wtedy był w Warszawsko-Mazowiecki Ośrodek Radiowo-Telewizyjny, drugą połowę relacjonują. No i usiadłem, Pyszkowski do mnie mówi tak, no proszę bardzo, niech pan komentuje. Ja wiesz, takie oczy, no oczywiście wiesz, interesowałem się, część zawodników znałem, ale nie wszystkich, tak? Przeciwników, nie wszystkich Gwardii. A ja mówię, ale panie redaktorze, ja nie mam, nieważne, że pan nie ma składów. Oni mają numery, wiesz, chodziło o to, czy mam jakiekolwiek predyspozycje głosowe, kojarzeniowe, czy
0: ale
2: coś.
0: Ale ciekawie mnie, on wtedy powiedział, idź i się baw, czy...
2: Też, Grzegorz nic nie mówił. Bardziej chciał zobaczyć, czy mam jakiekolwiek, wiesz, to tak jakbym ci rzucił piłkę i powiedział, panie Krychowiak, no zobaczymy, czy pan ma technikę, czy pan coś umie. Wiesz, dzisiaj skauci, dzisiaj programy komputerowe, dzisiaj masz rozebranie przeciwnika na czynniki pierwsze, tak? Tylko jeszcze trzeba to zrealizować i nigdy nie uciekniemy, bo sztuczna inteligencja nie zastąpi piłkarzy, prawda? Dlatego, że może ci dać horyzonty, wiesz, no jestem trenerem, tak? Ty to znasz najlepiej z autopsji, to klubowej i reprezentacyjnej. Trener nakreśla taktykę, tylko wy ją musicie zrealizować. Ja mogę wam jako trener podpowiedzieć pewne rzeczy, ale jeśli nie ma realizacji, ale przeciwnik też ma swoją koncepcję, ma swoją realizację planów i tak dalej, to nie jest łatwe. Myślę, że żadna dziedzina, dyscyplina sportowa nie rozpala takich namiętności i nie ma tylu znawców jak futbol. Dlatego, że tak, przepisy są proste, wszyscy się na tym znają, tak jak na medycynie, na innych rzeczach. No na futbolu zna się każdy. W związku z tym trudno jest polemizować. Łatwo jest dzisiaj ferować, wiesz, oceny. Także to jest ciężki kawałek chleba i dla komentatora, i dla samego piłkarza, i dla trenera.
0: Ale ja nie jestem sobie teraz z własnego doświadczenia wyobrazić, jak taki małolat wchodzi do szatni gwiazd.
2: No wiesz, no masz... No, słuchaj, ja zawsze miałem duży szacunek i podziw dla piłkarzy, dlatego że no, wzorujesz się, tak? To są idole. No ja pamiętam, że już byłem dziennikarzem radiowym.
0: No i jesteś w ich szatni, no to...
2: No z szacunkiem, wiesz, patrzysz na wielkich piłkarzy, wiesz, marzenie, zbliżenie się, podejście i tak dalej, wiesz, no, byłeś zachwycony. Ja pamiętam, w tej szatnie się w ogóle nie odzywałem. Przed Janek Ciszewski, to opisuję w książce, wiesz, no, kolejny wielkie guru, Ciszewski, prawda, na którym się wychowywałem. Dla mnie mecz bez Jana Ciszewskiego w telewizji polskiej, to był słaby mecz. Dopiero wielkość Janka dawała mi, wiesz, tą temperaturę, emocje, oglądanie,
0: przyjemność siebie.
2: Tak. Pewność siebie jako kibica, tak, bo wiedziałem, że ten Ciszewski, wiesz, no, witaj kochana w Hiszpanii, prawda, górnik sprawiedliwości stało się dalej, rzucona moneta, Boże, jaka długa ta minuta na Wembley, prawda, i tak dalej, ale wiesz, no, wchodzisz i jesteś malutki i pamiętam Janka, który mówi tak, panowie, nie wiem jak będzie na boisku, ale u mnie dzisiaj w transmisji najlepiej gra Krychowiak, dziękuję, do widzenia, wychodzi, słuchaj, rozładowywał atmosferę.
0: Do rozmowy z Darkiem Szpakowskim wracamy za chwilę.

0: Dziś w studiu człowiek, który potrafi skomentować nawet ciszę. Dariusz Szpakowski.
1: Janek Ciszewski był synonimem sukcesów polskiego futbolu. Janek Ciszewski był tym, który mnie nakłaniał w 82 roku, gdzie opisuję w książce, spędziłem z nim w jednym pokoju mundial cały w 82 roku. Widziałem już, jak Janek jest schorowany, jak Janek nie jest tym Jankiem, który był, a jednocześnie zawsze dla mnie był profesor Ciszewski. I mówił tak: Darek, przyjdź do tej telewizji, ja ci pomogę, zrobisz swój najdłuższy krok w życiu i tak dalej. Tylko że jak ja wszedłem, Janek zmarł w 82 roku. Pamiętam, jak go żegnałem w polskim radio i powiedziałem, zacytowałem to, co Janek mówił sam o sobie, że było dwóch wielkich Janów z Sosnowca. Jan Kiepura i Jan Ciszewski. Oczywiście był to absolutny, od tego zaczęliśmy, synonimem sukcesu polskiego futbolu. I teraz wchodzisz jako następca, tak? To jest strasznie, wiesz, no to takich piłkarzy jak pozycja twoja numer 8 w tej reprezentacji mieliśmy z sukcesami z Mistrzostwa Świata. No to wiesz, znasz to, Grzegorz, jak to teraz się w tym ubraniu, czy w tym fotelu znaleźć, tak? Czyli znaleźć się na miejscu Janka Ciszewskiego. Jednocześnie masz konkurencję, czyli najpierw, nim trafisz na to miejsce, no to musisz z tymi konkurentami być lepszy. Ktoś musi ci zaufać, ktoś musi na ciebie postawić. Ja pamiętam, 78 rok byliśmy z Andrzejem Ostrowskim. Jest decyzja, że cała ekipa wraca do kraju. I że jedna osoba z radia zostaje, jedna osoba z telewizji zostaje. No kto został z telewizji, było wiadomo, tak? A z radia Tuszyński postawił na mnie. To jest 78, 82. Też niełatwy czas, bo czas stanu wojennego, zmiany szefa, Janusz Cieśniński jest szefem. Ja wracam po tym mundialu, Janek mnie zachęcał, żebym przeszedł. Dostaję propozycję w końcu z telewizji, Janka już nie ma. Idę do prezesa Polskiego Radia, mówię: panie prezesie, chcę odejść do telewizji. On mówi: panie Darku, ale to jest jeszcze czas, żebyś wiedział, przydział. I tak: panie Darku, możemy dać panu przydział na samochód, możemy dać panu przydział na mieszkanie. A wiesz, a zbieram, wiesz, jest młody chłopak, super karabin maszynowy. Janek, wiesz, ludzie nastawiali radiową transmisję, słuchali radia, włączając telewizję. Niech pan zostanie. Ja mówię: panie prezesie, no ale wie pan, no trzeba czegoś spróbować nowego. I odchodzę do tej telewizji. To jest duże wyzwanie. Jeszcze trafiam na zły czas. No bo to nie jest łatwy czas.
2: No właśnie,
1: od razu.
2: Ten okres mnie interesuje, bo nie odczuwałeś odpowiedzialności, że byłeś tą osobą, która ciągle przekazywała złe wieści na temat reprezentacji?
1: No wiesz, czekasz, łudzisz się, wierzysz. No przychodzi taki czas jak 2016, gdzie Grzegorz Krychowiak i spółka robią to.
2: No tak, ale zanim tam dojdzie, tam jeszcze
1: 2012, bo daje nam to euro i taki jest, wiesz, taki fajny spontan i widzisz taki zjednoczony naród, takie oczekiwania społeczne.
2: Ale mnie ciekawi właśnie ten okres tych niepowodzeń.
1: Że to niełatwy czas.
2: Nie słyszałeś opinii, że na przykład przynosisz pecha?
1: Oczywiście, że tak. No oczywiście, panie, niech pan przestanie komentować, bo pan przynosi pecha i tak dalej. No niech ktoś inny weźmie. Wiesz, to taka wiara w gusła, no to przecież nie ode mnie zależy, czy wy wygracie, czy przegracie, tak?
2: Oczywiście.
1: Ale tak jest, no wiesz, albo jesteś szczęśliwy, albo nie. Ja nie trafiłem na łatwy okres reprezentacji Polski, no bo to nie jest okres sukcesu, bo my jednak od tego 82 mamy 86, prawda? Ale też dla ludzi, którzy są już przyzwyczajeni do 2/3 miejsc, no to jak to, odpadli? Nie ma medalu, wracają bez medalu, wracają bez bycia na podium, no ale jeszcze, wiesz, jeszcze uszanowali, tak?
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: tu Grzegorz Krychowiak, a dziś ze mną w studiu człowiek, który potrafi opisać nawet nudny mecz, pewnie taki, jaki niejednokrotnie zagrałem. Darek Szpakowski.
1: Też trzeba zwrócić uwagę, na jaki czas ja trafiam. Na czas transformacji ustrojowej. Na czas, gdzie ty już, ciebie tutaj nie ma, bo jesteś za granicą, jesteś we Francji, a u nas przestaje istnieć cały system, który był, czyli junior młodszy, junior starszy i tak dalej, i tak dalej. Kluby, które oczywiście były utrzymywane za państwowe pieniądze, milicyjne, gwardyjskie, wojskowe, stoczniowe i tak dalej, nie ma. Wchodzą prywatni sponsorzy. Co ich interesuje utrzymywanie jakiejś sekcji schodzącej? Co ich interesuje szkolenie, prawda? No coś się, Grzegorz, ty w czymś wyrastałeś we Francji. Ile czasu ci Francuzi czekają na sukces swój znaczący w finałach Mistrzostw Świata, tak? Ja zaczynałem, wciąż to opisuję, swoją pierwszą przygodę radiową. Byłem w Lon, jak mówią ładnie Francuzi. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. I graliśmy za czasów... Tak, w Lons. Za czasów Górskiego przegraliśmy wtedy z Francją 0-2. I niewiele brakowało, żebym nie zrobił transmisji, ale wiesz, był taki tutaj konfrontacja z telewizją, która nie robiła i Staś Pawliczak pojechał tam z
2: odpowiedzią. To jest ten pierwszy mecz, 20 kwietnia.
1: 26 kwietnia, tak.
2: Ja tu mam 24 kwietnia 1976 rok.
1: Tak, tak, to jest pierwszy mecz. I powiem szczerze, to Szyński do mnie, nie wiem, czy w książce to napisałem, czy nie, przed tym wyjazdem powiedział tak: Darek, ja tutaj sobie dam radę, zostań tam. Bo to był czas, wiesz, dzisiaj nie wyobrażalny.
2: Wielu Polaków wyjeżdżało.
1: Niewyobrażalny. No wiesz, no, taki eksodus główny to jest 82 rok, gdzie przyjeżdżali na mecze i wracały puste autokary. Gdzie zostawali, ja widziałem tę ekipę w Grecji z Kazimierzem Górskim świętej pamięci, kiedy przyjechaliśmy za czasów Antoniego Piechniczka grać z Grekami, gdzie tam się zerwała transmisja, przede na jakąś tam relację radiową, ale żeśmy awansowali na mundial, a przede wszystkim żeśmy awansowali nomen omen z tą Albanią. To była też ciekawa sprawa, Grzegorz, bo z tą Albanią, jak przylecieliśmy do tej Albanii czarterem, cała ekipa się przygotowywała z Piechniczkiem, a Boniek, Zbyszek wspomniany przez nas, z Juventusem grał na Heysel pamiętny mecz z tragedią.
2: W nocy przyleciał od razu.
1: I tak dalej, ze zwycięstwem Juventus. Przyleciał czarterem, prywatnym samolotem i tak dalej. Zresztą strzelił jedny bramkę i wygraliśmy mecz 1-0 z Albanią, tak? No do czego zmierzam? Do czego zmierzam, jak nas tam potraktowano? To był czas komuny w Albanii. No i przyjechaliśmy, opiekun oczywiście Albańczyk, który studiował w Polsce, mówił po polsku. Wiesz, mój panowie, czy byście chcieli zwiedzić Tiranę? Mówimy, no tak, oczywiście, no to za pół godziny na dole, za pół godziny na dole, w autokar, wsiadamy w autokar, odjeżdżamy, 200 metrów, może 500 metrów, wysiadamy. No to wszyscy byliśmy przekonani, że będziemy zwiedzali jakiś zabytek w Tiranie. Wchodzimy, co się okazuje, do kina. Puszczają nam film o Tiranie 20 minut. No to był czas w Tiranie, gdzie obcinali rękę, wiesz, za kradzież i... Także ja się cieszę ze zdobyczy zmiany ustrojowej w naszym kraju, natomiast no, na pewno gdzieś przebolałem fakt, że nie wygrywaliśmy, nie kwalifikowaliśmy się, ale myślę, że gdzieś na koniec dane mi było, dzięki wam też, taki fajny czas reprezentacji, grania w finałach Mistrzostw Europy czy świata.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest już 14, to czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Michał Zieliński.
1: Prezydent ponowi wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jego kancelaria zapowiada, że dokument trafi do Senatu w przyszłym tygodniu. Spory ruch na drogach i kolejne dziś utrudnienie na autostradzie A1 w rejonie Trójmiasta. Duży korek też na S7. Poza tym faktach morskie oko, Grunwald i spadek liczby studentów z zagranicy w naszym kraju. Zgodnie z zapowiedzią w nadchodzącym tygodniu prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej, przekazuje w serwisie X Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadaną propozycję zmian w systemie ETS. Według Leśkiewicza opublikowany projekt pokazuje jednak zamiast rzeczywistych zmian pozorne tylko korekty. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Kolejny raz dziś wracamy do problemów na autostradzie A1. Jakby nie było dość korków związanych z remontami pomiędzy Trójmiastem i Toruniem w obu kierunkach, to teraz jeszcze jadący na północ utknął w 2-kilometrowym zatorze między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek. Powodem jest zwężenie do jednego pasa, drugi jest zajęty, bo na wysokości Kozłowa samochód osobowy wjechał w bariery. 5-kilometrowej długości korek powstał na S7 po wypadku na wysokości węzła Gdańsk-Lipce na jezdni wiodącej w stronę Elbląga i dalej Warszawy. Zdarzyły się 4 samochody i ruch odbywa się tam również jednym tylko pasem. O ponad 7 tysięcy zmalała w ciągu ostatniego roku liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Eksperci tłumaczą, że to efekt m.in. zaostrzenia przepisów wizowych. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
3: Specjaliści podkreślają, że zainteresowanie studiami w Polsce nie spadło. Zwiększyły się tylko bariery formalne dla obcokrajowców i z tego wynika spadek liczby studentów. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, profesor Jarosław Uriasz, proponuje, by wprowadzić teraz ułatwienia.
4: Wprowadzenie na przykład dla obcokrajowców centralnej rekrutacji, po to, aby osoba nie musiała innych dokumentów składać w Gdańsku, w Krakowie, czy w Rzeszowie, w Warszawie. Dla kandydata zagranicznego może nasz system byłby bardziej przejrzysty.
3: Z kolei rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko zwraca uwagę, że zmienia się profil studenta z zagranicy. Jest coraz mniej tych z Azji czy z Afryki.
5: Zaczynamy wracać do pewnych korzeni. Znowu większość kandydatów na studia to są kandydaci pochodzący z krajów europejskich.
3: Według wyliczeń Fundacji Edukacyjnej Perspektywy odpływ z zagranicy przyniósł ponad 500 000 zł mniej dla polskiej gospodarki, a chodzi o pieniądze, które w ostatnim roku studenci mogliby wydać na mieszkania, wizyty w restauracjach czy na transport.
1: Kilkudziesięciu obrońców praw zwierząt zebrało się na drodze do Morskiego Oka w Tatrach, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Protestujący mieli namawiać turystów, by nie korzystali z tego typu usług, ale nie ma kogo namawiać, bo góralscy fiakrzy, nie chcąc zaogniać konfliktu, zrezygnowali dzisiaj z wożenia klientów.
6: Konie nie muszą być wykorzystywane do pracy. Nie chcą. Ciągnięcie wozu pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
7: To jest wybór chyba tych ludzi, co chcą iść albo jechać. Więc ja bym tego nie odbierał, tym bardziej, że są ludzie starsi, którzy gdzieś tam potrzebują pomocy.
8: Nie jestem za tym, żeby jednak konikiem jechać.
9: Moim zdaniem, że tradycja powinna pozostać. Kwestia jest tylko i wyłącznie ich dostosowania i dbania o nie.
10: Koń pracuje, od zawsze pracował w polu, pomaga nam w życiu. Tak naprawdę wszystkie zwierzęta, owce, kury.
11: Większość ludzi, które ma zwierzaka, dba o tego zwierzaka. Jak większość górali, którzy ma konia, będzie dbało o tego konia i myślę, że tym koniom się krzywda nie dzieje.
1: Mówili organizatorka protestu Joanna Marcinkowska, a także, jak słyszeliście, podzieleni w opiniach na ten temat turyści, którzy szli dzisiaj do Morskiego Oka. Punktualnie o 15:00 rycerze ruszą do walki. Na polach bitwy pod Grunwaldem zacznie się coroczna inscenizacja Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Jak to jest żyć średniowieczem w XXI wieku?
12: Trochę jakby się było na pikniku ze znajomymi, ale w stylach historycznych i zachowując jakieś, no nazwijmy, wizualne pozory tego życia średniowiecznego.
13: Jak słychać, są tu duzi i mali. Co przyciąga? Co jest takim magnesem, żeby właśnie w ten sposób spędzać czas?
12: Dla większości z nas są to jakieś takie fascynacje z dzieciństwa, które przeszły potem na nasze dorosłe życie w jakiś konkretny sposób.
13: Czy to drogie hobby, pasja?
12: To zależy. Myślę, że można do tego hobby wejść z dosyć ograniczonymi środkami, ale jakby sky is the limit i można wydawać na to naprawdę ogromne pieniądze. Ale wydaje mi się, że nie trzeba być super bogatym, żeby zaczynać w tym hobby.
1: Z Mateuszem Młynarskim, chorążym z kompanii Gryfitów, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Na pewno w tej wielkiej bitwie znów zwyciężą nasi, a najnowsze fakty za godzinę przekaże Mateusz Bożek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.
1: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka. Przygotujcie się na sportową ucztę. Przypominam, że ze mną w studiu Dariusz Szpakowski, więc będzie emocjonalnie, zabawnie, ale też mądrze. Porozmawiamy m.in. o przejęzyczeniach, czy komentatorowi wypada popełniać błędy.

0: Krychowiaka w radiu RMF24. Wracamy do rozmowy.
1: I przychodzi ten turniej w 2016 roku.
0: W końcu ten sukces.
2: No sukces, wiesz, to mówiłem ci, że napisałem do Zbyszka taki zróbmy to.
0: Tak, tak, tak.
2: I taki trochę niedosyt, bo byłem dumny z was, powiem szczerze. To nie są łatwe, wiesz. Sam wiesz doskonale, że zawsze szczęściu trzeba pomóc, że zawsze trzeba mieć odrobinę szczęścia, że nie każdy mecz jest taki, że byłeś lepszy, bo choćby z Ukrainą mieli dużo sytuacji, albo z Niemcami, ale z Niemcami zremisowałeś, z Ukrainą Kuba strzelił bramkę, prawda? Z Portugalią jest ten gol lewego. Ten Renato Sanchez, wiesz, jeden strzał mu w życiu wychodzi, cholera jasna, wie. No nieważne, ale zobacz, jaką radość, jaką wiarę, jaki mental mają polscy kibicowie. Ja to pamiętam ze Szwajcarią. Ogramy, panie Darku, ogramy, wygramy, wie. Mimo, że to wszystko było na styku, że ta Szwajcaria to nie jest tak chycmyc do ogrania, prawda? A Portugalia z Cristiano, no innego, większego wojownika ostatnich czasów jak on, Messi, to ja nie znam, tak? No masz takich gości, którzy, nie wiem, urodzili się dla tego futbolu, urodzili się po to, żeby stworzyć rzeczy historyczne, dziejowe, no. Wiesz, no, zdarza się Valverde strzelić 3 bramki, no ale takiemu Cristiano czy Messiemu zdarzyło się to dużo częściej, mówię o hat-trykach, czy nowy Haalandowi, który w tym meczu nie istniał. W związku z tym to jest, ja tak cieszę się, że wybrałem taki zawód, że osiągnąłem w tym zawodzie może nie tyle, co osiągnąłem, ile byłem świadkiem, byłem w złych i dobrych momentach tej reprezentacji, przeżywałem to razem z wami i nigdy w życiu nie zamieniłbym się na żaden inny zawód świata, który wykonywałem, dlatego że mimo porażek, czy to jest zwycięstw, prawda, które były, bo tutaj o 2016 roku wspomniałeś, no to jesteś naprawdę ciągle Polakiem, dumnym z tego i kibicującym, i wierzącym, i niewątpiącym, że ta reprezentacja, że z tą reprezentacją i tak dalej, i tak dalej.
1: A Krychowiak przysporzył ci więcej radości, czy smutku?
2: Ja tak, po pierwsze dziękowałem ci na początku, że zaprosiłeś mnie do tego programu. Po drugie powiedziałem, że to taka dziwna rola, bo wolałbym ja zadawać pytanie, niż na nie odpowiadać. Ja zawsze, słuchaj, możesz posłuchać transmisji, bo to też nie jest łatwo. Oczywiście zawsze trzeba powiedzieć, jak popełnił człowiek błąd, bo sam się do tych błędów przyznaję. Ale wiesz co, są tacy piłkarze, którzy są talizmanami. I ja myślę, że ty byłeś takim talizmanem, że ty nie osiągnąłeś, to jest moja opinia, możesz się nie zgodzić, tylko i wyłącznie samym talentem. Tobie przyszło włożyć w to pracę. To nie było proste i łatwe. I jesteś takim fajnym przykładem dla młodych ludzi. I ten film jest przykładem dla młodych ludzi. Jak masz cel, jak masz wiarę, jak masz chęci, jak musisz się poświęcić, jak musisz czasami wątpić, ale wierzyć, żeby pójść po swoje. I cieszę się, że taki ładny, symboliczny jest moja droga na szczyt, dlatego że każdy z tych młodych chłopaków ma swoje marzenia o tym, żeby na ten szczyt wejść. Czy to w zawodzie prawnika, lekarza, innego piłkarza, bo to jest też zawód, ale wcześniej wszyscy oni kopią piłkę. Jak mu coś nie wychodzi, to wtedy zaczyna szukać swojej drogi. Jak mu coś wychodzi, to wie, że nie jest to takie proste, ani takie łatwe, ale ma przykład Krychowiaka, Roberta Lewandowskiego, Wojtka Szczęsnego, Kuby Błaszczykowskiego, że jednak jak się chce, że jednak jak się marzy, że jednak jak jest się cierpliwym, wytrwałym, to się dąży, podąża i osiąga.
1: Już po krótkiej przerwie ciąg dalszy. Słyszymy się za chwilę.

0: Grzegorz Krychowiak i rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24.
1: W twoim środowisku no sam talent nie daje gwarancji, żeby komentować i zostać przy pracy na dłuższą metę. To też jest świat trochę polityczny.
2: Wiesz, tak, ale Grzegorz, to też się zmieniły czasy. Myśmy zaczynali w innym, ja powiedziałem, bo jedno radio, jedna telewizja, dostanie się tam graniczyło z cudem, trzeba było mieć umiejętności, trzeba było mieć predyspozycje, może odrobinę szczęścia. Natomiast teraz młodszym ludziom jest łatwiej. Tylko też zobacz, kiedyś świętem dla kibica było, jak siadał przed telewizorem i była Liga Mistrzów, tak? Mm-hmm. Dzisiaj siadasz sobie przed telewizorem, jak cię stać, wykupiłeś sobie różne stacje telewizyjne dostępne w Polsce i od poniedziałku oglądam sobie przez cały tydzień premierowe rzeczy, żadnych powtórek. Bo mam Ekstraklasę zawsze w poniedziałek, bo mam jeden mecz Serie A, La Liga twojej ukochanej i tak dalej, bo mam francuską ligę. I wiesz, czasy się zmieniły też, tak? Kiedyś, no oczywiście, że kiedyś było tak, że radio było polityczne, telewizja była polityczna, że wpływy były polityczne, ja wciąż to opisuję.
1: Że trzeba też mieć nie tylko odpowiednio prezentować jako komentator, ale mieć dobre relacje.
2: Dobre relacje,
1: albo
2: zapisać się do partii na przykład, albo wiesz, być na współpracy jako tajny, nie agent, tylko ten, czyli MSW, współpraca, czyli kablowanie, mówiąc brzydko. Ja nie poszedłem na to wciąż to piszę, półtora roku nie wyjechałem za granicę. To nie jest tak, że na szczęście te czasy się zmieniają. I dzisiaj tak, po pierwsze jest całe mnóstwo zdolnych ludzi, całe mnóstwo stacji telewizyjnych i myślę, że nie ma przede wszystkim takiej przekładni politycznej, nacisku politycznego na to, że ten ma robić albo tamten ma robić, bo wtedy kiedyś, wiesz, pierwszy sekretarz dzwonił do prezesa
1: troszeczkę.
2: Moi koledzy też dbali, nie będę nazwić, że stało to, że na przykład on będzie komentował, a nie ja będę komentował, bo miał lepsze dojścia, przekłady i tak dalej.
1: Nie, układu. Opisujesz to w książce, tamte te walki z Januszem Basałajem.
2: A to było zupełnie co innego. Myślę, że trochę byłem zdziwiony, bo sam tego Janusza niejako jak się ucieszyłem, że zostanie szefem, a potem dowiedziałem się, że że nie pasuje do tego kompletnie układu. Nie chcę wnikać.
1: Ale to była polityka?
2: Wiesz co, nie chcę, nawet w książce tego nie rozszyfrowuję i nie chciałem, i nie chcę do tego wracać i nie chcę tego zgłębiać i zostawiłem to, no bo też nieraz myślę, że znaczy, inaczej powiem, każdy człowiek ma w życiu wybory, tak? Dla mnie był to trudny czas, taki czas zastanowienia się, jak bierzesz, nie wiem, koszulkę reprezentacyjną i mówisz, o cholera, grałem ten mecz, ale już w tej reprezentacji, chociaż możesz w niej grać, mówią, że nie, Krychowiaka nie powołujemy. To tak się zastanawiasz, cholera, no pamiętam zgrupowania ze Szczęsnym, a tutaj z Lewym, a tutaj to, a tutaj wyszliśmy, a tutaj robiliśmy. Nic nie zrobiłem, dlaczego? Jestem w dobrej formie, tak? A mówią, nie, Krychowiaka nie powołujemy. Więc to jest trudny czas, taki jak gdzie nie możesz się przekonać do tego, że nie zrobiłeś żadnego błędu, takiego, który by cię dyskwalifikował na tyle, żebyś rok i 7 miesięcy czegoś nie robił. I jeszcze w przypadku, nie chcę dalej zgłębiać tej historii Janusza, może by nie było jakichś znaków zapytania, ale niejako chciał wyjść koniecznie w moje buty. No a to nie jest taki, to nie są łatwe buty, znaczy to nie są dobre buty do zakładania, przymierzania i tak dalej. No, nie zagram w obuwiu Krychowiaka, mógłbym mieć ten sam rozmiar, ale nie będę Krychowiakiem, no błagam cię. No.
1: To jest moment, kiedy doszło do niego, że jednak komentowanie nie jest takie łatwe?
2: Nie wiem, to musisz jego zapytać, zaprosić tutaj mecz. I ci może odpowie.
1: Bo ja wiem, że na koniec dnia razem komentowaliście mecz.
2: No to było Mistrzostwa Europy, a na których było wiadomo, że ja mam z tych Mistrzostw Europy wracać po przed finałem. I finał miał robić on sam. I to był dla mnie kuriozalny finał, bo wiesz, patrzył na Janusz na zegarek i wiesz, 10 minut minęło i wchodził on. To nie da się tak. No to tak jakbym ja chciał
1: zmiany na zmiany hokejowe.
2: Nie. Zmiany hokejowe w piłce, wiesz, dłuższe, prawda, ale nie. Mało tego. Sam wiesz, że sam budujesz coś. Coś powiesz, do czegoś wrócisz i wtopisz się w widowisko. No jeśli masz coś szarpane, rwane, to nie jest to nie smakuje, tak? I to nie wiedzie się tego i to się nie wchłania tego i nie przekazuje tego, tak? Jak robisz coś w całości. Także tak to było, no bo za długo by opowiadać.
1: To jest trochę jak bramkarze, którzy grają po 45 minut.
2: No wiesz, no, dla mnie to jest chore, no bo to dobre porównanie, wiesz? Dlatego, że Więc teraz, który jest lepszy? No dobra, tamten zespół nie stworzył żadnej sytuacji, a w drugiej połowie ten...
1: Często tak jest.
2: No więc wiesz, to żadna miara tego wszystkiego jest, ale dobre porównanie, tak. To rzeczywiście... Wiesz co, ja rozumiem rywalizację, bo ja wyrastałem w sporcie, oczywiście nie na takim poziomie jak ty w swoich osiągnięciach, dokonaniach i twoi koledzy. Natomiast ja kocham rywalizację, bo to wiesz, jak tym nasiąkniesz, no to lubisz się sprawdzić.
1: Poczuć,
2: tam, a nawet poczuć tę adrenalinkę.
0: To teraz zróbcie sobie herbatę, nie żadną latę, ale szybko, bo zaraz wracamy.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: A bolały cię te przejęzyczenia?
2: Wiesz co, przeżywałem te przejęzyczenia, chociaż nie wszystkie, że tak powiem, te przejęzyczenia wynikały z faktu świadomości. Bo jeśli idę na mecz, ja to nawet w książce tego nie wyjaśniałem, idę na mecz z Argentyną, idziemy z Grześkiem Mielcarskim w Brazylii, na stadion, który dzisiaj zarasta drzewami. Wyobrażasz sobie taki stadion, kurczę, bo to tam zrobili tam zajezdnię autobusową, tam nie ma klubu w tym, bo to sztuczny twór, tam wiesz, podzielony jest. Tutaj są szpitale, tutaj są banki, tutaj są ministerstwa i tak dalej. Idziemy na ten stadion i to znasz najlepiej, że Argentyńczycy no nie kochają kibiców brazylijskich i nawzajem. I ci argentyńscy kibice śpiewają, to mam nagrane, mogę ci pokazać po nagraniu naszym. Maradona jest Grande Pelé. I nie stąd mi zowąd, raptem mówię Maradona. Grzegorz Mielcarski nie reaguje za pierwszym razem. Za drugim razem mówi Darek. Ale Maradona nie gra, tak? No wiesz, tutaj ludzie kochają, jak się przejęzyczysz. Słuchaj, no oczywiście, że tak, jak mnie pytasz, to ci powiem. Myślę sobie, kurde, co mi do głowy przyszło? Jak ja mogłem? Jak się... Ja opisuję w książce swój mundial.
1: Ale to kiedy się dowiadywałeś, że popełniasz takie błędy? Dopiero...
2: No nie, tutaj to mi Grzesiek zwrócił uwagę. A teraz zobacz, teraz robię finał, w którym gra Messi, tak? Niemcami. Myślę sobie, kurde, pilnuj się, żebyś gdzieś podświadomie nie powiedział Messi Maradona, tak? Jak mówisz Cristiano Ronaldo, Ronaldo, tak? No to wiesz, to łatwo się wpakować, tak? W transmisji nieraz jesteś skupiony na tym, co robisz, wiesz. Ta myśl podąża gdzieś za tobą. Tak samo jak ty, to ludzie tego nie wiedzą. Ty masz piłkę przy nodze, ale na nią nie patrzysz, tak. Bo ty masz czucie takie w tej nodze, tej piłki, że ty patrzysz na rywala, patrzysz do kogo zagrać. To samo ja.
1: Moje czucie było różne.
2: Oho, a moje przejęzyczenia też były, tak?
1: Ale właśnie,
2: to nie ma tak, nie, genialny nie, to bardziej jest perfekt.
1: To bolało?
2: Pewnie wiesz, przeżywasz to, a z drugiej strony ludzie kochają. Znaczy, no, ty jesteś człowiekiem, no nie jesteś maszyną. Maszyny się zaczynają, maszyny się mylą, maszyny stają, maszyny się zawieszają, tak?
1: No właśnie, ja mówię, ja przepraszam, że tak powiem, ale to jest taki, jak jakieś jest przejęzyczenie, to tak mówię, o, to jest nasz szpaku.
2: No tak. Tak, to prawda, że wiesz, że... chociaż rzeczywiście ja podchodziłem bardzo ambitnie. Wsłuchiwałem się w to, co mówią mi ludzie. Wsłuchiwałem się w to, co mówią mi moi mentorzy, czyli tak jak jeszcze Janek mi mówił, później Bogdan Tuszyński. Wyobraź sobie, że myśmy byli już stare, dorosłe, że tak powiem, chłopy komentatorskie i dzwoniliśmy na naszego ukochanego szefa, który nas wychował z Włodkiem, czyli Bogdana Tuszyńskiego, i pytaliśmy się, pamiętam jak dziś, mogę się mylić co do dat, ale dzwoniłem do szefa, robiłem wiosła, nie? Mówię, szefie, ja nie pytałem go, co jest dobrze, bo to wiedziałem, co jest dobrze, co jest źle. Mówi, Darek, za dużo mi mówisz w tych wiosłach. Realizator pokazuje ci Krychowiaka płynącego, powiem, załóżmy, że to są, tak, wiesz, tam kajaki jedynki, a ty mi mówisz tak, Grzegorz Krychowiak osiągnął tutaj mistrz świata, puchar świata, a już mi pokazuje następnego kajakarza, który płynie obok niego. A ty mi opowiadasz o Krychowiaku. Do cholery. Skup się i tylko wyróżniki. Wielokrotny mistrz świata, o aktualnym mistrz Europy. Idziesz dalej, wiesz? Takie detale, takie szczegóły, na które normalnie człowiek nie zwraca uwagi, prawda? Czyli, Grzegorz, no jak masz piłkę przy nodze, to zagraj inaczej. Spójrz, podnieś głowę, prawda? Zobacz, gdzie jest bramkarz. To są takie rzeczy z pozoru błahe, oczywiste. A jak jesteś w ferworze gry komentowania walki, to o nich zapominasz.
0: Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę przede mną do opowiedzenia z moim gościem.

0: Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka na antenie radia RMF24.
1: Piękniejszego finału niż ten w Katarze nie można sobie wyobrazić.
2: No raczej trudno.
1: A na przykład chciałby pan wyjść na murawę Stadionu Narodowego, podziękować kibicom, tak jak robią to piłkarze?
2: Słuchaj, takie pomysły były. Myślę, może, że taki pomysł się zrodzi obecnym władzom. Jak powiem, że tak. Myślę, że tak, dlatego, że to jest, wiesz, to jest fajne. My się super z Wojtkiem żeście zażartowali. To też jest taki, wiesz, z jednej strony sobie uświadamiasz, kurde, tylko ty nabrałeś czasu, bo tak zmienili mnie z Albanią, tak, zagrałem 100 meczów. Okej, dobra, więcej nie gram, skończyłem, ale osiągnąłem, co chciałem osiągnąć. Dobra, gramy następne eliminacje, mówię, dobra, dziękuję, skończyłem, wyjść. Trochę inna rola, no bo ja jestem tym, który był na górze, teraz chodzi. Ale wiesz co, w twojej ukochanej Francji byłem na takim meczu, jeśli to może ty będziesz pamiętał komentatora, chociaż nie będę cię egzaminował. Z Andrzejem Strejlałem komentowałem mecz, myśmy grali, nie pamiętam za kogo, za jakiś czas, ale to nie był mecz za Jurka Engela. I nie wiem, czy, ale chyba z Polską, a może nie z Polską, mogę się mylić. I francuski jakiś super legenda komentatorska żegnała się, to był jego ostatni mecz, który komentował. I to on zdecydował o tym, że to jest jego ostatni mecz i on się żegnał z, wiesz, tam z telewidzami i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ja się cieszę, że doczekałem takich czasów, że obecne władze telewizyjne mówią: Darek, to kiedy uznasz, że chcesz już skończyć, to powiedz, tak? Bo co mogę więcej osiągnąć? No mogę zrobić 13 mundial. Czy jest sens teraz odbrązawiać się, jechać, robić kolejne, rywalizować coś? No, nie wiem, bo też obecny dyrektor, czy obecny prezes telewizji i dyrektor generalny telewizji mówią: jeśli pan będzie chciał, czyli będzie chciał, Darek, usiąść w studiu, chcemy skorzystać z twojej wiedzy, z twojego doświadczenia, z tych mundiali, z tych finałów, które komentowałeś.
1: Ale ja chciałem wrócić do tego tematu, dlatego, że przed tą rozmową ja wysłałem wiadomość do PZPN-u i ten pomysł mi się bardzo spodobał.
2: Im?
1: Aha. Oczywiście, może nie rozmawiałem z odpowiednią osobą, bo to są różne kwestie polityczne i tak dalej.
2: No tak.
1: Ale takie wyjście na boisko.
2: No jest, na pewno jest to, wiesz, coś zostaje takie, wiesz, wzięcie Pucharu Świata od Cristiano Ronaldo, od Ronaldo, to takie podziękowanie za tyle lat działania, wiesz, w biało-czerwonych barwach. Na pewno fajny pomysł i myślę, że no taki wzruszający pomysł. No.
1: No w końcu, po 3 godzinach rozmowy, jakieś emocje, jak ja się zacząłem znowu.
2: Schweinsteigera oglądałem i taki, wiesz, twardziel, który jednak, wiesz, wygrywał mistrzostwo świata, miał tyle sukcesów, schodzi pożegnalny mecz i pokazują go z bliska i łzy mu ciekną, wiesz, jak małemu chłopcu. No bo jest coś w tym i każdy z nas jest małym chłopcem. I nawet jak jesteś stary, czy dojrzały mężczyzna i tak dalej, no to wiesz, no i tak przychodzi do ciebie taka myśl: dobra, to już ostatni raz, dobra, to już koniec, dobra, to już teraz w innej roli i nie ma co się przed tym zbraniać, bo taki przychodzi czas, no.
1: Bo ty na to zasłużyłeś i ja sprawdziłem, ty komentowałeś ponad 200 meczów reprezentacji Polski.
2: Wiesz co, ja nigdy nie liczyłem, do pewnego czasu Grzegorz liczyłem. Nawet sobie zapisywałem, to jak pisałem książkę z Przemkiem Ruskim, to nawet sięgnąłem do kalendarza. Ale głównie zapisywałem wyjazdy, albo zapisywałem jakieś ciekawostki, jakieś historie, wiesz, sobie oznaczałem, co się zdarzyło, czego można było wrócić, co można było pisać. To nie jest łatwa sprawa, żeby zawrzeć w książce to, co przeżyłeś. Bo jak zaczęliśmy od statystyk, to same statystyki, czy suche statystyki, nie oddają ci wspomnień, których nikt człowiekowi nie zabierze. I niektórzy mówią: panie Darku, niech pan napisze drugi tom, panie Darku, no pewien niedosyt i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę sobie, no lepiej mieć niedosyt po czymś takim, niż przesyt po czymś takim, bo zawsze apetyt jest lepszy od przejedzenia.
1: Także... To prawda.
0: To było wyjątkowe spotkanie z prawdziwą legendą. Jeśli jesteście ciekawi całej rozmowy, znajdziecie w stylu Krychowiaka na YouTubie.
3: W głowie mam mętlik.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 15, zaczynamy w Akterem FFM, z nami Mateusz Bożek.
1: Dzień dobry, zapraszam. A na początek w faktach o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Będzie ponowny wniosek o przeprowadzenie głosowania. Potem ważne informacje dla kierowców, m.in. z tras S7 i S11. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Liczą kilkaset lat. Teraz można je oglądać w Krakowie. Powiemy o niezwykłej wystawie o japońskiej historii. Będzie ponowny wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział w serwisie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernacher. Projekt ma według niego trafić do Senatu już w przyszłym tygodniu. W studiu Tomasz Skory. Karol Nawrocki składał już podobny projekt i Senat go odrzucił. Czy tym razem może być inaczej?
2: Podając powody ponowienia wniosku, minister Szefernacher podkreśla, że senacka większość odrzuciła w maju ten wcześniejszy, przekonując, że ta inicjatywa jest niepotrzebna, bo w trwających rozmowach na ten temat rząd wynegocjuje w Brukseli korzystniejsze dla Polski rozwiązania. Zamiast rzeczywistych mamy jednak do czynienia tylko z pozornymi korektami, twierdzi już po rozmowach prezydencki minister i tym uzasadnia ponowny wniosek o referendum. Sęk w tym, że powodem odrzucenia wcześniejszego projektu była jednak treść proponowanego przez prezydenta pytania referendalnego. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia i cen energii? I zdaniem ponad 60 senatorów takie pytanie było nieuczciwe, bo sugerowało oczywistą odpowiedź. I to dlatego wniosek upadł. Przeprowadzenie referendum wymaga zgody Senatu. Kluczowa będzie więc treść pytania, jakie chce tym razem zadać Karol Nawrocki. Jeśli będzie takie jak za pierwszym razem, ten wniosek prawdopodobnie także upadnie.
3: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze S11 w Wielkopolsce. W Trzcielinach koło Ostrowa Wielkopolskiego zderzyły się dwa auta osobowe. Jedno z nich dachowało. Droga w kierunku Kępna jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia także na trasie S7 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Modlińska zderzyły się dwa auta osobowe i samochód dostawczy. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Około 12 km ma z kolei korek na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Na odcinku Elbląg-Pasłęk w pobliżu węzła Bogaczewo zderzyły się trzy osobówki. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Są smaczne i mają wiele korzyści dla naszego zdrowia, a te zebrane na przełomie lipca i sierpnia smakują najlepiej. Zbliża się szczyt sezonu borówkowego. To może być dobry, ale wymagający rok, ocenia Mateusz Wdowiak, plantator z Pilchowa pod Szczecinem.
4: Mamy bardzo dużo owoców. Na wiosnę mieliśmy tutaj dosyć silne przymrozki, natomiast u nas udało się uratować. Też dotknęła nas dosyć duża fala takich kilku dni bardzo gorących. Ten rok był bardzo trudnym rokiem, ale też jest dobry, bo generalnie warunki takie do wzrostu wegetatywnego, jeżeli chodzi o same krzewy, no są znakomite.
1: Nasza reporterka pytała też na plantacji w Pilchowie, jak powinna wyglądać dobra borówka.
4: Przede wszystkim musi mieć ten woskowy, taki jasny nalot. Oczywiście mogą się tam trafić, bo to zależy też od otarcia, od liści i tak dalej. Mogą się trafić też częściowo owoce, które są bardziej ciemne, ale ona generalnie powinna być jasna, powinna mieć twardą, chrupiącą skórkę. Te owoce muszą być niepopękane, nie może się robić z tego po prostu taki dżem. I wtedy to jest odpowiednia jakość borówki.
1: Jeśli pogoda dopisze, borówkowy sezon potrwa do końca sierpnia, a za kilogram tych owoców zapłacimy około 30 paru złotych. W Japonii symbolizują odwagę, wytrwałość i determinację. W Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, dziś wernisaż wystawy Akutsushima – Wyspa Ważek. To ekspozycja, na której zobaczymy oryginalne, liczące kilkaset lat samurajskie zbroje z prywatnej kolekcji.
5: Zbroje te zachwycają nas swoją kolorystyką, swoją modułowością, swoimi symbolami i znaczeniami. I to właśnie jest urok zbroi japońskiej.
1: Mówi Adam Jurgilewicz, współwłaściciel kolekcji samurajskich zbroi.
5: Zbroja japońska konstruowana była modułowo, pasowała na różne sylwetki. Można było ją ubierać zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę. Przechodziła z pokolenia na pokolenie. Łatwo też było ją naprawiać. Zbroja pozwalała na większą mobilność, zwłaszcza zbroje typu nowoczesnego. Oczywiście mówiąc o zbroi nowoczesnej, mamy na myśli lata 1500-1600, a nie czasy współczesne.
1: Wystawę w krakowskiej Mandze będzie można oglądać do 11 listopada, a kolejnych faktów w RMF FM będziecie mogli posłuchać o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
0: I mamy taki dzień deszczowo-burzowy, 26 stopni teraz w Lublinie, 25 w Białymstoku, 24 w Gorzowie, 20 w Koszalinie, 26 we Wrocławiu. Jeśli szukamy tych pogodnych rejonów, no to właśnie zachodniopomorskie jest raczej spokojnie. Okolice Poznania i Bydgoszczy może być właśnie burzowo i ta burza też idzie na południe, tu okolice Krakowa, Górny Śląsk, też Lublin, okolice Lublina również i Mazury może być burzowa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
8: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Sprawdzamy dla was, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM o 16. Mateusz Bożek.
1: Nawet kilka dni może zająć przywrócenie ruchu pociągów na linii.

0: Nowy Sącz Krynica ruszyła naprawa uszkodzonej trasy. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień na Krajowej 19 na Podkarpaciu. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W Miami dziś starcie dwóch piłkarskich potęg w meczu o trzecie miejsce tegorocznego mundialu. Francja zmierzy się z Anglią. Polskie linie kolejowe rozpoczęły naprawę torów na linii z Nowego Sącza do Krynicy, na której wczoraj wykoleił się pociąg towarowy. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
1: Już w nocy udało się postawić na tory dwa wagony i razem z 15 innymi przetoczyć je na stację w Nowym Sączu. Dzisiaj specjalny pociąg techniczny z dźwigiem przeciągnął kolejne 6 wagonów na stację w Wierchomli i teraz przeciągane są kolejne dwa. Od razu też przystąpiono do naprawy torowiska, poinformowało biuro prasowe PLK. Wiadomo już, że uszkodzeniu uległo blisko 800 metrów torów, a na 500 metrach trzeba będzie wymienić podkłady kolejowe. To może zająć kilka dni. Dopiero wtedy będzie mógł przyjechać specjalny dźwig kolejowy, który wyciągnie te wagony, które wpadły do popradu bądź oparły się na brzegu rzeki.
0: Duży pożar w opuszczonym hotelu w Zakopanem. Ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, dlatego strażacy przypuszczają, że było to działanie celowe. Z pożarem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Płomienie szybko ugaszono. W nieużywanym od kilku lat budynku nikogo na szczęście nie było. To kolejny pożar w hotelu Panorama. Ostatni raz palił się tam niespełna tydzień temu. Jedna osoba została ranna w wypadku motocykla z autem osobowym na Krajowej 19 w miejscowości Połomia na Podkarpaciu. To odcinek Rzeszów do Marac. Droga w tej chwili jest zablokowana. 4 kilometry ma z kolei korek na Krajowej 20 niedaleko Szymbarku na Pomorzu. Wprowadzono tam ruch wahadłowy po wypadku dwóch samochodów osobowych. Nikt nie został ranny. 3 miesiące spędzi w areszcie 27-latka, która w Hucie Dąbrowa na Lubelszczyźnie potrąciła rowerzystkę przewożącą dwoje małych dzieci. Zdecydował tak sąd. Kobiecie za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Poszkodowani mieli bardzo poważne obrażenia. 3 śmigłowcami LPR zostali przetransportowani do szpitala. Więcej informacji o tym wypadku znajdziecie na stronie rmf24.pl. Dziś w Miami mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Francja zawalczy o nie z Anglią. Obie futbolowe potęgi celowały w finał, poniosły jednak wcześniej porażki. Trójkolorowi z Hiszpanią, a synowi Albionum z Argentyną. Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem spodziewa się jednak, że motywacji jednym i drugim nie zabraknie.
2: Ja myślę, że tej rangi spotkania mistrzostwa świata absolutnie. Myślę, że jeśli ktoś by to wszystko lekceważył, mimo wszystko gramy o trzecie miejsce. W meczu również ważnym dla trenera i dla zawodników, którzy będą puszczać tą reprezentację, więc myślę, że mimo wszystko Francuzi i Anglicy potraktują to spotkanie poważnie dla swoich krajów, dla samych siebie i dla kibiców, którzy będą na stadionie.
0: Spotkanie na stadionie w Miami obejrzy ponad 60 tysięcy kibiców. Dla selekcjonera Francji Didiera Deschampsa będzie to pożegnanie z reprezentacją, którą prowadzi od ponad 14 lat. Pierwszy gwizdek w meczu o brąz mundialu o 23:00.
3: 100 sposobów na weekend w Faktach RMF FM.
0: Wyjątkowe, zabytkowe Citroeny zjechały dziś do Łodzi. Wśród nich DS-y, czyli boginie. Auta, które do tej pory zachwycają designem. Tak twierdzą miłośnicy Citroenów, których spotkała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Pani jest wielbicielką Citroenów.
5: Citroenów i zdjęć.
4: Co przykuło uwagę? To wyposażenie? Nie, ta skóra?
5: Nie, po prostu lubię DS-y stare.
6: Ja byłem właścicielem Citroena.
4: Czyli jest sentyment, tak?
6: Tak, a teraz jestem Peugeota, także cały czas Francja.
7: Mają taką duszę w sobie.
4: Jeżeli chodzi o wygląd, który z tych pojazdów jest taki nowatorski?
8: Z pewnością jest to Citroen DS, ponieważ projekt, który pojawił się w salonie w 1955 roku, zdominował salon motoryzacyjny w Paryżu. Inne stoiska puściły pustkami, a tam był taki, są zdjęcia, potężny wieniec ludzi, którzy nie mogli dopchać. Auto na tamten czas wyglądało zrzucone z kosmosu. W ogóle nie przystawało w żaden sposób designersko do tego, co spotykało się na ulicach, co prezentowała konkurencja.
0: Ekspozycja Pod chmurką na rynku łódzkiej manufaktury otwarta jest dla wszystkich.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: No to teraz radia w samochodzie robimy głośniej i zaczynamy. Fakty w RMF FM, jest 17. Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od tragicznego wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Jedna osoba zginęła. Spore utrudnienia także na A1 niedaleko Torunia. W faktach również o walce ze skutkami burz, które przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już kilkaset razy. Na koniec Poznań, w którym od dziś króluje Zdzisław Beksiński.

0: Jedna osoba zginęła, druga została ranna w tragicznym wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. W okolicy węzła Gościsław między Legnicą a Wrocławiem samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Policjanci apelują o wybieranie tras alternatywnych, bo utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet kilka godzin. Poważne utrudnienia także na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Lisewo i Tużno. W Nowym Dworze zderzyły się aż 4 samochody. W wypadku ranna została jedna osoba. Na bramkach wjazdowych tworzą się korki, bo ten odcinek autostrady był czasowo zamknięty. Zalecany jest objazd przez węzeł Lisewo. Ponad 400 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków ulewnego deszczu i burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej, prawie 140 w Kujawsko-Pomorskiem, 43 na Śląsku i po 36 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Teraz niebezpieczny front burzowy przesuwa się na wschód. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, gdzie teraz może grzmieć i padać?
1: Na wschodnich krańcach Polski od Suwałk przez Białystok i Białą Podlaską do Ustrzyk Dolnych. Grzmi też w okolicach Mielca, Ostrowca Świętokrzyskiego, Rzeszowa, Katowic, Opola i Rybnika. Miejscowo burze mogą pojawiać się we wschodniej połowie kraju.
2: Będą im nadal towarzyszyć gwałtowne zjawiska, takie jak ulewne opady deszczu, lokalnie także gradu i silne porywy wiatru do 80 km na godzinę.
1: Mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro deszczowy i burzowy front będzie się przesuwał z zachodu na wschód. W południe może grzmieć w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a w kolejnych godzinach front przybierze na sile i niebezpieczne burze będą pojawiać się w całej wschodniej połowie kraju.
0: Sanepid przypomina, że kąpiel w wodzie, gdzie zakwitły sinice, jest niebezpieczna dla zdrowia. Do odwołania zakazano kąpieli m.in. na dwóch kąpieliskach miejskich nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, przy ulicy Kapitańskiej.
3: Kąpanie się w wodzie, gdzie występują sinice i następuje ich rozkład i uwolnienie tych toksyn, grozi zapaleniem spojówek. To jest kwestia poparzenia zmian skórnych, to jest również kwestia wymiotów, nudności, biegunek, uszkodzenia wątroby. Proszę również pamiętać o tym, bo często ja to widuję, że ludzie się nie kąpią, ale ich zwierzęta, czyli psy, tą wodę jednak piją. To jest równie groźne dla zwierząt, jak i równie groźne dla ludzi.
0: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu, Janusz Dzisko.
4: Sztuka w faktach RMF FM.
0: Ponad 120 prac Zdzisława Beksińskiego można od dziś podziwiać na międzynarodowych targach poznańskich. To fotografie, rysunki i obrazy jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Wśród dzieł na wystawie Beksiński w Poznaniu są także te rzadko prezentowane, pochodzące ze zbiorów prywatnych.
5: Od tych najwcześniejszych lat 50. po ostatnie obrazy ostatniego roku życia twórcy. Jest to jeden z najszerszych prezentacji jego dorobku malarskiego, więc z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku przyjechało większość dzieł, które my przechowujemy w magazynach muzealnych. Prace, które są pokazywane tylko przy okazji wystaw czasowych, więc jest to wyjątkowa okazja. Ta kolekcja sanocka wzbogacona jest o 20 prac z kolekcji prywatnych. Prac, które były bardzo rzadko pokazywane bądź nie były jeszcze prezentowane szerszej publiczności.
0: Mówiła Dorota Szomko-Osenkowska, kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku. Wystawę w Poznaniu można podziwiać do połowy października.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mamy 18, mamy dla was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: Dodatkowe cła na Kanadę za pożary lasów? Tego chce Donald Trump, na którego natychmiast spadła fala krytyki. Kierowcy, zablokowana jest autostrada A4 w Tarnowie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. A na koniec mundial. Dzisiejszym zmaganiom Francji i Anglii będzie się przyglądać amerykańska Polonia. Donald Trump grozi Kanadzie dodatkowymi cłami. To ma być kara za dym pochodzący z pożarów lasów na terenie tego kraju, a który pojawił się nad Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA przekonuje, że to utrudnia życie Amerykanom i chce pociągnąć Kanadę do odpowiedzialności. Spowity dymem jest m.in. Waszyngton. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, zapowiedź Trumpa spotkała się z ogromną krytyką.
2: Dzień dobry, tak, bo Kanada, kiedy choćby w zeszłym roku szalał ogromny pożar w Kalifornii, wysłała swoje samoloty gaśnicze, by pomóc kolegom strażakom z USA w walce z żywiołem. Kilka dni temu kanadyjski pilot strażak zginął w czasie akcji gaśniczej w Colorado. Wielkie pożary lasów co jakiś czas są po obu stronach granic. Pociągamy Kanadę do odpowiedzialności za to, że nie dba właściwie o swoje lasy i zarośla. Grzmi Trump i grozi cłami. Niech amerykańscy politycy przestaną się skarżyć na zadymienie z powodu pożarów lasów w Kanadzie i wyślą pomoc, tak

0: Kanada, wysyła strażaków do USA, oświadczył w Toronto premier prowincji Ontario Doug Ford w odpowiedzi na groźby prezydenta Trumpa. Sąsiedzi sobie pomagają, dlatego Ontario zawsze pomagało amerykańskim partnerom wtedy, gdy tego potrzebowali, napisał Ford. W Kanadzie groźby Trumpa spotkały się z ogromną krytyką i są kolejnym etapem budowania ogromnej niechęci do obecnej administracji USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Kierowcy. Po zderzeniu trzech osobówek między węzłami Tarnów-Mościce, Tarnów-Centrum zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Ponad 400 zatruć dopalaczami, czyli nowymi substancjami psychoaktywnymi, odnotował od początku roku Główny Inspektorat Sanitarny. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Specjaliści ostrzegają, że problem nasila się w czasie wakacji. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak te dane komentują eksperci?
2: Toksykolog profesor Bartosz Wielgomas widzi, że zatruć jest mniej niż kilkanaście lat temu, przed zaostrzeniem przepisów, ale problem wciąż istnieje.
3: Nowe substancje coraz to są wprowadzane na rynek. Ten problem, on trwa.
2: Specjaliści potwierdzają, że zatrucia dopalaczami najczęściej dotyczą młodych dorosłych, czyli osób, które skończyły 18 lat i osób po 30.
3: Nowe substancje psychoaktywne z reguły są stosowane przez młodzież i osoby, które już stosowały w przeszłości substancje.
2: Z informacji, które uzyskałem w Sanepidzie, wynika, że trendy europejskie wskazują, że niestety dzisiaj ryzyko zatruć dopalaczami rośnie i wynika z pojawiania się właśnie nowych substancji. Sprzedaż niemal w całości odbywa się teraz w internecie i tu specjaliści apelują do rodziców o czujność i przypominają, że dopalacze mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
4: Mundial w faktach RMF FM.
1: Za 5 godzin na Mundialu starcie dwóch piłkarskich potęg. Mecz Anglii z Francją, którego stawką jest trzecie miejsce na tegorocznych mistrzostwach. Obserwować będą m.in. zawodnicy klubu Stal Mielec Nowy Jork. Drużyna złożona z przedstawicieli Polonii gra w amatorskich rozgrywkach. Jak przyznaje jej trener Paweł Zalewski, miasto żyje mistrzostwami świata, rozgrywanymi m.in. w Stanach Zjednoczonych.
5: Jeżeli idziesz gdzieś na jakąś strefę kibica, naprawdę można poczuć rewelacyjną atmosferę. Tu jest bardzo dużo latynosów. To oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi, to jest w ogóle jedna wielka fiesta.
6: Jak to się stało, że Stal Mielec zagościła w Nowym Jorku?
5: Znalazło się kilku pasjonatów, którzy postanowili sobie w 2004 roku stworzyć drużynę złożoną tylko z Polaków tutaj mieszkających. To akurat byli wariaci z Mielca. Przekrój kibiców różnych klubów jest przeogromny, tak? No bo są i kibice Lecha Poznań, ja jestem kibicem Legii, są kibice Stali Mielec.
1: A z trenerem Stali Mielec Nowy Jork rozmawiał nasz specjalny wysłannik na tegoroczne Mistrzostwa Świata, Wojciech Marczyk. Trójkolorowi kontra synowie Albionu. Początek tego starcia, przypomnę, dziś o 23:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

latest hit.

0: wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: A w najbliższym odcinku przyjrzymy się temu, jak dolar amerykański pomaga Stanom Zjednoczonym dominować nad światem. Zastanowimy się też, czy chiński yuan może przejąć tę rolę od dolara. I czy Chiny w ogóle tego chcą, czy mają takie ambicje.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę w RMF FM Grupa Sąsiedzka, podcast, ale teraz 19 i fakty w RMF FM, Mateusz Bożek.
1: Prezydent Węgier Tamás Szuljok kończy kadencję. Na początek w faktach pilna informacja z Węgier. Później sport w siatkarskiej Lidze Narodów, dziś starcie Polski z Francją. A na koniec coś dla fanów motoryzacji.
2: Jezu, ile to ma koni?
3: 700?
1: W Małopolsce trwa wyścig górski. Prezydent Węgier Tamás Szuljok podpisał poprawkę do konstytucji, która kończy jego kadencję jako głowy państwa, podała agencja Reutera. Pierwotnie miała ona trwać do marca 2029 roku, a wygaśnie dzień po opublikowaniu podpisanego dokumentu w dzienniku urzędowym. To oznacza, że węgierski parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni. Szuljok uważa, że zakończenie jego mandatu jest przykładem nadużycia władzy politycznej, a jego następca będzie zależny od władzy wykonawczej i przestanie pełnić rolę hamulca lub równowagi. W piłkarskich Mistrzostwach Świata Francuzi zmierzą się dziś z Anglią o trzecie miejsce. Z kolei w siatkarskiej Lidze Narodów Trójkolorowych czeka również dzisiaj starcie z reprezentacją Polski. Biało-czerwoni w ostatnich spotkaniach pewnie pokonali Bułgarię oraz tej nocy Brazylię. Czy tak gładko pójdzie naszym siatkarzom w starciu z Francuzami? O tym dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
4: Z Francją mistrzami olimpijskimi powinno być dużo łatwiej niż dwa lata temu w Paryżu. Po pierwsze, Trójkolorowi grają w Lidze Narodów rezerwami. Po drugie, co łączy się z pierwszym, stracili szansę na awans do turnieju finałowego. Nasz libero Jakub Popiwczak mimo to nie chce ich lekceważyć.
5: Francuzi są może w troszkę słabszym składzie niż moglibyśmy sobie ich wyobrazić, gdyby przyjechały te największe nazwiska. Natomiast to są zawsze bardzo, bardzo groźni zawodnicy, bardzo groźny zespół.

0: Tak, spotkania Polska-Francja w Chicago o 23:00. Uwaga wielu francuskich fanów o tej godzinie skoncentruje się jednak na Miami, gdzie piłkarska kadra rozpocznie mecz o trzecie miejsce mundialu z Anglikami.
1: Fakty z Małopolski.
2: Przez cały weekend koło Limanowej w Małopolsce trwa wyścig górski Przełęcz pod Ostrą. 130 kierowców z 15 krajów zmaga się z trudną, ale niezwykle malowniczą trasą. Nasz reporter Maciej Sołtys wsiadł do jednej z maszyn i pokonał 5,5-kilometrowy odcinek.
3: Jedziemy autem Lamborghini.
4: Jezu, ile to ma koni?
3: 700.
4: Będziemy jechać szybko?
3: Postaramy się jechać szybko, po czarnym i na wprost.
5: To jest tak, że jadę z lewą nogą, hamuję, używam do hamowania lewej nogi, czy to wolne zakręty, czy duże hamowania. W tym samochodzie, którym dzisiaj jedziemy, biegi są przy kierownicy, tak zwane manetki. Tym, którym startowałem, to był Mitsubishi Lancer Evo 9. Tam było około 800 koni, tak zwany Bergmonster, te czarne potwory, które tutaj w Limanowej się zjeżdżają i rywalizują. Tam też były biegi przy kierownicy i jadę prawa noga na gazie, lewa na... Okay. Lewą hamuję po prostu.
6: No ma to auto buta.
7: Mamy sorbę. Czujnie, bo auto płynie, jak zauważyłeś.
6: Tak.
7: Opona nie trzyma.
2: 700 koni mechanicznych. To dopiero moc. A za kierownicą Lamborghini kierowca wyścigowy Daniel Stawiarski. Jutro kolejny dzień zmagań. Arboretum Kurnickie pod Poznaniem świętuje w tym roku swoje 200-lecie. Z tej okazji już jutro w ogrodzie dendrologicznym dzień otwarty i wiele atrakcji. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, mówi Kinga Nowak z Arboretum Kurnickiego.
8: Zaczynamy w ogóle jogą w Arboretum, dlatego że to jest piękne miejsce, żeby taką aktywność również prowadzić. I postaramy się, trzymamy bardzo mocno kciuki, że uda się zebrać 200 joginów na 200 lat Arboretum. Również stanowisko arborystów to niesamowicie ważny zawód, jeżeli chodzi o opiekę nad starymi drzewami, nad starymi parkami. Zaprosiliśmy arborystów, żeby pokazali, jak wygląda praca arborysty, jak wspinają się na linach gdzieś tam w korony drzew i żeby opowiedzieli o tym, jakie są metody zabezpieczania drzew, dbania o sędziwe drzewa.
2: A ja jeszcze dodam, że wstęp na urodziny Arboretum jest wolny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 20, czas najwyższy zaprosić was na fakty w RMF FM, co z radością czynimy.
1: Na początek Bliski Wschód. Jak donosi nasz korespondent, Amerykanie mają szykować kolejne ataki na Iran. Teheran tymczasem grozi Stanom Zjednoczonym. Potem ważne informacje dla kierowców z Krajowej 15. A na koniec o uczniach z Dolnego Śląska, którzy mimo wakacji pojawili się dzisiaj w szkole. Wszystko po to, by pomóc potrzebującym. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, grozi Stanom Zjednoczonym. W najnowszym oświadczeniu pisemnym stwierdził, że jeśli USA nie zakończą działań zbrojnych, to czekają ich, tu cytat, niezapomniane lekcje. Wszystko wskazuje jednak na to, że amerykańskie siły zbrojne tej nocy nadal będą kontynuować ataki. Donosi zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Jednocześnie Iran odpowiada kolejnymi atakami rakietowymi i dronowymi na amerykańskie cele w regionie Zatoki Perskiej. Alarmy ogłoszono m.in. w Kuwejcie i Bahrajnie. Amerykańskie media oceniają, że obie strony znalazły się na progu znacznie szerszego konfliktu. Wall Street Journal pisze o stopniowym wchodzeniu USA i Iranu w wojnę o większej skali. Axios informuje, że Waszyngton wzmacnia siły w regionie i przygotowuje się na możliwość dalszej eskalacji. Mimo trwających deklaracji o gotowości do rozmów dyplomatycznych, wymiana ognia nie ustaje. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W pobliżu Niewierza, to między Toruniem a Brodnicą, zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
3: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Coraz więcej polskich firm sięga po pracowników z Azji i Ameryki Południowej. Spośród przedsiębiorstw, które planują w tym roku zwiększenie zatrudnienia, co czwarte chciałoby przyjąć obcokrajowca. Tak wynika z wyliczeń Agencji Pracy Personal Service. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego cudzoziemcy są coraz bardziej i znajdują się coraz bardziej w centrum uwagi rekruterów?
4: Z jednej strony chodzi o pieniądze. Przyjezdni z zagranicy mogą mieć mniejsze oczekiwania finansowe. Z drugiej strony chodzi o chęci. Duże zakłady skarżą się, że do pracy na wielu stanowiskach nie ma chętnych. W ostatnich latach pierwszym wyborem z uwagi na olbrzymią migrację byli pracownicy z Ukrainy. Teraz to się zmienia.
5: No nie ma tych nowych fal migracji, dlatego że mężczyźni nadal z Ukrainy nie mogą wyjeżdżać. To właśnie zmotywowało pracodawców do tego, żeby szukać pracowników gdzie indziej.
4: Monika Baneś-Bator z Personal Service wskazuje, że firmy nadal wolą zatrudniać obywateli Ukrainy niż pracowników z innych kontynentów.

0: jako powód wskazują różnice językowe, kulturowe. Wkrótce jednak może zacząć brakować ukraińskich rąk do pracy.
1: Mimo wakacji większość uczniów podstawówki w Ołdrzychowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku pojawiła się dziś w szkole. Razem z rodzicami wzięli udział w akcji Wakacyjny Oddech. To projekt pomocy psychologicznej dla rodzin z terenów powodziowych. Pomysłodawczynią akcji jest Marzena Maj z Fundacji Rodziny Maj.
2: Dziś robimy podsumowanie projektu, który ma tej społeczności przynosić dobre chwile, głęboki oddech, ale chyba to, co najważniejsze, uśmiech na twarzy, i to jest przede wszystkim najważniejszy cel naszych działań. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, tak wielu rodziców, tak wielu dzieci.
3: Dużo mi to pomogło. Od tamtej pory dużo się naprawdę zmieniło. Ja już nie mówię o półtora roku, bo to tam to było, minęło, trudno, trzeba dalej żyć, tak? Ale po tych zajęciach to nabrałam więcej wiary w siebie.
4: No, każda forma spotkania się, porozmawiania, aktywności, słychać śmiech dzieci, tak? No to nie trzeba nic więcej mówić, tak?
5: Dziewczyny, jak się dzisiaj bawicie?
6: Dobrze. Takie spotkania są fajne.
1: A to wydarzenie i te spotkania oraz pomoc dla potrzebujących wspólnie organizują Fundacja Rodziny Maj i Fundacja Akuratna.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: W RMF FM czas na mistrzowskie fakty sportowe. Zaprasza Cezary Dziwiszek, witaj.
9: Dobry wieczór, witam serdecznie. Nikt z nas nie chciał grać meczu o trzecie miejsce, przyznał na przedmeczowej konferencji obrońca reprezentacji Francji Ibrahima Konate. Fakty są jednak brutalne. Trójkolorowi po bolesnej porażce z Hiszpanią w półfinale mundialu już za niespełna 3 godziny o 23:00 rozpoczną spotkanie o brąz z Anglikami. Będzie ono pożegnalnym dla selekcjonera Didiera Deschampsa, który zdobył z Francją Mistrzostwo Świata w 2018 roku. Nikt tu nie będzie płakał. Wiem, że będzie mi brakowało reprezentacji Francji, ale miałem przywilej przez 15 lat trenować się w jej koszulce, doświadczać się wspaniałych chwil, także tych trudnych. No i proszę, koniec nadchodzi. Selekcjonerem Anglików po tym spotkaniu, bez względu na wynik, prawdopodobnie pozostanie Thomas Tuchel, mimo krytyki, jaka spadła na niego po przegranym półfinale z Argentyną. Niemiec sam zapowiedział, że nie odejdzie z kadry. Kimi Antonelli z Mercedesa znów najszybszy w kwalifikacjach, tym razem do jutrzejszego Grand Prix Belgii, oczywiście Formuły 1. Pole position dla 19-letniego Włocha, zanim wystartuje Max Verstappen z Red Bulla. Piąte miejsce zajęła Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów podczas mityngu Diamentowej Ligi w Londynie. Polka wyrównała swój najlepszy tegoroczny wynik. 50 sekund 10 setnych, ale do rekordu Polski wciąż brakuje ponad sekundy. Bieg wygrała mistrzyni olimpijska Marlejda Paulino z Dominikany. Przed Bukowiecką trzydniowe mistrzostwa Polski w Białymstoku od 22 lipca.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Z dobrymi informacjami pogodowymi przychodzę do Was, ponieważ opady oraz przelotne burze, które były we wschodniej części kraju, już opuszczają właśnie nasze granice. Jeszcze przelotnie może padać na Warmii i Mazurach, a także w okolicach Białegostoku, ale te opady będą zanikać. Noc jeszcze z tych cieplejszych, od 13 na północy, przez 15 w centrum, do 17 na Podkarpaciu.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Punktualnie 21 na zegarze, czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Groźny wypadek w słowackim Raju. 17-latek spadł z wysokości około 20 metrów. Ranny trafił do szpitala. Kierowcy, was ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A1 niedaleko Katowic. Nie przeszkodziły w tym ani deszcz, ani błoto. Polacy znów zwyciężyli pod Grunwaldem. W inscenizacji wziął udział ponad 1000 rekonstruktorów. Siedemnastolatek z Polski uległ poważnemu wypadkowi w słowackim Raju. Chłopiec po przejściu metalowej drabinki przy duchowym wodospadzie poślizgnął się i spadł z około 20 metrów. Doznał urazu obu nóg i otarć głowy. Został opatrzony i przewzniesiony na noszach do miejsca, z którego śmigłowiec mógł go zabrać do szpitala. Spore utrudnienia na autostradzie A1 w Śląskiem. Na odcinku Pyrzowice-Woźniki samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Dwa pasy w kierunku Częstochowy są zablokowane. Wołodymyr Zełenski rozważa dymisję naczelnego dowódcy armii Ukrainy, generała Oleksandra Syrskiego, donosi Financial Times. Według dziennika Syrski jest skonfliktowany z byłym ministrem obrony Michałem Fedorowem. Między innymi ten konflikt miał doprowadzić do dymisji tego drugiego. Odejście Fedorowa zapoczątkowało jednak masowe protesty w Ukrainie. Wybuchły m.in. w Kijowie i kilku większych miastach, takich jak Odessa i Charków. Zgodnie z ustaleniami brytyjskiego dziennika, do zwolnienia Syrskiego mogłoby dojść w przypadku znalezienia kandydata na jego miejsce. Warunkiem byłoby sprawne przekazanie dowodzenia. W sierpniu ruszyć może pierwsza część wsparcia dla rolników poszkodowanych przez gradobicia i suszę. Takie informacje w Ministerstwie Rolnictwa uzyskał dziennikarz RMF FM. Michał Dobrołowicz teraz z nami w faktach, w jaki sposób rolnicy mogą starać się o to wsparcie.
2: Od początku lipca działa aplikacja, w której rolnicy wprowadzają dane do wniosku o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tu wszystko odbywa się elektronicznie. Inaczej to wygląda w przypadku strat po burzach i gradobiciach. Tu skalę szkód już szacują specjalne komisje, które zajmują się też szkodami, które wyrządziły jeszcze wiosenne przymrozki, a efekty wciąż widać, przyznają rolnicy z okolic Grójca na Mazowszu.
3: U nas to nie ma co, bo u nas zmarzło na wiosnę. Bardzo mało było, 10% tylko nam zostało.
2: Starają się państwo o odszkodowanie teraz?
3: No tam złożony jest wniosek, ale no nie. To może czy będzie, czy nie, to nie wiem. Na razie to jest złożony.
2: W tym tygodniu Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zaapelowała o jak najszybsze zgłaszanie strat spowodowanych przez pogodę. Im szybciej gotowe będą protokoły, tym większe będą szanse na szybką pomoc. Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszą zagrożone

0: Zagrożonych jest teraz ponad 350 gmin, czyli niemal co siódma gmina w naszym kraju. Najmocniej widać to w południowo-wschodniej Polsce.
1: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Aż 1400 rekonstruktorów wzięło dzisiaj udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Ponad 600 lat temu wojska polsko-litewskie odniosły wielkie zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim. O bitwie z 1410 roku wiemy sporo, ale wciąż są jeszcze pytania bez odpowiedzi, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
3: To, że ona była wielka, to już wiemy, bo w historii jest zaznaczona jako magnum, czyli rycerze, którzy od strony Zakonu Krzyżackiego wrócili do swoich miast, wiosek w Europie, oznaczali to jako magnum. I w podzięce za życie stawiali kapliczki, krzyże, a nawet i kościoły. A więc to było bardzo ważne. Dla nas jeszcze jest istotna sprawa związana z dużą ilością zabitych, a więc odnalezienia jeszcze szkieletów. Nad tym jeszcze pracujemy i mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia złapiemy sygnał i będziemy przeszczęśliwi.
2: Trzymamy więc kciuki za sukces poszukiwaniem. A my za chwilę w RMF FM przeniesiemy się ze świata historii do świata sportu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek.
4: Coraz bliżej do meczu o trzecie miejsce na Mundialu. O 23:00 pierwszy gwizdek na stadionie w Miami, gdzie Francja zmierzy się z Anglikami, którzy w półfinale z Argentyną dobrze zaczęli, ale przegrali 1-2, broniąc prowadzenia, zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka, w zbyt głębokiej defensywie.
5: Mam nadzieję, że Tuchel pójdzie do głowy i nie będzie grał sześcioma obrońcami, tak żartując. Jak zagrać ma Anglia? Myślę, że przede wszystkim tak jak grała w meczu z Argentyną. Bardzo odważnie, w pierwszej połowie, bardzo wysoko, bardzo szybko. Natomiast no, jestem ciekawy, czy zagra Bukayo Saka, czy Madueke wyjdzie, czy Declan Rice.
4: Składy powinniśmy poznać za kilkadziesiąt minut. We Francji na pewno nie zagra Saliba, który wypadł z gry na wiele miesięcy z powodu kontuzji pleców. Jutro w Nowym Jorku wielki finał Mundialu. Posędziuje go Słoweniec Slavko Vincic. Milczenie po braku nominacji do tego spotkania przerwał Szymon Marciniak i na swoim Instagramie powiedział: tak się ułożyły mecze, wiadomo jaki był finał 4 lata temu. No tak jak teraz, grała w nim Argentyna.
6: Oczywiście było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata. Oczywiście, że jest pewien niedosyt, każdy z nas jest sportowcem.
4: I jeszcze na koniec faktów sportowych, kolejny powrót do Ekstraklasy. Nowym piłkarzem Krakowi został były Lechita, Filip Marchwiński. 24-letni pomocnik został wypożyczony z włoskiego Lecce z opcją wykupu. W Serie A zagrał zaledwie jedno spotkanie, także przez poważną kontuzję, zerwanie więzadeł w kolanie. Już w pierwszej kolejce nowego sezonu może zagrać przeciwko Lechowi. Równo za tydzień.
7: Radio RMF

0: I to już prawie godzina 22 w RMF FM. Czas na fakty. Najważniejsze informacje z kraju i ze świata i Mateusz Bożek.
1: A na początek pilna informacja z Bliskiego Wschodu. W wyniku irańskiego ostrzału zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. W przyszłym tygodniu do Senatu ma trafić kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na koniec przeniesiemy się do Łodzi, która dziś stała się stolicą klasyków motoryzacji. Dwóch amerykańskich żołnierzy zginęło w irańskim ataku na bazę wojskową w Jordanii. Kolejny, uznany przez wojsko za zaginionego, jest poszukiwany. Rannych zostało również czterech innych żołnierzy. Informacje o ataku przekazało amerykańskie Centralne Dowództwo. Teheran tymczasem grozi, że jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować uderzenia na Iran, to czekają je lekcje nie do zapomnienia. Gdyby spróbowali przejąć jakąkolwiek część naszego terytorium, moglibyśmy rozpocząć własną ofensywę i przestać tylko się bronić. Przestalibyśmy jedynie odstraszać, a podjęlibyśmy działania podobne do amerykańskich. Oznajmił doradca najwyższego przywódcy Iranu, Mohsen Rezi. W Niemczech do wysokiego podniesiono stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym. Minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt przekazał, że zrobiono to ze względu na rosnącą liczbę niepokojących sygnałów. Wśród możliwych celów ataków wymienił m.in. obiekty infrastruktury i instytucje państwowe. Podniesienie stopnia zagrożenia oznacza, że ryzyko ataku musi być brane pod uwagę przez cały czas, powiedział szef resortu w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag. Uspokaja jednak, że nie jest to konkretne zagrożenie, ale takie, z którego trzeba zdawać sobie sprawę. W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył, liczy, że tym razem Senat dopuści do rzetelnej debaty i umożliwi Polakom wypowiedzenie się w sprawie tak ważnej dla polskiej gospodarki i naszego bezpieczeństwa energetycznego. Przypomnijmy, poprzedni wniosek prezydenta w tej sprawie został odrzucony, bo według senatorów zawierał pytanie z tezą. Już wtedy Karol Nawrocki zapowiedział, że ponowi tę inicjatywę. Wypadek trzech samochodów osobowych na trasie S5 w Konarzewie koło Poznania. Zablokowane są dwa pasy w kierunku autostrady A2. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał.
2: Fakty i weekend w RMF FM.
1: Klasyki motoryzacji opanowały dziś Łódź. Na rynek manufaktury w centrum miasta zjechało ponad 50 zabytkowych Citroenów. Wśród nich kultowe DS-y, zwane boginiami.
3: Dlaczego właśnie te francuskie samochody tak przyciągają naszą uwagę?
4: Stylistyka. Super wyglądają, także to jest mega. Tak jak Peugeot czy Citroen, to jest, no, mi się podobają.
5: Stoimy wśród akurat grupy DS-ów. Mamy od dość wczesnych, takich z pierwszej połowy lat 60., końcówki lat 50., pierwszoseryjnych, aż do końca produkcji. Mój egzemplarz to jest 74. rok, czyli właściwie ostatni rok produkcji, bo w marcu 75 zakończono.
3: Co ciekawego pan wypatrzył wśród tych Citroenów?
6: No, same takie fury eleganckie, super auta.
7: Miałem chyba 7 czy 8, jeszcze do tej pory mam 3.
8: Podziwiamy, naprawdę są wspaniałe.
7: Ma w sobie coś z tajemniczej kobiety.
1: Z właścicielami pojazdów i jak słychać zachwyconymi fanami motoryzacji rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 23, a za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Niespełna godzina do meczu o brąz na Mundialu. Od tego zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
2: Witam ponownie. Wiele zmian w składach obu zespołów w stosunku do półfinałów. U Francuzów mamy Gusto, Lacroix, Theo Hernandeza oraz Szerkiego czy Zaira Emeriego. Na ławce Dembele, Barcola, Tchouameni. Sensacja po stronie Anglików. Na ławce zacznie walczący o koronę króla strzelców w mistrzostwie świata Harry Kane. Zastępuje go Toney. Na skrzydłach w końcu Saka i Rashford. Po stronie Francuzów nie brakuje natomiast Kylian Mbappé. W Miami teraz nieco pochmurno, ale nie pada, jest ponad 30 stopni, całkiem przyjemnie. Natomiast w aglomeracji Nowego Jorku, gdzie jutro odbędzie się finał Mundialu, sytuacja zgoła odmienna. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
3: Dobry wieczór. Piłkarscy kibice tutaj w Nowym Jorku dzisiaj mają trochę utrudnione zadanie, żeby oglądać ten mecz. W mieście pada raz mocniej, raz słabiej. Zapowiadane są także w czasie spotkania burze, więc strefy kibica jak na razie są pozamykane. Decyzje będą zapadały w ostatnim momencie, czy zostaną one otwarte i fani piłkarscy będą mogli wejść i wspólnie przeżywać ten mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
2: Przez ulewę opóźniony został trening Argentyny, a w ogóle odwołany Hiszpanii. Wielki finał Mundialu jutro o 21:00 i na szczęście prognozy są już zdecydowanie lepsze. Mahir Emreli nowym napastnikiem Rakowa. Częstochowianie wypożyczyli reprezentanta Azerbejdżanu z Kaiserslautern. Kilka sezonów temu Emreli grał w Legii Warszawa. I jeszcze egzotyczny transfer gwiazdy naszej siatkarskiej kadry. Po trzech sezonach w Turcji Magdalena Stysiak zagra w Brazylii. Osasco Volleyball Clube mającym siedzibę w São Paulo.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Słuchajcie, mam przed sobą mapę z prognozami na nowy tydzień. Co ty, Mateusz, jeszcze tu robisz w studiu?
1: A chciałem się pożegnać ze słuchaczami, przy okazji zaprosić na kolejne fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz. Nie omińcie tego.
4: I to jest bardzo ciekawa informacja, na pewno ciekawsza niż te prognozy na przyszły tydzień. Nie chcecie tego słyszeć, nie chcecie.

0: Ogłoszenie.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę godzina 23. Czas na fakty. RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witamy.
1: Jestem, dobry wieczór. Walka o brązowy medal mundialu, czas start. Francja gra z Anglią. To spotkanie śledzi nasz dziennikarz. Zwierzę, które w ostatnich dniach było widziane w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku, nie jest pumą. Będą też ważne informacje dla kierowców w Łódzkiem i Podlaskiem. Jest 23. Zaczynamy. W Miami rozpoczyna się właśnie mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Francja kontra Anglia. Piłkarze obu reprezentacji już na murawie. To spotkanie śledzi nasz specjalny wysłannik do Stanów Zjednoczonych, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór,
2: jest,
1: Wojtku. Powiedz,
2: dobry wieczór.
1: Kto jest faworytem w tym meczu?
2: No, według bukmacherów i statystyków faworytem jest reprezentacja Francji. Wystarczy spojrzeć też na składy obu reprezentacji i to też się potwierdza, dlatego że Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików, zdecydował się na wiele zmian w swoim składzie. W bramce nie ma m.in. Pickforda, jest Henderson. W ataku nie ma Harry'ego Kane'a, nie ma też Jude'a Bellingham'a, więc tych największych gwiazd i zawodników, którzy, można powiedzieć, byli największą siłą tej reprezentacji na tym mundialu, brakuje w składzie. Francuzi na galowo, oni chcą zgarnąć ten brązowy medal i po raz trzeci z rzędu zostać medalistą piłkarskiego mundialu. Rozpoczęło się to spotkanie, odliczanie zakończone. Francuzi zaczęli od takiego dość dziwnego wykopu na stronę rywala i zobaczymy, kto będzie po tych 90 minutach mógł się cieszyć z brązowego medalu Mistrzostw Świata. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
1: Dziękujemy za te relacje. Z Wojtkiem połączymy się jeszcze w kolejnych faktach. Prezydent Węgier Tamás Sulyok podpisał poprawkę do konstytucji, która kończy jego kadencję. Stanęliśmy przed kwestią dotyczącą losów narodu, na rozdrożu wykraczającym poza interesy osobiste czy polityczne. Tak mówił w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. Dodał, że poprawka to haniebny przykład nadużycia władzy politycznej i punkt zwrotny dla węgierskiej demokracji. Wskazał, że po jej przyjęciu prezydent będzie podporządkowany władzy wykonawczej i nie będzie już pełnić ani funkcji kontroli, ani równowagi. Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 roku. Wygaśnie dzień po opublikowaniu podpisanego dokumentu w dzienniku urzędowym. Premier Węgier Péter Modzior zapowiedział, że parlament wybierze nowego prezydenta przed 20 sierpnia. W faktach wracamy teraz do Polski. Zwierzę, które w ostatnich dniach było widziane w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku, nie jest pumą. Do takich wniosków doszli po analizie nagrań naukowcy, pracownicy ogrodu zoologicznego i przedstawiciele powiatowego inspektoratu weterynarii. To zwierzę wyraźnie mniejsze, należące do rodziny kotowatych, poinformował w mediach społecznościowych starosta głogowski Michał Wnuk. Zapewnił, że monitoring terenu będzie kontynuowany, a do mieszkańców zaapelował o ostrożność. A teraz uwaga, kierowcy na DK74 w Łódzkiem. Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Jaksonek. To między Sulejowem i Żarnowem. Droga jest teraz zablokowana. Służby wprowadziły objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia także na Krajowej 8 w Podlaskiem, na odcinku Raczki Augustów. W pobliżu miejscowości Janówka osobówka zderzyła się z ciężarówką. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Jeszcze jedna informacja sprzed chwili. Na A2 w Wielkopolsce między węzłami Wartkowice i Dąbie osobówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Przejedziecie tylko lewą stroną.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Lasy Państwowe oferują darmowe noclegi pod chmurką. Na Lubelszczyźnie w każdym nadleśnictwie wyznaczono specjalne miejsca do spania na łonie natury. Nie są potrzebne ani pieniądze, ani rezerwacja hotelu.
4: Możemy ten namiot rozbić w lesie i zanocować. Nie trzeba do tego zbyt wielkich formalności, bo jeżeli mówimy o dwóch noclegach bądź o grupie do 9 osób, to wystarczy znaleźć taki obszar na stronie nadleśnictwa, po prostu się do niego udać i bez żadnych formalności spędzić ten czas w lesie.
5: A to bezpieczne? To nie jest tak, że w nocy mi do namiotu jakiś dzik przyjdzie?
4: To w pełni bezpieczne. Pamiętajmy o tym, że większość dzikich zwierząt nie dąży do kontaktu z człowiekiem.
1: Zapewniał Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, z którym rozmawiał nasz reporter.

0: reporter Dominik Smaga. A na koniec tego wydania wracamy jeszcze do Miami. Tam Anglicy prowadzą 1-0. Spotkanie śledzimy oczywiście dla Was i wrócimy do niego w kolejnych faktach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF FM.

0: Północ na zegarach RMF FM, czas na fakty, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Anglia prowadzi z Francją po pierwszych 45 minutach meczu o trzecie miejsce mundialu. Ukraińskie drony uderzyły w europejską część Rosji. Zginęło co najmniej 9 osób. W faktach mamy też ważne informacje dla kierowców w Łodzi. Utrudnienia przez remont na bałtach potrwają prawie 2 lata. Cztery do zera dla Anglików po pierwszej połowie meczu o trzecie miejsce na mundialu. Francuzi jak na razie są bezradni. To spotkanie za oceanem w Nowym Jorku śledzi nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Teraz ponownie z nami
2: tak jest,
1: w faktach.
2: Witam serdecznie.
1: Wojtku, Anglicy są dziś bezwzględni dla Francuzów.
2: Ale Francuzi sami się o to proszą. Zupełnie pogubiona defensywa reprezentacji Francji, tak trzeba powiedzieć. Anglicy robią z przodu co chcą. Mimo że grają rezerwowym składem, no to tak naprawdę Bukayo Saka był w stanie dwa razy bez problemu pokonać bramkarza reprezentacji Anglii. Wszystko rozpoczął już w trzeciej minucie jednak Declan Rice fantastycznym strzałem z dystansu. No raz może czy dwa próbował strzelać Kylian Mbappé, ale to trafienia niecelne, takie zupełnie rozpaczliwe byśmy powiedzieli. Anglicy z drużyny, która była skazywana tutaj na porażkę, no wychodzą na pewno na gigantyczne prowadzenie, bo no, mało prawdopodobne wydaje się, żeby Francja grając w taki sposób była w stanie odrobić czterobramkową stratę, no więc Anglicy są już bardzo blisko pierwszego od 60 lat medalu Mistrzostw Świata, bo przypomnijmy, to drużyna, która od wygrania Mistrzostwa Świata w 1966 ani razu nie zdobyła medalu mundialu, więc ma szansę na historyczny sukces, ale jeszcze przed nami 45 minut w meczu w Miami. Zobaczymy, jak tutaj się potoczy. W Nowym Jorku deszczowo, w Nowym Jorku wiecznie. Niektóre strefy kibica pozamykane. Największa strefa kibica w Waszyngtonie z powodu ulewnych deszczów też zamknięta, więc Amerykanie mają problem z oglądaniem tego spotkania poza Miami. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
1: Wojtek, dziękujemy. Do usłyszenia za godzinę. A my zmieniamy dyscyplinę. W siatkarskiej Lidze Narodów reprezentacja Polski gra z Francuzami. W setach remis 1-1, w trzecim w tej chwili 10-8 dla Polaków. Do meczu naszych siatkarzy wrócimy w kolejnych faktach. Co najmniej 9 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych po atakach ukraińskich dronów na cele w europejskiej części Rosji. Najtragiczniejsze skutki odnotowano w obwodzie tambowskim, gdzie trafiony został magazyn. Do kolejnych uderzeń doszło także w obwodzie moskiewskim, gdzie zaatakowano drugi magazyn oraz bazę paliwową. Wybuchły pożary, a jedna osoba zginęła również w obwodzie białgorodzkim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził przeprowadzenie ataków, podkreślając, że ich celem były obiekty logistyczne i infrastruktura wykorzystywana do produkcji dronów oraz zaopatrzenia rosyjskiej armii.
3: Słuchaj. To są fakty w RMF FM.
1: Inspektorzy sanepidu kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. W ostatnich dniach w Warmińsko-Mazurskiem sprawdzono 70 stołówek. W 5 wykryto nieprawidłowości dotyczące m.in. przechowywania żywności i warunków sanitarnych.
4: Głównie zwracamy uwagę na takie podstawowe elementy, czyli to jest kwestia żywności, czyli kuchnia, sposób gromadzenia artykułów żywnościowych, sposób przechowywania tych artykułów żywnościowych. My w tej chwili nie mamy przypadków jeszcze ognisk, gdzie występuje salmonelloza, ale w kraju mamy już liczne sygnały. Ostatni przypadek sprzed kilku dni, no to jest oczywiście kwestia norowirusów, więc na jednym z miejsc zorganizowanego wypoczynku pojawił się norowirusy. To owocowało tym, że mieliśmy 16 osób, które miały objawy chorobowe, 2 osoby wymagały nawodnienia.
1: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. A na koniec ważne informacje dla kierowców w Łodzi. Dziś zacznie się remont ulicy Pojezierskiej na łódzkich bałutach. Prace dotyczą odcinka między Aleją Włókniarzy a ulicą Hipoteczną, informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Co zmieni się w organizacji ruchu?
5: Przejazd ulicą Pojezierską będzie możliwy tylko w jednym kierunku, do Alei Włókniarzy. Dziś w nocy zmienią się trasy autobusów linii numer 73, 81AB i N5AB. W kierunku ulicy Zgierskiej pojadą objazdem przez Aleję Włókniarzy, ulicą Aleksandrowską i Hipoteczną. W stronę Alei Włókniarzy autobusy MPK będą kursowały bez zmian. Prace zaplanowane są na 2 lata i obejmą m.in. wymianę wodociągu, nową nawierzchnię, chodniki, miejsca parkingowe, przystanki autobusowe oraz drogi rowerowe.
1: Te fakty zebrała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. To wszystko na teraz z nowymi informacjami.

0: Informacjami wracamy punktualnie o pierwszej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.

0: Jude Bellingham, ten, który wszedł na drugą część meczu, on zdobywa bramkę. On zdobywa bramkę już w tym takim ostatnich minutach tego spotkania. Dobry kontratak i Anglicy wygrywają 6-4. No nieprawdopodobny mecz zrobił nam się w Miami. Nieprawdopodobne spotkanie, którego stawką jest przecież brązowy medal. Zmartwiony Didier Deschamps, on liczył, że jego drużyna zaprezentuje się zupełnie inaczej, ale do końca walczyła. Co ważne, i na to trzeba zwrócić też uwagę, Anglicy są właściwie pewni tego brązowego medalu, a Kylian Mbappé mocno przybliżył się do korony króla strzelców, zdobywając 2 bramki w tym meczu i w sumie na tym mundialu ma już 10 goli. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
1: Dziękujemy Wojtek, wszystko już jest jasne, 6-4 dla Anglików. Jude Bellingham ustalił mecz, wynik meczu tego o trzecie miejsce, a dziś o 21:00 wielki finał Argentyna kontra Hiszpania. Teraz wracamy do meczu polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy wygrali z Francją 3-1. Ostatni set zakończył się wynikiem 25-19. Informacja z ostatniej chwili. Stany Zjednoczone rozpoczęły nowe ataki na Iran. Informuje o tym Centralne Dowództwo USA. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach.
2: To także są fakty.
1: Polskie uczelnie nadal nie znalazły patentu na to, jak zarabiać na patentach. Co roku szkoły wyższe składają tysiące wniosków o ochronę patentową swoich innowacji. Zarabiają na nich niezwykle mało. Tak wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy na patentach da się zarobić?
3: Da się, co pokazują dane o patentach, które powstały w prywatnych przedsiębiorstwach z sektora przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Tam średnio jeden patent zarobił blisko 3 miliony złotych. Gdy spojrzymy na patenty z uczelni, średnio 1700 złotych. Skąd taka przepaść?
4: Jedną z największych barier jest brak popytu na technologię, niedostateczne zainteresowanie inwestorów. Bardzo duży nacisk powinien być położony na to, co się patentuje.
3: Autor badania, profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej, wskazuje, że należy porzucić ilość na rzecz jakości, tak by patenty nie trafiały wyłącznie na półkę, a realnie wspierały nie tylko uczelnie, ale i całą polską gospodarkę.
1: Ponad 120 prac Zdzisława Beksińskiego od wczoraj można oglądać na międzynarodowych targach poznańskich. To fotografie, rysunki i obrazy jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Wśród dzieł na wystawie Beksiński w Poznaniu są także te rzadko prezentowane, pochodzące ze zbiorów prywatnych.
5: Od tych najwcześniejszych lat 50. po ostatnie obrazy ostatniego roku życia twórcy. Jest to jeden z najszerszych prezentacji jego dorobku malarskiego, więc z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku przyjechało większość dzieł, które my przechowujemy w magazynach muzealnych. Prace, które są pokazywane tylko przy okazji wystaw czasowych, więc jest to wyjątkowa okazja. Ta kolekcja sanocka wzbogacona jest o 20 prac z kolekcji prywatnych. Prac, które były bardzo rzadko pokazywane, bądź nie były jeszcze prezentowane szerszej publiczności.
1: Mówiła Dorota Szomko-Osełkowska, kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku. Wystawę w Poznaniu można podziwiać do połowy października. To dobry, ale wymagający sezon. Tak po kilku dniach zbiorów oceniają plantatorzy borówek w Zachodniopomorskiem. Jedną z plantacji w Pilchowie pod Szczecinem odwiedziła nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Mateusz Dowiak prowadzi tutaj gospodarstwo borówkowe w Pilchowie. Tegoroczny sezon zaczęliśmy w okolicach 6 lipca. Na razie sezon zapowiada się bardzo dobrze, mamy bardzo dużo owoców. U nas na regionie wygląda to różnie, bo na wiosnę mieliśmy tutaj dosyć silne i długotrwałe przymrozki, więc te plantacje, które akurat tak jak u nas nie mają instalacji przeciwprzymrozkowej, no to te straty mogą być dosyć znaczne. Natomiast u nas udało się uratować, także jak tutaj u nas na plantacji widać, owoców jest bardzo dużo. No i my tu też staramy się robić taką borówkę jakościową, ponieważ obecne czasy i poprzednie lata pokazują też, że tutaj mamy takie zjawisko jak gdyby nożyczek cenowych i po prostu rosną bardzo wysoko koszty. Ceny, szczególnie tam w hurtowe, też są dosyć niskie, więc mamy takie zjawisko po prostu, że tym plantatorom, producentom nie zostaje jak gdyby dużo pieniędzy i potem wymagania co do jakości rosną, a nie ma jak gdyby z czego inwestować, więc my tutaj idziemy trochę innym kierunku, także sprzedajemy właśnie głównie tutaj lokalnie, detalicznie na terenie Szczecina, no i nam to bardzo jak gdyby dobrze wychodzi. No ogólnie jeszcze co można powiedzieć, w tym roku też dotknęła nas dosyć duża fala takich kilku dni bardzo gorących. Wtedy jeżeli ta temperatura borówki tutaj liczona powiedzmy może i w cieniu przekroczy 32 stopnie, no to tutaj dochodzi już do takich dosyć poważnych poparzeń. U mnie tam na Facebooku też nagrywałem taki film, pokazywałem właśnie jak się chroni wtedy owoce przed taką falą.

0: Mam upałów, no my tutaj właśnie stosowaliśmy takie podlewanie nadkoronowe, no i udało się uratować, poparzeń praktycznie nie ma, także też jestem bardzo zadowolony. No ogólnie mogę powiedzieć, no że no teraz te lata też pokazują, że no jeżeli chodzi o produkcję taką szczególnie tych owoców deserowych, no to też jest tak, że no ta produkcja gdyby wymaga bardzo dużo pracy, no i tak naprawdę zostają tylko najsilniejsi, bo jeżeli tutaj plantatorzy nie mają wysokiej jakości owoców, no to nie będą w stanie ich sprzedać, a tym bardziej nie będą w stanie ich sprzedać w dobrych cenach. No i po prostu no, nie będzie tych gospodarstw niedługo, nie? Dlatego tak wygląda sytuacja gdzieś tam na ten moment obecnie.
1: Czyli mimo tej dość mroźnej zimy, którą mieliśmy w tym roku na Pomorzu Zachodnim, taborówka nie ucierpiała?
0: Nie ucierpiała na tych plantacjach, które mają system przeciwprzymrozkowy, tak? Czyli na przykład taki system deszczownie, tak? Nadkoronową. No to jeżeli te plantacje miały i to uruchomiły, bo to też trzeba umieć tego systemu używać. No działa to na tej zasadzie, że no, woda z reguły tutaj nawet zimą w takich większych zbiornikach, czy jeżeli jest pompowana ze studni, bo to różnie bywa, no to ona ma około 4 stopni, tak? I w tym momencie, kiedy my podlewamy tą wodą o tych 4 stopniach, jak gdyby z góry całą plantację, no to raz, że ta woda jest cieplejsza niż ten przymrozek, a druga sprawa, że woda posiadając wysokie ciepło właściwe, no ona potem, jak gdyby, jeżeli ona już zamarznie, no to chroni nam dalej ten sopel powstający na napędach, on chroni nam dalej te pędy przed przemarznięciem, tak? I ona zatrzymuje, tam temperatura jest wtedy pod lodem, nie będzie niższa niż 0 stopni. No i w ten sposób możemy chronić, tak? Tylko to wymaga bardzo dużej ilości wody, bo tutaj na hektar możemy liczyć na ponad 30 metrów. Zależy, ile jest zraszaczy, jakie to są marki, jakie ciśnienie ustawione, ale to potrzebne są bardzo duże ilości wody. No i jest jak gdyby no też potrzebna jak gdyby cała instalacja, tak? No to, ale jak to się mówi, no taka instalacja potrafi się zwrócić w jedną noc. No i po prostu trzeba też przewidzieć ten przymrozek, tak, żeby odpalić instalację, bo też taką instalacją można sobie więcej szkód narobić niż też pożytku, jeżeli ona będzie jak gdyby użyta za wcześnie, za późno, to też można sobie jak gdyby pogorszyć ten stan niż polepszyć.
1: No faktycznie tutaj dopiero się zaczął sezon, ale on potrwa do końca sierpnia, jak dobrze pójdzie.
0: Tak, jeżeli, no szacujemy, że to będzie okolice końca sierpnia, no to mówię, to wszystko zależy od tego, jakie będą warunki temperaturowe, jakie będzie nasłonecznienie i tak dalej, jak te odmiany będą dojrzewały, bo to różnie bywa w różnych latach. W zeszłym sezonie też szacowaliśmy, że będzie to koniec sierpnia, a skończyliśmy tak naprawdę chyba 21 albo 22 sierpnia, także trochę wcześniej. No mówię, to wszystko zależy od tego, jak się ten sezon ułoży, jak te odmiany będą dojrzewały.
1: Jakie mamy w ogóle odmiany tutaj borówki?
0: No tutaj na razie na samym początku, no to zbieramy odmianę Duke, to jest jedna z najwcześniejszych odmian, dosyć popularna w Polsce. Mamy też pozostałe odmiany, teraz mamy takie jak gdyby nowe odmiany typu właśnie Valor czy Cargo. Mamy tych odmian dosyć dużo, tutaj mamy ponad 13, no to teraz, żeby tam wymieniać, opowiadać, to by trochę czasu jak gdyby zajęło. Ale no tak, no to przede wszystkim tutaj też, jeżeli chodzi o rynek borówki, no to też bardzo ważny jest dobór odmian, ponieważ te wszystkie, jak gdyby, te bardzo, bardzo stare odmiany, takie powiedzmy jak Blue Crop i tak dalej, no to są już odmiany, które jak gdyby no schodzą jak gdyby z rynku, bo po prostu potrzebna jest wyższa jakość. To są takie odmiany bardziej towarowe, bardzo wysoko plonujące, łatwe w uprawie, no ale też jak gdyby nie dające tej jakości owoców, jaka jest potrzebna na dzisiejszym rynku.
1: A jak rozpoznać dobrą borówkę?
0: O, dobre pytanie. No przede wszystkim dobra borówka to jest taka, która jest świeżo zebrana. No ja tutaj, tak jak zawsze mówię, no że nie polecam właśnie tych takich, no polecam generalnie brać borówkę od gdzieś tam znaleźć lokalnych producentów, bo po prostu niemożliwością jest znalezienie świeżej borówki, jeżeli kupujecie ją w marketach, czy w ogóle w sieciach, czy tam nawet na jakichś czasami, nawet pomimo tego, że no na tych targowiskach i tak dalej, no ponieważ jeżeli ona jest kupowana hurtowo, no ten ciąg chłodniczy jak gdyby i zapakowanie, cały ten ciąg jak gdyby od zbioru do tego, żeby ta borówka do Was gdzieś tam trafiła, no to jest co najmniej kilka dni. No czasami nawet w środku sezonu ta borówka jest trzymana w chłodniach po 3 tygodnie i dłużej, tak zwanej kontrolowanej atmosferze, więc no jak gdyby no nie jecie świeżych owoców i to nie są tylko jak gdyby borówki. Dlatego ja polecam tutaj właśnie branie od jakichś takich no zaufanych powiedzmy lokalnych producentów, no którzy też trzeba patrzeć, czy oni właśnie też sprzedają świeży towar, tak? No my na przykład sprzedajemy tylko i wyłącznie borówkę zebraną danego dnia. No i tą borówkę można poznać szczególnie po tym, jak ona jest wybarwiona, tak? Czyli ona przede wszystkim musi mieć ten woskowy, taki jasny nalot. Oczywiście mogą się tam trafić, bo to zależy też od otarcia, od liści i tak dalej. Mogą się trafić też częściowo owoce, które są bardziej ciemne, ale ona generalnie powinna być jasna. Przede wszystkim powinna być powinna mieć twardą, chrupiącą skórkę, tak? To nie powinien być taki dżem, jak czasami widać w sklepach, gdzie tam, nie wiem, borówkę nakłada się jakąś tam chochlą czy coś. To w ogóle jest jak gdyby, to nie jest towar jak gdyby deserowy, tak? To na tym nam w ogóle nie zależy. No to przede wszystkim te owoce muszą być, tak? Nie popękane, nie może się robić z tego po prostu taki dżem, tak? To musi być ładne, twarde, słodkie, dojrzałe owoce. Mhm. I wtedy to jest jak gdyby odpowiednia jakość borówki do tego, żeby ją sobie tam na spokojnie jeść i się nie przejmować, tak?
1: Czyli co, podsumowując, to jest dobry sezon dla borówki, dla Państwa.
0: Znaczy dla nas tak, ale no ogólnie powiedziałbym, że to jest, ten rok był bardzo trudnym rokiem, ale też jest dobry, bo jeżeli jak gdyby, no, ochroniło się przed przymrozkami, no to generalnie warunki takie do wzrostu wegetatywnego, jeżeli chodzi o same krzewy, no są znakomite w tym roku, tylko trzeba je jak gdyby dobrze wykorzystać.
1: Czyli jest wyzwanie, ale można liczyć na owoce, że będą
0: tak,
1: z tego.
0: Tak, można liczyć na owoce pracy, dokładnie.
2: Z Mateuszem Wdowiakiem rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A na koniec przypominamy jeszcze informację wieczoru. Anglia brązowym medalistom mundialu za oceanem. Po niesamowitym meczu synowie Albionu pokonali Francję 6-4. Wynik meczu ustalił strzałem w ostatniej akcji spotkania Jude Bellingham.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. To był najlepszy mecz tego mundialu, tak kibice komentują zwycięstwo Anglików nad Francją w meczu o trzecie miejsce. Oprócz tego w doniesieniach ze świata rosyjski atak na Kijów i amerykański na Iran. Poza tym w faktach pytanie, kto w Polsce ma teraz łatwiej na rynku pracy? Jest druga.